0: Super FM.
1: Super FM. 100% szczecińskie.
0: Radio Super FM.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM. 100% szczecińskie.

0: Super FM.
1: Super FM. Super FM. Jesteśmy stąd i gramy dla Was w samym sercu Szczecina.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super FM. Radio, które codziennie uśmiecha się do ciebie.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM w 100% szczecińskie.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super FM. Radio, które codziennie uśmiecha się do ciebie.

0: Jest szósta. Wiadomości Super FM.
1: Od dziś młodzież na elektrycznych hulajnogach tylko w kasku. Długi weekend ma być gorący, ale deszczowy, miejscami też burze. Maja Chwalińska jeszcze przed południem zagra o półfinał Rolanda Garrosa.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Młodzież w wieku do 16 lat na e-hulajnodze musi od dziś jeździć w kasku. Zmieniły się przepisy, spytaliśmy, co o tym sądzą sami zainteresowani.
3: Można się bardzo mocno połamać bez kasku, albo można nawet umrzeć, sobie czaszkę rozbić.
4: Czy znacie kogoś, kto nie nosi kasku albo nosi rzadko?
5: Mój kolega z ławki. On nie chce, bo

0: siostra, bo uważa, że źle będzie wyglądać.
1: A ile siostra ma lat?
0: 13.
2: O kaskach z dziećmi rozmawiała Agnieszka Wynarska. Za brak kasku u dziecka rodzice lub opiekunowie zapłacą 100 zł mandatu. To nie jedyny rządowy projekt dotyczący młodzieży. Zaraz po wakacjach może wejść w życie zakaz używania w szkołach smartfonów. Obejmie szkoły podstawowe, zarówno publiczne, jak i niepubliczne, mówi minister edukacji Barbara Nowacka.
3: Ta zmiana jest wprowadzona na wyraźny głos nauczycielek i nauczycieli, którzy też jasno mówią, w ponad 50% szkół taki zakaz już funkcjonuje. Czy potrzebują takiego narzędzia z Warszawy? Tak, odpowiadali, że to jest im potrzebne. Potrzebne jest im prawo, do którego mogą się odwołać.
2: Projekt trafi teraz do Sejmu. Rząd chce, żeby zakaz wszedł w życie we wrześniu. Dobra wiadomość, długi czerwcowy weekend będzie generalnie ciepły, a miejscami wręcz upalny. Zła, będzie często padać. Takie są generalnie prognozy na najbliższe dni. Temperatura będzie się miejscami zbliżać nawet do 30 stopni, ale wszędzie, zwłaszcza popołudniami, mogą pojawić się burze. Przewiduje synoptyk IMGW Agnieszka Prasek.
4: Szczególnie w centrum, na południu oraz we wschodniej połowie kraju miejscami mogą im towarzyszyć intensywne opady deszczu, grad i porwisty wiatr.
2: Zdaniem meteorologów przewidywana na najbliższe dni aura jest typowa właśnie dla początku czerwca, a większe opady mogą bardzo pomóc rolnikom i leśnikom. Z okazji długiego weekendu z ofertą dla turystów wychodzi PKP Intercity. Wydłuży pociągi o dodatkowe wagony, łącznie doczepi 590 wagonów. Takie rozciągnięte składy będą kursować od dziś do niedzieli. Maja Chwalińska może przedłużyć piękny sen w Paryżu. Na wielkoszlemowych kortach Rolanda Garrosa zagra dziś o półfinał. By awansować do najlepszej czwórki, musi pokonać Rosjankę Annę Kalińską. Znów nie będzie faworytką, ale w poprzednich rundach to akurat był atut naszej tenisistki.
5: No, ona jest bardziej doświadczona, bardziej utytułowana, więc no, pewnie będzie w roli faworytki. Ale zagram najlepiej jak potrafię.
2: Mówi Maja Chwalińska. Ćwierćfinał French Open o 11. Na 20.45 pierwszy gwizdek w ostatnim meczu w sezonie naszej piłkarskiej kadry. Na Stadionie Narodowym nasi piłkarze zmierzą się towarzysko z Nigerią. W niedzielę we Wrocławiu przegrali 0-2 z Ukrainą, a część kibiców zarzucała im brak zaangażowania. Nikola Zalewski mówi, że nie ma takiej opcji.
6: Zaangażowanie zawsze będzie. Każdy, co jedzie na kadrę, to jedzie, żeby grać, żeby wygrywać mecze, nieważne czy to sparring, czy to jakiś playoff, czy mundial.
2: Trzymamy zatem za słowo i liczymy oczywiście na wygraną.
7: Super FM. Pogoda.
8: Póki co za oknami bezchmurne niebo i słońce, ale przyjdą chmury, przyjdzie deszcz i z nimi warto się zaprzyjaźnić. To podobnie jak z deszczem, bo padać będzie do niedzieli. Dzisiaj maksymalnie do 21, aktualnie 16 na Bramie Portowej. Tyle samo na Placu Kościuszki. Parasol po południu jak najbardziej wskazany.
9: Dzień dobry, tu Super FM.
8: Ale to wiecie, to nawet jak ma padać, nawet jak nie macie parasola, to peleryna jakaś się przyda, ta Mortalion może, o, zawsze są rozwiązania. Swoją drogą dzisiaj świętujemy Światowy Dzień Roweru. Jak jesteście zapalonymi kolarzami, to śmiało możecie do pracy śmignąć na dwóch kółkach. No, pytanie jak redaktor Czetowicz, który pojawi się w studiu po 6.30, bo jemu też się zdarza przyjeżdżać do studia na rowerze. Ale może patrzył na prognozy. Oby. Tomek Janicki, cześć, dzień dobry, to jest program Dzień Dobry, tu Super FM. Będę z wami do 9.
9: Dzień dobry, tu Super FM.

0: 6.12 na zegarach. Dzień dobry, to Super FM. A nam zagrało One Republic. Tak o poranku. I to jest dobry moment, by spojrzeć za okno, by przywitać się z pogodą. Tam będzie dzisiaj sporo chmur i deszczowo w ciągu dnia. Niech was nie zwiedzie to bezchmurne niebo o poranku. Dlatego dzisiaj ważna będzie wasza pogoda ducha. I mam tu na początek o poranku dobrą informację dla wszystkich zmotoryzowanych. Dzisiaj zostanie przywrócony przejazd ulicą Emilii Plater dzięki usunięciu awarii infrastruktury podziemnej. O tym będziemy jeszcze dzisiaj mówić. Jak podają w sieci, linie 53 i 67 powrócą na swoją stałą trasę i to od samego rana. I to są dobre informacje dla wszystkich pasażerów komunikacji miejskiej. No z tej radości nie zapomnijcie tylko skasować biletu, bo wiadomo jak to się skończy.
1: Mam

Energetyzująca Sia i David Guetta, Titanium. Taką muzykę lubimy w środowy poranek. Dzień dobry, to Super FM. 19 minut po godzinie 6. Niezależnie od tego, co teraz robicie, może właśnie układacie sobie włosy przed lustrem, może przecieracie oczy ze zdumienia, że już poranek, albo są powody do zaskoczenia, by te oczy przecierać. Pod wiaduktem na Niebuszewie zostanie wprowadzony ruch wahadłowy. Ta zmiana rozpocznie się już 13 czerwca. To taka szczęśliwa data dla kierowców, nie? 13 czerwca. Szczęśliwa, bo brano pod uwagę całkowite zamknięcie przejazdu. Ja wolę nie myśleć, jakie słowa by padały we wnętrzu każdego auta o poranku i po południu stojąc w korku, ale można by zakładać, że byłyby to słowa powszechnie uznawane za obelżywe.

0: All Star i Smash Mouth. Dzień dobry, to Super FM. Tak można sobie o poranku potańczyć, proszę bardzo. 4 minuty zostały do godziny 6.30. Teraz trochę o walce. O, nie każda walka jest równa. Tak było w historii nieraz, tak było w walce Dawida z Goliatem. Tak jest o poranku, kiedy walczycie sami ze sobą, by otworzyć oczy i wstać pełni werwy i radości. Taka nierówna walka była też w Szczecinie, kiedy nastolatek niszczył wiaty przystankowe na Alei Piastów. No bo jak taka wiata miała się bronić? No, z pleksy mu strzelić, z rozkładu jazdy, no. Mogła być obojętna na działanie 15-latka. Ten zniszczył 7 przystanków komunikacji w Szczecinie, a straty wyceniono na co najmniej 25 tysięcy złotych. No nie każdy ma w sobie pogodę ducha. Ten jej nie miał i wyszło jak wyszło. Wy zostańcie razem z nami, by takie czarne chmury pomysłów odeszły w niepamięć, bo już za chwilę najświeższa prognoza pogody i tam póki co sporo słońca.
1: Reklama. Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępny również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Zaprasza Renault Pol Motor, Szczecin, Struga 71, www.polmotor.renault.pl.
1: I po reklamie. Super FM. Pogoda.
0: Za oknami bezchmurne niebo i tak nas wita dzisiaj środa, ale w ciągu dnia pojawi się sporo chmur i z tych chmur spadnie dzisiaj deszcz. Opady pojawią się jeszcze przed godziną 13 i będą nam towarzyszyć do końca weekendu. Aktualnie 17 na Placu Szerockiego, tyle samo przy rondzie Upaszki w Dąbiu. Maksymalnie dzisiaj do 21, ale odczuwalna może być niższa ze względu na umiarkowany wiatr. No tak jak patrzę, ten będzie nawet momentami porywisty.
3: Dzień dobry. To Super FM.
0: Pewne jest jedno, dzisiaj jest dzień dobrej oceny i niezależnie od tego, co wydarzy się dzisiaj za oknem, to ja wystawiam póki co piątkę pogodzie. No bo jednak ciepło, no w czerwcu 21 to brzmi jak rarytas, patrząc po ostatnich chłodnych porankach. Tomek Janicki, cześć, dzień dobry, to jest program Dzień Dobry, to Super FM, a już za chwilę w studiu pojawi się Bartek Czatowicz, który ma dla was najświeższe informacje ze szczecińskich dróg.
3: Dzień dobry.

0: drogowa w Radiu Super FM.
1: No jest Bartek Czatowicz i poranny raport ze szczecińskich dróg. No i co na tych drogach?
2: Dzień dobry. Dzieje się od rana w Szczecinie zdecydowanie. Groźnie wyglądający wypadek na Placu Żołnierza Polskiego, czyli przed Centrum Handlowym Kaskada. Tam na miejscu w tej chwili pracuje m.in. Straż Pożarna, pracują służby. Natomiast jeden z samochodów osobowych, czyli uczestników tego wypadku, stoi na przejściu dla pieszych i w tej chwili to przejście dla pieszych przed Kaskadą jest zablokowane. Miejcie oczy szeroko otwarte. No i przede wszystkim apel dla kierowców, żeby nie spędzać czasu na robieniu zdjęć czy nagrywaniu wideo, tylko żeby po prostu jechać dalej. Tam w tej chwili kolejek nie ma, natomiast oczywiście w miarę kiedy tych samochodów na ulicach Szczecina będzie przybywać, to pewnie kolejne utrudnienia będą się pojawiać. Przypominam, mówimy o okolicach Centrum Handlowego Kaskada. Jeżeli chodzi o drogę do centrum teraz w Szczecinie, to jest przejezdnie. Myślę, że nie trzeba się smucić, między innymi w okolicach węzła Głębokie, czy na przykład na Taczaka lub 26 kwietnia. Wiem, że niektórzy w Szczecinie mówią 2-6 kwietnia, także będę tych obu sformułowań używał, żebyście wiedzieli, o które okolice miasta chodzi. Prawobrzeże, basen górniczy, droga do centrum przez węzeł Kijewo, tam również raczej dominują uśmiechy. Mam nadzieję, że tak będzie przez cały poranek, co będziemy sprawdzać regularnie na antenie Radia Super FM w pomocy drogowej.

0: Years and Years i King. Dzień dobry, to Super FM. 13 minut zostało do godziny 7. A my tu sobie w studio z Super FM razem z Bartkiem przeglądamy sieć internetową. No i co tam się wydarzyło, mój drogi, powiedz?
1: No i tak się składa, że przyszła do nas wiadomość na messengerze radiowym. Kasia napisała, że dzisiaj mąż ją obudził, wyobraź sobie, chrapaniem o 3:32, a miała na 6:00 do pracy, no i się oczywiście nie wyspała. I co ma teraz zrobić? Pyta nas o radę.
0: Pyta nas o radę. No to takie godziny w ogóle jak 3:32, to się zapamiętuje. To jest strategiczna godzina i do końca ta godzina z tobą zostaje, Kasiu. A rozwiązanie jest bardzo proste. Musisz męża najbliższej nocy zachrapać, działając chrapaniem na chrapanie męża. No a twoje chrapanie spotęguje jeszcze fakt, że jutro jest Boże Ciało i Wolne, to jeszcze sprowokujesz frustrację męża. A tak się składa, że mamy tutaj parę propozycji zachrapania. Proszę bardzo.
1: To jest takie chrapanie góralskie z zagwizdem takim popularnym. Jak umiesz, to rób jak u nas. Tak zagwiszcz chrapiąc, tak na końcu z takim...
0: To albo możesz jeszcze z takim warknięciem, bardziej byś miała pewność, że go obudzisz. Słuchaj, patrz.
1: To mój... U mnie w rodzinie był taki pies mały, on się nazywał Pimpek i on też tak robił właśnie tak... Tak było. Ale wiesz, niezależnie od tego, jak zachrapiesz, ważne, żebyś kolejną noc przeżyła z przyjemnością. Przekażemy ci stopery do uszu.
0: Mamy takie pomarańczowe, to od razu cieplej będzie ci w uszy.
1: Jeżeli macie jeszcze jakieś inne problemy, to my rozwiązujemy wszystkie. Bartek Czotowicz, Tomek Janicki, dzwońcie 912455. Śmiało, 6:49.

0: są potem poddenerwowane w robocie. A to już się wyjaśniło, skąd taka atmosfera panuje w urzędach. To przez mężów, bo urzędniczki niewyspane, a potem petenci są na pierwszej linii frontu.
1: Tak, tak, tak. Nie to okienko, nie ten numerek, tam przerwa na kawę, no wszystko, wszystko znajome. Znajome są też wiadomości w radiu Super FM. Oczywiście one już za chwilę. Dajcie nam 4 minuty, serwis informacyjny o godzinie 7:00, tuż po nim prognoza pogody między innymi. No i oczywiście dalej poranne emocje związane z audycją Dzień Dobry tu Super FM.
2: Są ludzie, którzy mają pasję i marzenia. Są też tacy, którzy inwestują w siebie i swoją przyszłość. Właśnie dla nich powstała kampania Pomorze Zachodnie Możesz Wszystko. W Radiu Super FM będziecie mogli poznać ambasadorów kampanii Pomorze Zachodnie Możesz Wszystko. W rozmowach z nimi odkryjemy historię zmian, odwagi i decyzji, które wpłynęły na ich życie oraz rozwój zawodowy. Pomorze Zachodnie Możesz Wszystko. W każdy poniedziałek, środę i piątek o 11:45 tylko w Super FM. Audycja finansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
3: Reklama. 50 tysięcy złotych rabatu na gotowe mieszkania? To niemożliwe.
4: A jednak Fastball naprawdę udziela teraz 50 tysięcy rabatu na mieszkania na osiedlu Okidoki.
3: Gotowe do odbioru blisko centrum z garażami i miejscami postojowymi?
4: Dokładnie. Mieszkania jedno, dwu i trzypokojowe. Teraz taniej o 50 tysięcy złotych.
3: Jak skorzystać z takiej nieprawdopodobnej okazji na gotowe mieszkania Okidoki?
4: Dzwoń do Fastball. Telefon 91 8 130 130 lub wejdź na stronę www.fastbau.pl.
5: Ziemianie, poznajcie super okno od Framex. Twarde jak skała, dzięki powierzchni Gealan Acryl Color. Odporne na zadrapania i zawsze chłodne, nawet w pełnym słońcu. Czyszczenie, szmatka i woda wystarczą, by lśniło jak nowe.
6: Odwiedź Framex.pl i dołącz do drużyny super bohaterów. Framex. Każde okno niezrównane w swojej klasie.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: I po reklamie.
9: Tak gra.

0: Jest siódma. Wiadomości Super FM.
1: Burza, ulewy, wiatr. Wiele regionów z ostrzeżeniem pogodowym. Jest wniosek o uchylenie immunitetu europosłowi Patrykowi Jakiemu. Długi weekend w górach.
2: Cena wzrosła.
1: No ale wolne miejsca jeszcze są.
0: Super FM. Wiadomości.
1: Marcin Krzemiński. Burzowy front w kształcie trochę poszarpanej litery L na mapach pogodowych. Na żółto na nich, czyli z alertem najniższego pierwszego stopnia obszar od Koszalina przez Poznań po Oleśnicę i Radomsko i dalej na dole od Opolszczyzny po Podkarpacie. To w sumie 9 województw, gdzie od popołudnia możliwe też ulewy, silny wiatr i grad. Prokuratura ma w tej sprawie mocny materiał dowodowy, mówi minister sprawiedliwości, który wysłał do Parlamentu Europejskiego wniosek o uchylenie immunitetu europosłowi PiS Patrykowi Jakiemu. Zdaniem prokuratury, gdy Jaki był wiceministrem sprawiedliwości, złamał prawo, forsując awans dla jednego z funkcjonariuszy Straży Więziennej. Patryk Jaki uznaje zarzuty za bezzasadne.
3: Czy za to, że został awansowany urzędnik, a to był równoległy awans, z jednego miejsca do drugiego, czy naprawdę chcemy, żeby za to ktokolwiek by to nie był, żeby konkurencja polityczna za to była zatrzymywana w kajdankach? Naprawdę chcemy takiego państwa?
1: Jednocześnie Jaki deklaruje współpracę z prokuraturą. Kredytobiorcy na razie nie muszą bać się wyższych rat. Rada Polityki Pieniężnej zostawia stopy procentowe bez zmian. Bez zmian zostaną więc też raty i to prawdopodobnie na dłużej, bo w sytuacji z inflacją rosnącą powyżej 3%

0: 3%. Trzymanie stóp w miejscu jest teraz najbardziej prawdopodobnym scenariuszem, mówi główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej Piotr Soroczyński.
1: Najbardziej taki prawdopodobny scenariusz to to, że tej inflacji w ujęciu rocznym będziemy mieli jeszcze kilka miesięcy, prawie 10, w okolicach 3 z kawałkiem. To nie jest taki czas, kiedy można by było obniżać stopy, ale to też nie jest taki czas, że trzeba by je było forsownie podnosić.
0: Rada Polityki Pieniężnej w tym roku obniżyła stopy procentowe tylko raz w marcu. Od dziś na rowerze i hulajnodze elektrycznej w kasku ochronnym wchodzą w życie przepisy, które nakładają taki obowiązek na dzieci do 16 roku życia.
2: Wróciłem się raz, wchodząc w poślizg, ale nic się nie stało, bo miałem ten kask.
3: Wiem, co może się wydarzyć, gdy na przykład się wywrócę, spadnę na głowę, tak? Mama też mi ciągle mówi o tym, że mam mieć kask, więc po prostu trzymam się tego.
0: Za brak kasku u dziecka grozi mandat do 100 zł. Od dziś też zmiany dla starszych kierujących nie będą mogli już zmniejszyć liczby punktów karnych na kursach reedukacyjnych za najpoważniejsze wykroczenia. Zmiany obejmą m.in. naruszenia związane z alkoholem i skrajnym przekroczeniem prędkości. Dziś rusza czerwcówka, czyli kolejny długi weekend w tym roku. To 4 dni wolnego, które można spędzić na przykład nad morzem albo w górach. Na cenę last minute jednak nie ma co liczyć, bo choć na przykład na Podhalu wolna jest jeszcze 1/3 miejsc w hotelach, pensjonatach i prywatnych kwaterach, to w ostatnich dniach, jak mówi Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej,
4: cena wzrosła i jest dokładnie jak w zeszłym roku, 648 zł w medianie.
0: Tyle trzeba zapłacić średnio za 2-osobowy pokój ze śniadaniem.
5: Super FM. Pogoda.
6: 17 stopni pokazują termometry teraz w Szczecinie i te słupki temperatur będą rosnąć, aż do pewnego momentu. Wyobraźcie sobie, według Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej do godziny 13, bo około 13 ma zacząć padać i z tymi opadami deszczu mają przyjść ochłodzenia do 18 stopni, czyli też nie najgorzej. Generalnie dzisiejsze popołudnie ma być mokre, jutro po południu też podobno ma pokropić, jutro, czyli w czwartek, a w piątek już ma być sucho z przelotnymi opadami deszczu i stopni 20. Kiedy wrócimy tak mocno do takich letnich klimatów? Podobno w niedzielę. W niedzielę 22-23 stopnie i bardzo dużo słońca.
5: Dzień dobry. Tu Super FM.
7: No tak, no to generalnie jak będzie dużo słońca, to bardzo miło. Ja słyszałem też, że ma podobno wiać. Nie wiem, czy to prawda, czy nie.
6: Może wiać, tak. Wiatr taki umiarkowany raczej, ale chyba nie trzeba się przejmować o zaczes. Myślę, że będzie wszystko w porządku, jeżeli użyjemy odpowiedniego lakieru, pasty, o, różne są metody na ten zaczes. Wody z cukrem, byleby tylko fryzura się utrzymała. Dzień dobry, to Super FM, 4 minuty po godzinie 7, Bartek Czotowicz, Tomek Janicki. Pięknie jest w Szczecinie, patrzę przez okno prosto z Pazimu na Plac Rodła, no i naprawdę nic, tylko się cieszyć. Co w tej godzinie, Tomku? Pomoc drogowa między innymi.
7: Między innymi pomoc drogowa, ale będzie też o tym, co dzieje się na Emilii Plater. Dlatego warto być z nami, żebyście wiedzieli, co dzieje się w mieście.
5: Dzień dobry, tu Super FM.
7: A na zegarach 5 minut po godzinie 7.

0: No i takich piosenek możemy słuchać o poranku. Takie dodają nam energii, to lubimy. Bledka i dwa dni w Dzień Dobry, to Super FM. Nie wiem, do czego pani Bledka odlicza, że dwa dni, ale to może do piątku, nie wiem. Nie wierzę, że jest długi weekend.
1: Na zegarach... wczoraj byśmy powiedzieli, że do Bożego Ciała.
0: Tak.
1: do piątku.
0: A teraz do piątku odlicza. 7:11 na zegarach. Mówi się, że Szczecin to Paryż północy. No tak się mówi podobno.
1: No tak, no, no. No, nie podobno, tylko tak.
0: Tak, tak jest.
1: Jest Paryżem północy oczywiście, przecież przez te gwiaździste place, przez różne rzeczy, no tych dowodów jest mnóstwo, podobną siatkę szerokich alei i ulic, no i oczywiście za dużą ilość zieleni, prawda?
0: Tak, zdecydowanie. No i przez szczury, tych w Paryżu podobno mnóstwo, nie wiem jak jest w Szczecinie.
1: Nie. Ja dementuję. Jeżeli chcesz powiedzieć, że w Szczecinie jest dużo szczurów, to ja mu powiem szczerze, ja szczura w Szczecinie nigdy jeszcze nie widziałem.
0: Może nie szukałeś gryzoniu.
1: Może powinienem spojrzeć w lustro, bo na przykład właściciel Pogoni Szczecin napisał na X-ie kiedyś, że jestem szczurem, więc może tak. Może
0: coś w tym jest. Ale na pewno na Emilii Prater jest ich sporo, bo jak podają w sieci, to zaskakująca była przyczyna powstania zapaliska na tej ulicy i konieczność jej zamknięcia. Wspomniane gryzonie stworzyły w tym miejscu rozbudowaną sieć tuneli, no i też gniazd przy tym, no a to bezpośrednio doprowadziło do osłabienia gruntu, no i patrz, no i była wyrwana.
1: Miasto podziemne, takie disneyowskie Ratatouille troszeczkę, prawda?
0: Troszeczkę tak. To można powiedzieć też, że ratatuj się kto może.
1: Z pracy, bo długi weekend się zaczyna. Dzień dobry.

0: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
1: Bardzo wcześnie można powiedzieć, że o świcie mieliśmy wypadek przed galerią Kaskada i tam jeszcze do niedawna służby usuwały skutki tej awarii. Myślę, że te skutki dalej są jeszcze widoczne. Powtarzam, chodzi oczywiście o plac Żołnierza Polskiego, czyli przed centrum handlowym Kaskada, ale tych kolizji, tych sytuacji groźnych jest więcej. Między innymi na węźle Kijewo w kierunku centrum naszego miasta to może generować kolejki. Jak na razie tych utrudnień na Prawobrzeżu nie ma zbyt wiele. Oczywiście zaglądamy także inne miejsca, takie jak Rondo Hakena czy Rondo Uniwersyteckie, ale także Mieszka Pierwszego oraz Południowa. Tam kierowców przybywa z minuty na minutę. Rzecz jasna, tych, którzy chcą dostać się do centrum Szczecina. No i tak coraz więcej samochodów, między innymi na skrzyżowaniu czy u zbiegu ulic Mieszka Pierwszego i Alei Powstańców Wielkopolskich. Ważne przypomnienie dla tych, którzy na przykład dzisiaj jadą pierwszy raz po dłuższej przerwie Aleją Powstańców Wielkopolskich, pojedziecie w obie strony, to znaczy zarówno z centrum dostaniecie się na osiedle Pomorzany, jak i z Pomorzan Aleją Powstańców Wielkopolskich wyjedziecie. Ten ruch w obie strony odbywa się jednym pasem. Trwa także oblężenie, to może duże słowo, ale jednak próby dotarcia trwają do ronda Szarych Szeregów, czyli tam kierowców z minuty na minutę przybywa. Nie ma jeszcze mowy o jakichś wielkich utrudnieniach. Myślę, że nie można narzekać, ale jeżeli macie ochotę ponarzekać, to my jak najbardziej tych narzekań wysłuchamy. Proszę dzwonić 91 2 4 5 5. Można też pisać, radiowy messenger aż pali się i czeka na wasze wiadomości.

0: Purple Disco Machine jeszcze przed 7.30 w Super FM. Teraz trochę egzotyce. Bananowce w Donicach urozmaicają przestrzeń na wałach Robrego, tak podaje internet. Jak się okazuje, zostały ustawione przed Teatrem Współczesnym i choć przed rokiem zdobiły kwietniki na jasnych błoniach, to teraz są właśnie tam. No i co ciekawe, wtedy sporo bananowców zostało porwanych przez nieznanych sprawców. Ja mam taką tylko cichą nadzieję, że to nie byli ci sami z bajki o dwóch takich, co ukradli księżyc. Już za chwilę Andrzej Kutys i wiadomości lokalne. Zostańcie razem z nami.
1: Reklama. Łazienka jak w luksusowym hotelu? Pewnie wydałaś majątek.
2: Daj spokój. Wanny i płytki kupiłam w salonie Kaflando.
1: Takie cuda tam sprzedają?
2: No pewnie. I to nie za miliony.
3: Kaflando Szczecin, Rondo Hakena, Ustawo 51 lub www.kaflando.pl.
4: Andrzej, słyszałeś tę reklamę w radio? A my pół dnia szukamy kafli.
5: No właśnie, jedziemy do Kaflando. Co my tu jeszcze robimy?
6: Rondo Hakena, Ustawo 51, www.kaflando.pl.
7: Uwielbiasz śpiewać? Chcesz, by usłyszał Cię cały Szczecin? Lubisz dobrą zabawę? Mamy dla Ciebie propozycję. W każdą środę po 21 przyjdź na Deptak Bogusława 10 do lokalu Melanż i weź udział w zabawie Melanż Voice z radiem Super FM. Wyśpiewaj super niespodziankę. Najlepszych usłyszysz na antenie radia Super FM.
0: Do zobaczenia w każdą środę o 21. Melanż na Deptaku Bogusława 10. Zapraszam, Tomasz Janicki.
8: Od 16 lat tworzymy coś więcej niż zdrowe uśmiechy. Tworzymy pewność siebie. Klinika Stomatologii i Medycyny Estetycznej Excel Med świętuje jubileusz i zaprasza do wspólnego świętowania.
7: Od 15 do 19 czerwca słuchaj Super FM i odbierz zaproszenie na higienizację 4 w 1.
8: A 16 czerwca wyjątkowa audycja na żywo prosto z naszej kliniki. Excel Med. 16 lat doświadczenia, które widać w każdym uśmiechu. Szczecin, Kopernika 6/2.
9: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
10: Jubileuszowa trasa Natalii Kukulskiej Czy ona jest taka jak ja? Już 4 października w Filharmonii imienia Mieczysława Karłowicza w Szczecinie. Największe przeboje artystki, wyjątkowa oprawa i archiwalne materiały. Koncert, jakiego jeszcze nie było. Muzyczna podróż przez ostatnich 30 lat i więcej. Od Puszka Okruszka do Chopina.
11: Czy ona jest taka jak ja? Do zobaczenia w Szczecinie. Natalia Kukulska.
10: Bilety do nabycia na eventim.pl.
12: Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Nowe umiejętności, nowe marzenia, nowy kierunek. Pomorze Zachodnie to region, który sprzyja zmianom i ludziom, którzy chcą iść dalej. Bo rozwój nie ma wieku. Nigdy nie jest za późno, żeby zacząć od nowa i inwestować w siebie. Nieważne, ile masz lat. Poznaj historie, które inspirują. Wejdź na biznes.wzp.pl. Audycja finansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
1: I po reklamie.
0: Minęła 7.30, wiadomości lokalne i Andrzej Kutys.
13: Dzień dobry. Rozmowy miasta o gruntach na Łasztowni. Nowe ambasadorki kampanii Pomorze Zachodnie Możesz Wszystko. Minister od KPO w rozmowie Radia Super FM.
1: Super FM. Wiadomości.
13: Dla Szczecina miasto twórcze, ale spółka Skarbu Państwa Gryf Nieruchomości terenów oddać nie chce. Przekonuje, że sama wyremontuje zabytkową zabudowę Łasztowni, choć obecnie nie ma na to pieniędzy. A jak przyznał szef Polskiej Grupy Zbrojeniowej, właśnie odbyły się rozmowy z prezydentem Szczecina o tych działkach. Ale słyszymy od Adama Leszkiewicza tylko tyle, że wszystkie opcje są na stole.
14: Możemy mówić o dzierżawach, możemy mówić o sprzedaży, możemy mówić o tym, że my jako PGZ nie będziemy chcieli tego sprzedać, tylko rozwijać taką cywilną nogę, bo to dla nas też jest niezwykle ważne. No i dobrze, że jest kontakt, że jest relacja. Mi zależało na tym przede wszystkim, żeby zobaczyć to miejsce. W ciągu 2 miesięcy zarząd spółki przedstawi swoją własną koncepcję i pomysł na przyszłość, powiedzmy, tych terenów.
13: Pytaliśmy o tę sprawę radnego KO Mateusza Gierygę w rozmowie Radia Super FM i również wypowiadał się bardzo dyplomatycznie.
15: Jestem w stanie sobie wyobrazić pewne partnerstwo pomiędzy tą administracją samorządową i administracją rządową. Myślę, że to też jest pewne rozwiązanie, także miejmy nadzieję, że spółka Gryf tym razem będzie pozytywnie do tego podchodziła. My jako miasto jesteśmy jak najbardziej chętni do tego, żeby te tereny rewitalizować.
13: Jak mówił wcześniej w mediach prezydent Szczecina, miasto chciałoby grunty na Łasztowni odkupić. W ocenie Piotra Krzystka niezrozumiałe jest, dlaczego Polska Grupa Zbrojeniowa nie zajmuje się przykładowo tylko produkcją amunicji, a chce zarządzać magazynami z nawozami.
16: To są wiadomości w Radiu Super FM.
13: Udowadniają, że można z sukcesem uczyć się przez całe życie, zdobywać nowe umiejętności i spełniać się w różnych zawodach. Na gali w Teatrze Polskim uhonorowano dwie kolejne ambasadorki kampanii Pomorze Zachodnie Możesz Wszystko. W czasie podsumowania projektu More Life Future byli także goście, którzy z różnych perspektyw opowiadali o rozwoju, zmianie i budowaniu swojej drogi zawodowej oraz osobistej. Marszałek województwa Olgierd Geblewicz przedstawiał nowe ambasadorki pracującą w Ochotniczej Straży Pożarnej Patrycję Babirecką z Pękanina pod Koszalinem oraz działaczkę społeczną i kulturalną Karolinę Wroniewską z Lipian.
17: Obie te osoby będziemy teraz przedstawiali i odkrywali. Ja mogę tylko powiedzieć, obie młode panie robią rzeczy, które dotychczas raczej przypisywaliśmy panom, więc też chcemy pokazać tym samym, że panie mogą na Pomorzu Zachodnim naprawdę robić wszystko, rozwijać się.
18: I nie ma granic.
17: Nie ma granic i oby ich nadal nie było.
13: Dyrektor gabinetu marszałka Krzysztof Barczyk opowiadał o projekcie More Life Future.
19: Stworzyliśmy kampanię, która rzeczywiście, kampanię społeczną, która miała angażować ludzi, pokazywać prawdziwe historie, dlatego zrezygnowaliśmy z celebrytów, influencerów, a chcieliśmy pokazywać, że ten potencjał drzemie w mieszkańcach Pomorza Zachodniego i my zrobiliśmy właśnie to, żeby oni byli jeszcze bardziej znani i rozpoznawani. Tak naprawdę na Pomorzu Zachodnim można osiągać sukces bez względu na to dziedzinę, którą się robi, czy wiek, w którym się jest. Więc polecam, może zawsze trzeba się przemodelować i robić coś innego w życiu.
13: Jednym z patronów gali Pomorze Zachodnie Możesz Wszystko było Radio Super FM.
16: Wiadomości Super FM możesz komentować na naszym Facebooku.
13: 100 miliardów złotych w tym roku. W Szczecinie ogłosiła pierwszy przelew z Brukseli dotyczący KPO, ale są także kwestie polityczne, na przykład dotyczące pozycji jej ugrupowania. Dzisiaj w rozmowie Radia Super FM szefowa resortu rozwoju, a w studiu Michał Kaczmarek już teraz. Dzień dobry, będziesz prowadził tę audycję. O czym dyskusja?
14: Tak jest, rzeczywiście wizytuje województwo zachodniopomorskie Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz i tych wątków ani finansowych, ani tych wątków politycznych w porannej rozmowie na pewno unikać nie będziemy, bo Polska 2050 wciąż pod progiem wyborczym, a jednocześnie ministra Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, która będzie tutaj z nami już za kilkanaście minut, w Szczecinie dużo mówiła na temat właśnie środków z KPO, prezentując m.in. nowe tramwaje czy nowy żłobek przy ulicy Pszczelej w naszym mieście. Więc o pieniądzach i o polityce w porannej rozmowie.
13: Zapraszamy już za kilkanaście minut.
20: Super FM Sport.
21: Informacje sportowe przed mikrofonem Mateusz Stanicki, witam. Po gronczyni Igi Świątek Marta Kostiuk zapewniła sobie awans do półfinału tenisowego Rolanda Garrosa. Na tym etapie wielkoszlemowych zawodów zagra po raz pierwszy, a dało jej to zwycięstwo w meczu z rodaczką Eliną Svitoliną. Kostiuk zaraz po zakończeniu ukraińskiego meczu w Paryżu oddała hołd ofiarom nalotów na Kijów, a na konferencji prasowej mówiła, jak godzi grę w tenisa z troską o najbliższych, którzy zostali w atakowanym kraju.
22: Well, it depends on the night.
23: Cóż, to zależy od wieczoru, od tego, czy moja rodzina jest bezpieczna. Przed pierwszą rundą było naprawdę ciężko, nie wiedziałam, czy w ogóle uda mi się o tym nie myśleć. Dzisiaj było w porządku, bo jak już mówiłam, moi przyjaciele, rodzina, wszyscy, z którymi się kontaktowaliśmy, mówili, że mają się dobrze.
21: Kostiuk o awans do finału Rolanda Garrosa zagra w czwartek, a jej rywalką będzie Rosjanka Mirra Andrijewa. Dziś ćwierćfinał z udziałem Mai Chwalińskiej. Spotkanie rusza o 11. Kamil Grabara w bramce, Robert Lewandowski i Piotr Zieliński w wyjściowej jedenastce. Selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Polski Jan Urban zdradził część składu naszej kadry na dzisiejszy mecz z Nigerią, ale tak samo jak podczas przegranego meczu z Ukrainą we Wrocławiu, trener zamierza mocno rotować składem.
24: Było dużo zmian w pierwszym spotkaniu, w drugim też będzie wiele zmian. Byłem zaskoczony, jak słyszałem, że to wielu dziwiło, że tak wiele zmian. Natomiast uważam, że no to są mecze sparingowe i właśnie teraz jak niekiedy. No próbować różnych rzeczy, dawać szansę zawodnikom.
21: Mecze z Nigerią dziś na Stadionie Narodowym w Warszawie. Początek o 20.45. PGE Wybrzeże Gdańsk zdobyło brązowy medal w Ekstraklasie piłkarzy ręcznych. W drugim meczu o trzecie miejsce zespół z nadmorza pokonał Rebut KPR Ostrowie Ostrów Wielkopolski 33-24. PGE Wybrzeże zdobyło medal po 25 latach przerwy. Wcześniej tytuł mistrza kraju zapewniła sobie Industria Kielce. Drugie miejsce zajęła Orlen Wisła Płock. Anna van der Breggen z teamu SD Works Pro Time wygrała czwarty etap kolarskiego wyścigu Giro d'Italia. Jazdę indywidualną na czas ze startem w Belluno i metą w Dolinie Nevegal. Holenderka została liderką klasyfikacji generalnej.
20: Super FM. Pogoda.
0: Temperatura idzie w górę i słońce jeszcze dotyka nas swoimi promieniami. Jeszcze, bo po południu zacznie padać. Aktualnie 18 na Bramie Portowej i Rondzie Uniwersyteckim. Maksymalnie do 21, ale odczuwalna ze względu na wiatr może być niższa. Biometr, bo o biometrze dzisiaj jeszcze nie wspominałem, ale to tak jak na niego patrzę, to może i dobrze. Niech on zostanie w domu.
7: Dzień dobry, tu Super FM.
0: A jak spieszycie się na 8 do pracy, do szkoły może, o, to macie jeszcze 23 minuty. Ale to robicie głośniej sobie radio, bez większych problemów, bez większych korków. Dojedziecie na czas. Najświeższa pomoc drogowa już za chwilę.

0: Pomoc drogowa w radiu Super FM.
1: Nawet 10 minut trzeba doliczyć do swojej porannej trasy, jeżeli chcecie dojechać do ronda Gierosa, czyli Okulickiego, Europejska, ku Słońcu, ale okolice również, bo ulica Wrocławska, węzeł Kijewo, tam przed skrzyżowaniem z Kurzą i Niedźwiedzią mieliśmy kolizję, informują słuchacze radia Super FM, a więc też pojawiają się pierwsze kolejki w drodze do centrum Szczecina, w drodze na prawobrzeże oczywiście. A jeżeli mówimy właśnie o lewobrzeżu naszego miasta, to naprawdę znikome kolejki, na przykład przed węzłem Głębokie, czyli na ulicy Zagadłowicza, rondo Jana Olszewskiego, tutaj nie ma na co narzekać, Aleja Wojska Polskiego na całej długości wygląda naprawdę dobrze i oby tak pozostało. Za to będziemy trzymać kciuki na antenie Super FM. Jeżeli chodzi o kolejki, no to oczywiście na Bogumińskiej będzie trzeba zwolnić w okolicach ogródków działkowych, także można się ewentualnie rozejrzeć, sprawdzić, czy nie trwają już te ostatnie przygotowania do długiego weekendu, bo przypomnę, dzisiaj środa, dzisiaj trzeci dzień czerwca, jutro Boże Ciało, no i co po niektórzy z szefem widzą się dopiero w poniedziałek.
2: Teraz Kuba i Kła będą śpiewać, że stygnie lato. Ja życzę, żeby nie stygło. No.
1: Znam ich osobiście.
2: Znasz osobiście?
1: Tak. Pozdrawiam.
2: Pozdrawiamy gorąco i serdecznie. 18 minut do 8 zostało.

0: No i tak dla was gramy przed godziną 8 w Dzień Dobry do Super FM. A kiedy wy przemierzacie ulicę, my sprawdzamy, co podaje dzisiejsza kolorowa prasa.
1: No i dobra, no i co tam mamy na pierwszych stronach ciekawego? Słucham.
0: Jak się okazuje, akcja odławiania łosi w Szczecinie nie przyniosła efektu. Od historia. O, proszę, taki zaskoczony łoś.
1: No to
0: jest. Jeszcze raz, proszę.
2: Pomarańczowy telefon radia Super FM. 91 24 55.
1: Tak, można dzwonić w sprawie łosia. Dzwońcie w sprawie łosia, moi drodzy. Jak się okazuje, no bardzo zaskoczony ten łoś, ale łosia posłuchajmy jeszcze raz.
0: Jeszcze raz łosia?
1: Tak.
0: Proszę bardzo, no bo można.
1: Ameryki nie odkryli. No to nawet łowczy miasta zaznaczył, że akcja odławiania polegająca na gonieniu zwierzęcia jest bezcelowa. Cel musi być, bo cel uświęca środki.
0: No może by trzeba było zrobić jakąś zasadzkę, nie wiem, postawić na wylotówce paru policjantów z suszarkami, zasieki, blokady. Na pewno do kontroli taki łoś się nie zatrzyma, bo to jednak łoś. No i będą mieli podstawy, żeby go gonić.
1: Jeden już uciekł w stronę Ustowa, a drugi cierpliwie przebywa na cmentarzu. Ja myślę, że zasadzka to nie, ale może taki trzeźwy poranek w tych okolicach. No bo co jak co? Łoś może będzie chciał uciec, zbiec, ale będzie chciał też udowodnić, że ucieka trzeźwy.

0: What is love? I tak dla was gramy w Dzień Dobry, to Super FM. Jeszcze przed godziną ósmą, no ale czasu nie oszukasz. Na zegarach zbliża się właśnie ósma, a to czas na najświeższe wydanie wiadomości w Super FM.
1: Jak mawiał klasyk, mamusia oszukasz, tatusia oszukasz, ale życia nie oszukasz. Czyli ósma wiadomości, po wiadomościach poranna rozmowa radia Super FM. Michał Kaczmarek i Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. To już słyszeliście przed godziną ósmą, także będzie się działo, będziemy rozmawiać z decydentami w naszym kraju.
0: Zróbcie głośniej, zostańcie razem z nami.
2: Reklama. Od 16 lat tworzymy coś więcej niż zdrowe uśmiechy. Tworzymy pewność siebie. Klinika Stomatologii i Medycyny Estetycznej Excel Med świętuje jubileusz i zaprasza do wspólnego świętowania.
3: Od 15 do 19 czerwca słuchaj Super FM i odbierz zaproszenie na higienizację 4 w 1.
2: A 16 czerwca wyjątkowa audycja na żywo prosto z naszej kliniki. Excel Med. 16 lat doświadczenia, które widać w każdym uśmiechu. Szczecin, Kopernika 6/2.
4: Już 23 czerwca o 17:00 scena ożyje tańcem. Szkoła baletowa Balet Kuzmina zaprasza na galę Ballet and Contemporary w Miejskim Ośrodku Kultury w Policach. To wyjątkowe widowisko pełne emocji, muzyki i pasji. Balet klasyczny, taniec współczesny i neoklasyczny. Od najmłodszych tancerzy po zaawansowanych artystów sceny. Przyjdź i zobacz, bo w Szczecinie szkolimy na profesjonalnym poziomie. 23 czerwca, godzina 17. Police, ulica Siedlecka 1A. Ballet and Contemporary. Poczuj magię tańca.
5: Serdecznie zapraszam. Olga Kuzmina-Pietkiewicz.
6: Marzysz o minimalizmie? Poznaj okna Linear od Framex. Proste linie, nowoczesne ramy i idealne rozwiązanie do dużych przeszkleń. Trwałość, doskonała izolacja i styl, który odmieni twoje wnętrza. Framex. Dla tych, którzy cenią prostotę i elegancję. Wejdź na framex.pl i odkryj piękno minimalizmu.
7: I po reklamie.
3: Jest ósma. Wiadomości Super FM.
8: Burza, ulewy, wiatr. Wiele regionów z ostrzeżeniem pogodowym. Jest wniosek o uchylenie immunitetu europosłowi Patrykowi Jakiemu. Długi weekend w górach.
9: Cena wzrosła.
8: No ale wolne miejsca jeszcze są.
7: Super FM. Wiadomości.
8: Marcin Krzemiński. Burzowy front w kształcie trochę poszarpanej litery L na mapach pogodowych. Na żółto na nich, czyli z alertem najniższego pierwszego stopnia obszar od Koszalina przez Poznań po Oleśnicę i Radomsko i dalej na dole od Opolszczyzny po Podkarpacie. To w sumie 9 województw, gdzie od popołudnia możliwe też ulewy, silny wiatr i grad. Prokuratura ma w tej sprawie mocny materiał dowodowy, mówi minister sprawiedliwości, który wysłał do Parlamentu Europejskiego wniosek o uchylenie immunitetu europosłowi PiS Patrykowi Jakiemu. Zdaniem prokuratury, gdy Jaki był wiceministrem sprawiedliwości, złamał prawo, forsując awans dla jednego z funkcjonariuszy Straży Więziennej. Patryk Jaki uznaje zarzuty za bezzasadne.
10: Czy za to, że został awansowany urzędnik, a to był równoległy awans, z jednego miejsca do drugiego, czy naprawdę chcemy, żeby za to ktokolwiek by to nie był, żeby konkurencja polityczna za to była zatrzymywana w kajdankach? Naprawdę chcemy takiego państwa?
8: Jednocześnie Jaki deklaruje współpracę z prokuraturą. Kredytobiorcy na razie nie muszą bać się wyższych rat. Rada Polityki Pieniężnej zostawia stopy procentowe bez zmian. Bez zmian zostaną więc też raty i to prawdopodobnie na dłużej, bo w sytuacji z inflacją rosnącą powyżej 3% trzymanie stóp w miejscu jest teraz najbardziej prawdopodobnym scenariuszem, mówi główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej Piotr Soroczyński.
11: Najbardziej taki prawdopodobny scenariusz to to, że tej inflacji w ujęciu rocznym będziemy mieli jeszcze kilka miesięcy, prawie 10 w okolicach.

0: trzech z kawałkiem. Więc to nie jest taki czas, kiedy można by było obniżać stopy, ale to też nie jest taki czas, że trzeba by je było forsownie podnosić.
1: Rada Polityki Pieniężnej w tym roku obniżyła stopy procentowe tylko raz w marcu. Od dziś na rowerze i hulajnodze elektrycznej w kasku ochronnym wchodzą w życie przepisy, które nakładają taki obowiązek na dzieci do 16 roku życia.
2: Wróciłem się raz, wchodząc w poślizg, ale nic się nie stało, bo miałem ten kask.
3: Wiem, co może się wydarzyć, gdy na przykład się wywrócę, spadnę na głowę, tak? Mama też mi ciągle mówi o tym, że mam mieć kask, więc po prostu trzymam się tego.
1: Za brak kasku u dziecka grozi mandat do 100 zł. Od dziś też zmiany dla starszych kierujących nie będą mogli już zmniejszyć liczby punktów karnych na kursach reedukacyjnych za najpoważniejsze wykroczenia. Zmiany obejmą m.in. naruszenia związane z alkoholem i skrajnym przekroczeniem prędkości. Dziś rusza czerwcówka, czyli kolejny długi weekend w tym roku. To 4 dni wolnego, które można spędzić na przykład nad morzem albo w górach. Na cenę last minute jednak nie ma co liczyć, bo choć na przykład na Podhalu wolna jest jeszcze 1/3 miejsc w hotelach, pensjonatach i prywatnych kwaterach, to w ostatnich dniach, jak mówi Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej,
4: cena wzrosła i jest dokładnie jak w zeszłym roku, 648 zł w medianie.
1: Tyle trzeba zapłacić średnio za dwuosobowy pokój ze śniadaniem.
5: Po 8:00 poranna rozmowa w Super FM. Zaprasza Michał Kaczmarek.
6: Środowy poranek w Radiu Super FM i rozmowa z gościem, którą zapowiadaliśmy już wcześniej, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, czyli liderka Polski 2050, a jednocześnie minister funduszy i polityki regionalnej, jest z nami w studiu. Kłaniam się pani minister, dzień dobry.
7: Dzień dobry.
6: I czy ta wizyta w Szczecinie to jest jeden z tych elementów tak zwanego odklejania jachtów od KPO? Bo tak się czasami mówi, że jeżdżąc po Polsce i pokazując, że to jednak żłobek, to jednak droga, to jednak inwestycje w kompetencje miękkie, trochę odklejacie od tego KPO ten stereotyp, który rok temu wbił się w ten projekt.
7: Pierwsze słyszę o tym odklejaniu, natomiast rzeczywiście jest
6: ale
7: tak,
6: coś w tym jest, czy
7: że
6: nie?
7: Absolutnie KPO ma swoje ważne inwestycje i te inwestycje przede wszystkim to jest kolej, to są żłobki, to jest szerokopasmowy internet, to są autobusy, tramwaje, to jest wielka transformacja energetyczna. Tutaj w zachodniopomorskim port w Darłowie, farmy wiatrowe na Bałtyku, to jest tak naprawdę KPO, a że ktoś sobie tu i ówdzie sam nie potrafił, a teraz nie potrafi uznać, że ktoś inny te inwestycje zrobił, to już jest zupełnie inna historia.
6: No dalej jest pani minister taki, znaczy już oczywiście nie brnąc w ten stereotyp, który na pewno w dużej mierze jest szkodliwy dla całego projektu KPO.
7: I nieprawdziwy.
6: Ale pani jest w polityce wiele lat, więc wie, że czasami wystarczy jeden headline, który jak się przyklei, to potem wlecze się za danym projektem niejedną czasami kadencję, a nawet więcej. Więc w opinii publicznej, albo przynajmniej w opinii wielu ludzi, KPO równa się jachty.
7: Ale panie redaktorze, czy nie powielajmy nieprawdy i dezinformacji, rozumiem, że nie do tego służy państwa radio, a prawda o KPO jest taka, że zaczęliśmy go 2 lata później, bo poprzednicy nie potrafili tego rozpocząć. W 2 lata już teraz mogę z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że Mission Impossible zostało wypełnione i prawie cała ta pula środków ogromnych na rozwój Polski zostanie zainwestowana. I zostanie zainwestowana, już jest zainwestowana, 20 tysięcy miejsc w żłobkach, setki kilometrów dróg kolejowych. Na przykład ze Szczecina do Wrocławia będzie się jechało 40 minut krócej, bo modernizacja Odrzanki. To jest tańsza energia już tutaj w Zachodniopomorskim, no to Zachodniopomorskie energią odnawialną stoi, ale to będzie coś więcej, bo to będzie eksport tej energii do innych województw polskich, a do tego nowe siły przesyłowe, nowe przesyłowe linie dystrybucyjne. To jest KPO. Szybki internet w miejscach, do których nigdy by nie doszedł, gdyby nie doinwestowanie z KPO, i to jest o KPO cała prawda.
6: Ale pani minister, czy jest pani przekonana, że jakbyśmy, o to już panią nawet kiedyś pytałem, że to są inwestycje, które schodzą do ludzi. Czyli rzeczywiście, jakbyśmy zrobili taką sobie sondę uliczną gdzieś, nie wiem, na ulicach Stargardu, na ulicach Polic, na ulicach Szczecina i zapytali ludzi, co im dało KPO, to czy oni by potrafili tak płynnie odpowiedzieć na to pytanie, jak pani odpowiedziała przed momentem, trochę ripostując na ten mój taki stereotypowy trend tutaj.
7: Ja jestem od tego, żeby ludziom mówić prawdę o KPO. Są źle życzący, którzy opowiadają autentycznie dezinformacje, dlatego że sami zawiedli, ten projekt zawalili, myśmy wzięli po 2 latach zamrożenia i teraz nie mogą, jak rozumiem, dopuścić, że ktoś inny to zrobił. A do ludzi taka informacja dociera pomału. Trzeba wiele, wiele razy powtórzyć, żeby ludzie zrozumieli, że ten żłobek, do którego, który właśnie przepiękny, nowy na 300 dzieci odwiedziłam w Szczecinie, który ruszy od września, to jest żłobek, który powstał z KPO. Szkoła, w której byłam, też przed chwilą, bo tutaj chodzę po różnych inwestycjach w KPO w Szczecinie, cała termomodernizowana, czyli ocieplana, to też jest jedna z kilkunastu szkół w zachodniopomorskim ocieplona z KPO. Pomału, pomału tramwaj, w którym ludzie jadą, autobus, do którego wsiadają i jest nowoczesny, linia kolejowa, pociąg, który jedzie szybciej, energia, która jest tańsza. Pomału, pomału to do ludzi też będzie docierać, ale przede wszystkim naszą misją jest zrobić te inwestycje, a potem ludziom opowiadać o nich prawdę. I przekrzykiwać te wszystkie kłamstwa, które są siane.
6: Nie będzie problemu z rozliczaniem inwestycji z KPO, bo pytam o to, bo o ile mamy refinansowanie, tak jak wspomniany żłobek na Pszczele jest refinansowany. Najpierw gmina zdecydowała się budować ten żłobek i dopiero potem udało się uzyskać część refinansowania z Krajowego Planu Odbudowy. Tak wiele inwestycji, które się rozpoczęło już w momencie przejęcia waszych rządów, no mówi się, że te deadline'y są tak galopujące, że niektórzy przedsiębiorcy mogą mieć problem z tym, żeby zdążyć na czas.
7: No to jest ta mission impossible, o której powiedziałam z KPO. Każdy kraj unijny na KPO ma prawie 5 lat. My z tych 5 lat mamy ukradzione 2 lata, a mimo tego zdecydowaliśmy się, że robimy po całości cały ten wielki projekt inwestycyjny w dużo krótszym czasie. Co to oznacza? To oznacza oczywiście ogromny wysiłek ministerstwa i ja naprawdę mam poczucie 2-letniej orki, z której teraz wreszcie pomału zaczynam zbierać żniwa, bo widzę te inwestycje już zrealizowane. My musieliśmy też ten plan pozmieniać. Na przykład wyrzuciliśmy stamtąd takie reformy jak podatki od samochodów spalinowych. Idiotyczne po prostu pomysły. Ale to też jest wysiłek samorządowców, przedsiębiorców, wszystkich tych, którzy te inwestycje w takim tempie skróconym robią. I cóż, wygląda na to, że się uda. Że po prostu uda nam się w tym krótszym, dużo, dużo krótszym czasie zrobić największy projekt rozwojowy trzeciej RP, bo w takim ogromnym zakresie, tak gigantyczne pieniądze, 240 miliardów zainwestowane, no to jest naprawdę wielka rzecz.
6: Pani minister, co jeszcze z programu Polski 2050 uznaje pani za rzecz, którą można zrobić w rok z delikatnym haczykiem, bo oczywiście śledząc pani media społecznościowe dość uważnie, widzę, że tam tych takich wrzutów pod tytułem jeszcze sprawy związane z mieszkaniami, jeszcze sprawy związane ze zdrowiem, jeszcze sprawy związane z polityką społeczną, macie całkiem sporo. Pytanie, na ile da się zrealizować znaczną część, a co ustawiacie jako ten priorytet jako pierwszy do zrobienia, bo jeszcze zostało tej kadencji 1/3, nawet może trochę mniej.
7: To może tak. My się zobowiązaliśmy między innymi dostępne mieszkania. Zrobiliśmy taką zmianę mieszkaniową i ona jest wyłącznie dzięki nam, że dzisiaj te mieszkania w Polsce stają się coraz bardziej dostępne, bo przestały drożeć wreszcie, zaczęły tanieć. To się już dzieje. To jest, wiem, że ciężko uwierzyć, ale ja wczoraj oglądałam dane i naprawdę tak jest. Plus bardzo dużo społecznego budownictwa.
6: Ludzie nam pospadają z trzeseł, jak to słuchają. Jak się
7: że są ceny mieszkań przestały, one są ciągle dużo powyżej możliwości wielu ludzi w Polsce, ale są tańsze. Ceny wreszcie przestały rosnąć, a zaczęły się stabilizować i spadać. Plus powiedzieliśmy, że większość inwestycji w bezpieczeństwo ma być w Polsce. To się dzieje. Inwestycje w żłobki. I bardzo ważna rzecz, którą też myśmy powiedzieli, że przede wszystkim trzeba inwestować w Polskę lokalną. To nie może być tak, że Kraków, Warszawa, Gdańsk, Poznań, kropka, tylko Polskę lokalną i decyzje moją, między innymi moją, 10 miliardów dodatkowych z KPO poszło właśnie w Polskę lokalną i to jest realizacja tego zobowiązania. Dzisiaj właśnie Rada Ministrów przyjęła 2 kolejne rzeczy, które są efektem naszej pracy i w jednym przypadku naszej walki, bo tego nie chciano, czyli projekt ustawy Szkoły Wolne od Smartfonów. Rok temu to Polska 2050 powiedziała, to się musi wreszcie w Polsce zdarzyć, żeby w szkołach walczyć z tym uzależnieniem ze smartfonów. martwicą usłyszeliśmy nie od pani minister edukacji. Dzisiaj to już jest zgoda całej koalicji i jest projekt ustawy. Wreszcie ustawa walcząca z dostępem dzieci do pornografii. Też dzisiaj nasz minister gramatyka wychodzi z rządu. Co przed nami? Uważamy, że absolutnym kluczem, i to nie jest tylko kwestia naszych zobowiązań, tylko to jest coś, co się po prostu w Polsce musi zdarzyć. Czy to zrobimy do końca tej kadencji, nie wiem, ale walczymy. Musi się zdarzyć sprawiedliwa zmiana podatkowa.
6: Dobrze, to mamy mało czasu.
7: I w tym podwyższenie drugiego progu podatkowego.
6: To jest na pewno ważny temat, aczkolwiek wydaje mi się, że to chyba jest trochę nierealne do zrobienia w tej kadencji absolutnie, jeżeli chodzi o próg podatkowy. Chyba, że już pani coś wie odnośnie tego, czy to będzie jakiś headline kampanii 2027, ale jeżeli będzie, to raczej nie Polski 2050, na Koalicji Obywatelskiej.
7: Znaczy na pewno to Polska 2050 tę kwestię w tym momencie jako jedyna podnosi. Jedyna to może źle powiedziane, bo ludzie są bardzo, bardzo za i eksperci też mówią, że to jest coś, co się po prostu autentycznie musi zdarzyć, bo dzisiaj mamy super niesprawiedliwy system, w którym ludzie średnio zarabiający są traktowani jak bogacze, a bogacze płacą czasem 8-12% albo nic, jeżeli się zadekują ze swoimi pieniędzmi w fundacji rodzinnej. Jest oczywiście bardzo wiele zamożnych ludzi ciężko pracujących, ale jednak ta ogromna niesprawiedliwość podatkowa, my też mówiliśmy, ma być podatek od banków, wszyscy krzyczeli nie, już jest. Mówimy, że ma być podatek od gigantów amerykańskich cyfrowych, już wchodzi do prac rządu. Więc te rzeczy...
6: w tego to też nie wierzę za bardzo.
7: Uważamy, że to się musi zdarzyć. Modyfikacja ryczałtu, akcyza na alkohol wyższa. Idzie nasz projekt ustawy i już widzę, że w ślad za naszym idzie kolejny rządowy, więc czy nasz, czy rządowy, wszystko jedno, to się nasz postulat musi zdarzyć i podniesienie drugiego progu. Naprawdę, znaczy Polska przez lata funkcjonowała w takiej sytuacji, gdzie wszyscy wiedzieli, że ten system podatkowy jest niesprawiedliwy, że jest klasa średnia, która jest karana wręcz za pracę, a inni się przepakowują do innych form płacenia podatków i płacą naprawdę dużo, dużo mniej niesprawiedliwie. I w takich czasach, jak jesteśmy, gdzie jest kryzys demograficzny, gdzie jest wojna i musimy wydawać masę na obronność, to po prostu z tą niesprawiedliwością trzeba skończyć.
6: To 2 minuty i 2 pytania. Pani minister, pani pozwoli, że ja przeczytam pani kawałek posta facebookowego, który
7: mojego?
6: Napisał... Nie. Napisał poseł ze Szczecina, właściwie poseł z naszego okręgu szczecińskiego, Artur Łącki. Ten post się ukazał wczoraj, ale myślę, że on będzie mieć jeszcze swoje życie. To był post, który był taką odpowiedzią trochę na emeryturę artystów. I pan poseł zawnioskował, że może by też tak zwane dzieci przełomu, czyli przedsiębiorcy zaczynający w latach 90., też coś od rządu dostali. I ten post brzmi mniej więcej tak. Po 30 latach opłacania składek od działalności gospodarczej otrzymałem świadczenia na poziomie 2000. To dopiero tragedia i rozpacz. To na razie dziesiątki tysięcy osób, ale za chwilę będą ich miliony. I co im powiemy? Czy może znajdziemy w sobie empatię, a w budżecie środki i stworzymy jakiś fundusz wsparcia dla przegranych weteranów nierównej walki z wolnym rynkiem?
7: Ja tego postu nie czytałam.
6: Ale zdechnęła pani ciężko.
7: Już pomińmy milczeniem, dlaczego ciężko. Natomiast to akurat jest efekt niskich składek, które się do systemu emerytalnego wniosło, bo ktoś uznał, że po co ma płacić więcej, a potem dostaje taką emeryturę, jaką dostaje. To wcale nie tym ludziom, którzy się zdecydowali na niskie składki, a teraz zbierają tego owoce. Nie nad nimi się trzeba pochylać, a trzeba się przede wszystkim pochylić nad młodymi. Bo ktoś wreszcie młodym musi powiedzieć w Polsce, że w sytuacji, kiedy na jednego młodego już dzisiaj przypada 3 seniorów, to ten ogromny garb składkowo-podatkowy, który młodzi ludzie niosą dzisiaj i będą nieśli przez całe swoje życie zawodowe, jeżeli czegoś nie zrobimy systemem emerytalnym i właśnie uczciwymi podatkami, będzie za moment oni po prostu nie do udźwignięcia.
6: Pani minister,
7: wreszcie
6: pani...
7: seniorzy muszą spojrzeć też na młodych, bo ci młodzi nam zaraz pod tym gardemem i pod tym ciężarem uciekną.
6: Czy chce nam pani powiedzieć, pani minister, że nam się poseł ze Szczecina odkleił trochę?
7: Ja nie mam zwyczaju mówić takich rzeczy innym posłom. Ja myślę, że od tego są wyborcy, żeby epitetami obdarzać posłów i sami wydadzą prawdopodobnie sąd nad tym, co tam zostało napisane. Natomiast ja bym panu posłowi sugerowała, żeby się pochylił nad młodymi w Polsce, przed którymi wiele, wiele lat ciężkiej pracy i oni muszą mieć poczucie, że płacą sprawiedliwe podatki i że na ich garba nie złożono ciężaru demokracji senioralnej, gdzie się patrzy na seniorów, bo ich jest więcej, a za grosz nie ma solidarności pokoleniowej z młodymi, bo jednak młodzi to jest przyszłość.
6: To jeszcze sekunda dosłownie, bo nam już się czas powoli kończy. Ten próg wyborczy nieszczęsny, który, że tak powiem, cały czas jest niczym Mount Everest, niczym Kamczatka dla Polski 2050, niczym góra nie do wspięcia. Czy ma pani jakiś pomysł albo jakiś, nie wiem, jakiś, szukam górskiego porównania, ale nic mi nie przyszło do głowy zbytnio teraz, żeby tam ten próg wyborczy jakoś udało wam się pokonać.
7: Ja jestem szefową Polski 2050 od 3 miesięcy i od tego czasu naprawdę poszliśmy do przodu, to widać. I rzeczywiście myśmy mieli małe poparcie, teraz to poparcie ciągle jest daleko niesatysfakcjonujące, choć 2 razy większe niż 2 miesiące temu. Idziemy do przodu, pokazując, co już zrobiliśmy, co robimy i jaka jest prawda o tych ważnych, dużych rzeczach w Polsce, które trzeba zrobić. A dzisiaj przede wszystkim pracujemy. Naprawdę też coś takiego, że się cały czas tylko o personaliach, o układankach politycznych. To jest polityka dla polityków. A my robimy politykę dla ludzi, czyli dowozimy, pokazujemy, co zrobiliśmy już, bo dużo zrobiliśmy, co robimy i o co walczymy na przyszłość. I te rzeczy rzeczywiście stawiamy asertywnie w koalicji, bo koalicja dryfu nas nie satysfakcjonuje. Ja nigdy nie mówiłam, że coś takiego mnie satysfakcjonuje, a dalej poddamy się osądowi wyborczemu, ale to za 1,5 roku, a teraz czas na pracę.
6: Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz była razem z nami, czyli liderka Polski 2050, a jednocześnie minister funduszy i polityki regionalnej, odwiedzająca dziś i wczoraj nasze miasto i nasz region. Bardzo dziękuję za wizytę.
7: Dziękuję bardzo.
5: Super FM. Pogoda.
8: 19, prawie 20 stopni w Szczecinie. Będzie ciepło? Naprawdę, nawet 24-25 kresek dzisiaj, ale po południu ma być mokro, po południu dzisiaj ma padać. Jutro też przelotne opady deszczu. W piątek tak samo, ale w weekend podobno ma być już lepiej, czyli można powiedzieć, że ta tak zwana czerwcówka, długi weekend czerwcowy 50-50. Pierwsza połowa nieco gorsza, druga już dużo lepsza.
5: Dzień dobry. To Super FM.

0: drogowa w radiu Super FM.
1: Tak śpiewaliśmy przed momentem. Przynajmniej w końcówce w tych ostatnich taktach piosenki, która za nami w zasadzie na antenie radia Super FM. Krótsze kolejki, a więc też można sobie troszeczkę ponucić na przykład w drodze do centrum Szczecina, bo na przykład nie doskwierają nam już korki na ulicy Bogumińskiej. Jeszcze myślę, że sporo samochodów w okolicach ronda Sybiraków. Chodzi rzecz jasna o szczecińskie Niebuszewo, ale coraz krótsze kolejki na ulicy Wszystkich Świętych przed Arkońską i Niemierzyńską. Tutaj myślę, że naprawdę można się cieszyć. Tak samo na ulicach Zagadłowicza, na Miodowej, na Kupczyka, przy Węźle Głębokie, na Szafera, w okolicach Enea Areny, na Modrej, czyli Bezrzecze, Żyzna, Szeroka. Tam po prostu jedziemy, na Sosabowskiego także. Więc dobre informacje płyną z północy, a jak jest na południowym zachodzie? Europejska nam się korkuje o tej porze. Na Europejskiej kilka minut doliczycie do porannej trasy, no bo będzie trzeba uzbroić się w cierpliwość, żeby dojechać do ronda do ronda Gierosa oczywiście, które zwane jest też udręką szczecińskich kierowców. Tak właśnie często jest w tym miejscu, ale na szczęście ulicą Ku Słońcu wzdłuż cmentarza centralnego pojedziecie już bez utrudnień. Cały czas jest czynne są nasze linie telefoniczne. Numer naszego super pomarańczowego telefonu to 912455.

0: Szamba Łamba. Dzień dobry, to Super FM. Można się poruszać, wejść do pracy z uśmiechem w rytm muzyki. Tak dla was gramy w środowy poranek. Już za chwilę skrót najważniejszych wiadomości w Super FM. Te przygotował i przedstawi dla was Andrzej Kutys. Zróbcie głośniej i zostańcie razem z nami.
1: Reklama.
2: Łazienka jak w luksusowym hotelu? Pewnie wydałaś majątek.
3: Daj spokój. Wanny i płytki kupiłam w salonie Kaflando.
2: Takie cuda tam sprzedają?
3: No pewnie. I to nie za miliony.
4: Kaflando Szczecin, Rondo Hakena, Ustawo 51 lub www.kaflando.pl.
5: Andrzej, słyszałeś tę reklamę w radio? A my pół dnia szukamy kafli.
6: No właśnie, jedziemy do Kaflando. Co my tu jeszcze robimy?
7: Rondo Hakena, Ustawo 51, www.kaflando.pl. Jubileuszowa trasa Natalii Kukulskiej Czy ona jest taka jak ja? Już 4 października w Filharmonii imienia Mieczysława Karłowicza w Szczecinie. Największe przeboje artystki, wyjątkowa oprawa i archiwalne materiały. Koncert, jakiego jeszcze nie było. Muzyczna podróż przez ostatnich 30 lat i więcej. Od Puszka Okruszka do Chopina.
8: Czy ona jest taka jak ja? Do zobaczenia w Szczecinie. Natalia Kukulska.
7: Bilety do nabycia na eventim.pl.
9: Doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
10: 50 tysięcy złotych rabatu na gotowe mieszkania? To niemożliwe!
11: A jednak! Fastball naprawdę udziela teraz 50 tysięcy rabatu na mieszkania na osiedlu Okidoki.
10: Gotowe do odbioru blisko centrum z garażami i miejscami postojowymi?
11: Dokładnie! Mieszkania jedno-, dwu- i trzypokojowe. Teraz taniej o 50 tysięcy złotych.
10: Jak skorzystać z takiej nieprawdopodobnej okazji na gotowe mieszkania Okidoki?
11: Dzwoń do Fastball. Telefon 91 8 130 130 lub wejdź na stronę www.fastball.pl.
12: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
13: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Maszynka do napojów mrożonych, granity i slushy, Silvercrest. Aż 200 zł taniej, 699 zł. Najniższa cena z 30 dni, 899 zł.
14: Lidl, to się opłaca.
1: I po reklamie. Super FM. Wiadomości.
15: Przed mikrofonem Andrzej Kutysa. Zaczynam od informacji praktycznych na długi weekend. Jutro w Boże Ciało przez Szczecin przejdą procesje, więc uwaga kierowcy oraz pasażerowie komunikacji miejskiej, bo będą zmiany w rozkładach i przerwy w kursowaniu. Szczegóły można znaleźć m.in. na stronach miasta. Poza tym w piątek, skoro młodzież nie idzie do szkoły, to właśnie komunikacja miejska, tam gdzie to przewidziano w siatce połączeń, będzie obowiązywał rozkład z dni wolnych od nauki.
1: To są wiadomości w Radiu Super FM.
15: KPO to ważne inwestycje. Kolej, żłobki, szeropasmowy internet, tramwaje czy autobusy oraz farmy wiatrowe. Mówiła w rozmowie Radia Super FM po godzinie 8 Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, pytana o to, czy jej objazd kraju to element kampanii promocyjnej programu, do którego przylgnęła łatka finansowania jachtów. Szefowa resortu funduszy i polityki regionalnej, liderka Polski 2050, przekonywała także do programu swojej partii, a całej rozmowy posłuchacie wkrótce w podcastach na naszej stronie. Do wątków w niej poruszanych wrócimy w wiadomościach o 9.30.
1: Więcej na stronie super.fm.
15: Piłkarka Pogoni młodą zawodniczką sezonu w Ekstralidze Kobiet. Lena Świrska, 17-letnia piłkarka kobiecej Pogoni Szczecin, otrzymała tytuł najlepszej młodej zawodniczki w zakończonym sezonie Ekstraligi Kobiet. Dla pomocniczki Dumy Pomorza kampania 2025-26 była drugą w barwach pierwszego zespołu. Świrska w 21 ligowych spotkaniach zanotowała 9 trafień i mocno przyczyniła się do zdobycia przez granatowo-bordowe wicemistrzostwa Polski. Lena Świrska jest jedyną piłkarką Pogoni, która została wyróżniona na tegorocznej pierwszej w historii gali Ekstraligi Kobiet. Nominacje otrzymały również Natalia Radkiewicz, Weronika Szymaszek i Suzuka Jozue. Kolejno w kategoriach najlepszej bramkarki, obrończyni i pomocniczki sezonu. A więcej sportu w Radiu Super FM już teraz.
14: Super FM. Sport.
16: Wiadomości sportowe, Mateusz Stanicki, witam. Maja Chwalińska już napisała piękną historię, osiągnęła wspaniały wynik, ale to nie znaczy, że nie może mierzyć jeszcze wyżej. Nasza tenisistka dziś zagra o półfinał wielkoszlemowego turnieju w Paryżu. Jej rywalką będzie Anna Kalińska.
17: Dziewczyna z czołówki już od chyba kilku lat tam jest. Na pewno gra świetny tenis. Nigdy z nią nie miałam okazji zagrać, więc będzie to nasze pierwsze spotkanie. No ona jest bardziej doświadczona, bardziej utytułowana, więc pewnie będzie w roli faworytki, znaczy na pewno. Ale zagram najlepiej jak potrafię i zrobię wszystko, żeby ten mecz wygrać.
16: Początek meczu o 11:00, transmisja w Eurosporcie, a wczoraj poznaliśmy pierwsze półfinalistki, to Mira Andrijewa i Marta Kostiuk. Rosjanka pokonała Rumunkę Sorane Kirstę 6-0, 6-3, a Ukrainka swoją rodaczkę Irinę Świtolinę 6-3, 2-6, 6-2. W turnieju mężczyzn do półfinału awansowali rozstawiony z dwójką Aleksander Zwieriew oraz Czech Jakub Męczik. Polscy piłkarze zagrają dziś ostatni mecz w sezonie, po czym pojadą na zasłużone urlopy. W Warszawie biało-czerwoni zmierzą się towarzysko z Nigerią. W niedzielę we Wrocławiu przegrali 0-2 z Ukrainą, a część kibiców zarzucała im brak zaangażowania. Nikola Zalewski mówi, że nie ma takiej opcji.
18: Zaangażowanie zawsze będzie. Każdy, co jedzie na kadry, to jedzie, żeby grać, żeby wygrywać mecze. Nieważne, czy to sparring, czy to jakiś playoff, czy mundial.
16: Jan Urban zapowiedział, że liderzy kadry dziś zagrają. W przeciwieństwie do czołowych zawodników naszych rywali. Towarzyski mecz z Nigerią o 20:45. A piłkarska reprezentacja Belgii wygrała w Rijece z Chorwacją 2-0 w towarzyskim meczu będącym dla obu zespołów sprawdzianym przed Mistrzostwami Świata. Jedną z bramek zdobył Romelu Lukaku, rozgrywający pierwsze po rocznej przerwie spotkanie w barwach Czerwonych Diabłów. Oliwia Kiełbasa zajmuje 8 miejsca, a Klaudia Kulon jest 11 po 8 z 11 rund Mistrzostw Europy Kobiet w Szachach, rozgrywanych w gruzińskim Batumi. Obie Polki mają po 6 punktów. Prowadzi Hiszpanka Sabrina Vega Guitéresz.
14: Super FM. Pogoda.
0: Za oknami w Szczecinie sporo słońca i cieszmy się nim jak najdłużej, bo po południu więcej chmur i zacznie padać, ale będzie ciepło, aktualnie 19 na rondzie Hakena, tyle samo na Placu Szerockiego, nieco chłodniej w Marinie Dąbie, tam 18, weźcie ze sobą parasol, niech was nie zwiedzie poranne słońce.
1: Dzień dobry, to Super FM.
19: 8:35, wiadomości dla kierowców za chwilę, pogoń podwyższa ceny biletów, o tym będziemy mówić do godziny 9:00.

0: Pomoc drogowa w radiu Super FM.
1: Jeszcze są. Jeżeli ktoś by chciał, to proszę się częstować. Oczywiście chodzi o korki w Szczecinie, w drodze do centrum. Jeżeli chcecie, no to na przykład możecie sobie stanąć na Ku Słońcu na przykład, albo na Europejskiej lub Okulickiego przed rondem Gierosa. Jeżeli wam mało, to tam można na przykład się zatrzymać, zwolnić, troszeczkę poćwiczyć lewą stopę na sprzęgle. Rzecz jasna. No chyba, że macie skrzynię automatyczną, no to wtedy nie ma takiego problemu. Oczywiście jest węzeł Głębokie, Zagadłowicza, Miodowa i Kupczyka, ale tam przejezdnie, także tam treningów stóp nie będzie. Aleja Wojska Polskiego i droga do centrum Szczecina wyglądają naprawdę, naprawdę przyzwoicie, także mam nadzieję, że tam między Odrze, ta przeprawa z Prawobrzeża do centrum i z centrum na Prawobrzeże, bo bez dłuższych kolejek i na trasie Zamkowej, i na Moście Długim, na ulicy Energetyków oraz na rondzie Portowców, tak to rondo się nazywa, w tej chwili jest naprawdę, naprawdę dobrze. Zwolnicie też, czy zatrzymacie się w kolejce, niedługiej co prawda, na węźle Kijewo, czyli zjeżdżając z autostrady A6 przed Kurzą i Niedźwiedzią, ale też na drodze krajowej numer 10. Tam też stopy będzie można przećwiczyć. Taki dzień stóp sobie można zrobić. Albo na węźle Kijewo, albo na rondzie Gierosa na Gumieńcach. To są takie dwa miejsca, gdzie będzie można je poćwiczyć. No a na taki ogólnorozwojowy trening, no to już zapraszamy na siłownię. Może być stacjonarna, zadoszona.
2: Rowerkiem zawsze można też.
1: A może być pod chmurką też, oczywiście. Jak na razie aura do tego jest, po południu będzie padać.

0: No i tak słodko się zrobiło w studiu Radia Super FM. Sugar i Maroon 5. Zawsze jak tego cukru macie za mało, to śmiało możecie dosypać sobie dwie łyżeczki do porannej kawy. I już, no. 9 minut zostało do godziny 9. My z Bartkiem przeglądamy sobie naszą stronę super.fm, bo tam zawsze znajdziecie ciekawe informacje. Także te sportowe, bo Mundial startuje już 11 czerwca.
1: Tak, a na Mundialu nie zabraknie też lokalnych naszych informacji. Nie zabraknie piłkarzy, którym można kibicować. Prawy obrońca Pogoni Szczecin Hussein Ali znalazł się w tej ostatecznej kadrze reprezentacji Iraku. No i będzie można go oglądać na boiskach Ameryki Północnej.
0: Ale też dzisiaj jest ważna data dla kibiców Pogoni Szczecin, Bartek, prawda?
1: Tak, bo o godzinie 12 klub opublikuje ceny biletów i karnetów na sezon 26-27 i myślę, że niektórzy mogą się zdziwić. W takim sensie...
0: Ale pozytywnie mówisz, czy jak?
1: Pomidor. To znaczy, nie mogę, jakby znam te ceny biletów, nie chcę ich publikować, czy o nich mówić tak dokładnie, bardzo precyzyjnie, bo no wystarczy już poczekać do godziny 12, zostały 3 godziny i będziemy wiedzieć więcej. No ale można to skomentować w ten sposób, że karnetowicze, czyli ci, którzy mieli karnety w poprzednim sezonie, czy w poprzednich sezonach, oni tej różnicy nie odczują, ale ci, którzy wychodzą na wybrane mecze, no to będą musieli zapłacić nieco więcej.
0: Czyli jak nie macie pomysłu na prezent na urodziny, na imieniny, może na jakąś rocznicę?
1: Na komunię.
0: Na spóźnioną na przykład, to kupujecie bilet, karnet dla wiernego kibica Pogoni Szczecin, nic lepszego tegoż kibica już nie spotka. Warto śledzić informacje już po 12:00.

0: Alfa Willy, Big in Japan. To taka trochę kąśliwa ta piosenka. W Dzień dobry, tu Super FM. Wielki w Japonii, no chyba że wielki sercem, to by się zgadzało, prawda?
1: Chyba że wielkie plany, na przykład na czerwcówkę, bo przecież czerwcówka się rozpoczyna, długi weekend. Jakie masz plany?
0: Będę się raczyć jacuzzi, ale to dopiero od piątku.
1: Okej. Ja jutro jadę do Niechorza. Tam będę komentować finał zachodniopomorskiego Pucharu Polski, Wybrzeże Rywalskie, Rewal Kluczebia, Stargard. Start tej transmisji tuż przed godziną 18 na YouTubie Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej. To serdecznie zapraszam. Wielkie piłkarskie emocje.
0: To pozostaje trzymać kciuki.
1: Nie, ja nie mogę za nikogo trzymać kciuków.
0: Znaczy ja mogę, ja będę komentować.
1: Natomiast myślę, że tam nie zabraknie wątków związanych nawet z Pogonią

0: Zapraszamy do salonów i na Audi.pl.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen.
4: Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Nowe umiejętności, nowe marzenia, nowy kierunek. Pomorze Zachodnie to region, który sprzyja zmianom i ludziom, którzy chcą iść dalej. Bo rozwój nie ma wieku. Nigdy nie jest za późno, żeby zacząć od nowa i inwestować w siebie. Nieważne, ile masz lat. Poznaj historie, które inspirują. Wejdź na biznes.wzp.pl. Audycja finansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
7: I po reklamie.
8: Jest 9:00. Wiadomości Super FM.
9: Burzowa pogoda w sporej części kraju, są ostrzeżenia. Burza też w sprawie zakazu używania smartfonów w podstawówkach i polityczna zawierucha po decyzji prezydenta Ukrainy.
7: Super FM. Wiadomości.
9: Marcin Krzemiński. Uwaga na burze w południowej i zachodniej części Polski. Są alerty pierwszego stopnia w województwie opolskim i śląskim oraz w części zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, łódzkiego i dolnośląskiego. Ostrzeżenia zaczną obowiązywać o 13, a godzinę później w Małopolsce i na Podkarpaciu. Burzą mogą towarzyszyć ulewy, silny wiatr i grad. Utrudnień na lotniskach czy w komunikacji miejskiej muszą się spodziewać lecący do Portugalii. Po północy ruszył tam bowiem ogólnokrajowy strajk generalny. To odpowiedź na planowane przez rząd zmiany w kodeksie pracy. W Lizbonie, Porto i Faro odwołano ponad 20 rejsów lotniczych. W sumie dziś może zostać odwołanych kolejnych 500 lotów. Ceny maksymalne benzyny dziś bez zmian. Za litr 95 nie zapłacimy więcej niż 5 zł 95 groszy, za 98 6,54. W górę za to poszedł zgodnie z rozporządzeniem ministra energii olej napędowy do 6 zł 40 groszy. To wzrost o 14 groszy. Po wakacjach uczniowie podstawówek mają już nie korzystać ze smartfonów w szkołach. Tego chce rząd. Wczoraj przyjął projekt w tej sprawie. Młodzieży się to nie podoba. Eksperci apelują, żeby zrobić to mądrze. O szczegółach Błażej Kulesza.
10: Telefony w szkołach podstawowych zostaną całkowicie zakazane.
11: Aprobaty wśród środowisk uczniowskich nie ma, mówi Zuzanna Głuch z Akcji Uczniowskiej.
10: Nasz głos został całkowicie zignorowany.
11: Jest za to w gronie nauczycieli i badanych, przekonuje Barbara Nowacka, minister edukacji.
12: Około 85% społeczeństwa w badaniach pokazało, że jest zwolennikami takiego rozwiązania.
11: Smartfonowe zakazy obowiązują w połowie szkół, ale w wielu to zapis martwy, przekonuje Magdalena Bigaj z Fundacji Instytutu Cyfrowego Obywatelstwa.
13: Bardzo często nauczyciele po prostu rezygnują z wiecznego upominania uczniów: odłóż ten telefon, bo jest zakaz.
11: Ponad 70% młodych ludzi deklaruje, że jest uzależniona od smartfonu.
9: Prezydent Wołodymyr Zełenski popełnił błąd. Mamy prawo do rozczarowania, tak wicepremier, szef MSZ-u Radosław Sikorski odniósł się do sprawy nadania ukraińskiej jednostce imienia bohaterów UPA. Jednocześnie przyznał, że rozmowy dyplomatyczne w tej sprawie trwają.

0: wspierają.
1: Mam nadzieję, że strona ukraińska znajdzie jakiś sposób na skorygowanie tego błędu.
0: Prezydent Karol Nawrocki chce, by w związku z tym, co się stało 8 czerwca na posiedzeniu kapituły Orderu Orła Białego, jednym z punktów było odebranie Zełenskiemu tego orderu. Order Orła Białego przyznał prezydentowi Ukrainy w 2023 roku ówczesny prezydent Andrzej Duda. A skoro o prezydencie Nawrockim mowa, jest on liderem rankingu zaufania w sondażu pracowni Ibris. Głowie państwa ufa blisko 46,5% ankietowanych. Drugie miejsce zajął wspomniany też już szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski. Podium zamyka premier Donald Tusk.
2: Super FM. Pogoda.
3: Dzisiaj trochę chmur, trochę słońca i do 21 stopni. Jutro w Boże Ciało trochę cieplej, 24. W piątek znów ochłodzi się i będzie 19 stopni.
4: Super FM z widokiem na Szczecin.
3: O 11 powinna pojawić się na kortach w Paryżu Maja Chwalińska. Będziemy zerkać na ten mecz naszej reprezentantki. Jak informowaliśmy w serwisach, wczoraj w Teatrze Polskim odbyła się konferencja podsumowująca kampanię Pomorze Zachodnie. Możesz wszystko. Przed południem jeden z ambasadorów tej kampanii, Ultrakolarz, nasz szczecinianin Marek Rupiński. A poza tym w naszym programie podsumowanie wczorajszej konferencji. Będą także zaproszenia kulturalne od Basi Gądek na długi czerwcowy weekend. Jarek Fengler, kłaniam się i zapraszam do południa.
4: Super FM z widokiem na Szczecin.
3: Na zegarach 5 po 9.

Słoneczne brzmienie w Super FM, Daddy Yankee i Con Calma. Prawie 17 minut po 9. Słuchamy Super FM. Dzisiaj już nie będzie tłumaczenia, że nie wiedzieliśmy o tym. Dzieci i młodzież do 16 roku życia nie będą mogły legalnie poruszać się rowerem, hulajnogą elektryczną bez kasku ochronnego. Nowe regulacje mają jeden główny cel: ograniczenie liczby poważnych urazów głowy, do których dochodzi podczas wypadków i kolizji z udziałem najmłodszych. Mundurowi będą bezwzględni, ale także przypominają, że bezpieczeństwo najmłodszych nie zależy wyłącznie od prawa. Ogromną rolę odgrywa również tutaj ostrożność kierowców, rozwaga pieszych i odpowiedzialność samych użytkowników jednośladów. Proszę zatem, no właśnie, pamiętać w pobliżu, szczególnie w pobliżu szkół, przejść, ale także placów zabaw. Tu Super FM, teraz Pitbull.

0: mojego gościa. Wszyscy słuchacze Super FM doskonale znają Damiano David, 26 po 9 Super FM z widokiem na Szczecin. Głęboki kryzys kadrowy i organizacyjny, który dotyka najbardziej doświadczonych ludzi, dzięki którym formacja jeszcze funkcjonuje. To fragment z listu otwartego szczecińskich strażników miejskich do pana prezydenta. Symboliczne podwyżki i katastrofalny stan kadrowy. 123 strażników na cały Szczecin, a nowe osoby w większości nie wytrzymują dłużej niż kilka miesięcy. Taki obraz rysują autorzy listu. Co z tym listem zrobi prezydent? No, o tym pewnie będziemy informować na antenie Radia Super FM. Za chwilę najnowsze informacje z naszego miasta, które przedstawi Andrzej Kutys.
1: Są ludzie, którzy mają pasję i marzenia. Są też tacy, którzy inwestują w siebie i swoją przyszłość. Właśnie dla nich powstała kampania Pomorze Zachodnie, możesz wszystko. W Radiu Super FM będziecie mogli poznać ambasadorów kampanii Pomorze Zachodnie, możesz wszystko. W rozmowach z nimi odkryjemy historię zmian, odwagi i decyzji, które wpłynęły na ich życie oraz rozwój zawodowy. Pomorze Zachodnie, możesz wszystko. W każdy poniedziałek, środę i piątek o 11:45 tylko w Super FM. Audycja finansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
2: Reklama.
3: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
4: Szukasz pracowników? Nie wiesz, czy znajdziesz właściwe osoby? Proces rekrutacji trwa zbyt długo? Nie czekaj. Już teraz skorzystaj z nowej formy współpracy z Radiem Super FM. Napisz do nas na reklama@super.fm i ustal warunki współpracy z ulubioną stacją w Szczecinie.
5: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
6: Kupiliśmy dom w Szczecinie i potrzebuję jeszcze tylko szybkiego i stabilnego internetu. Możesz mi kogoś polecić?
7: A znasz Landtech? To lokalny dostawca internetu światłowodowego i bezprzewodowego oraz telewizji. Mają swój zasięg praktycznie w całym Szczecinie i okolicach. Dostarczają internet bez żadnych limitów. Przeniosłem się do nich, zadzwoniłem, przyjechali, zainstalowali i w końcu wszystko działa jak powinno. Światłowód już od 39,99 miesięcznie. www.landtech.com.pl. Wybierz usługi telekomunikacyjne od szczecińskiego dostawcy.
6: Potrzebujesz szybkiego internetu? Sprawdź Landtech.
2: I po reklamie.
0: Wiadomości Super FM, Andrzej Kutys.
8: A zaczniemy od zapowiedzi remontu wiaduktu na Warcisława. Będzie się działo. Minister Funduszy i Emeryturach w rozmowie Radia Super FM. Rewolucje kadrowe w Kingu Szczecin.
2: Super FM. Wiadomości.
8: Bardzo ruchliwa arteria na Niebuszewie i remont wiaduktu zapowiedziany od połowy czerwca, dokładnie od 13 czerwca do 31 sierpnia. Zaplanowane są prace ekip PKP PLK na ulicy Warcisława. W zależności od etapów remontu ruch ma się odbywać wahadłowo jezdnią wschodnią lub zachodnią. Będzie sterowany czasową sygnalizacją świetlną, informuje Urząd Miasta. Prace zaplanowano w wakacje, żeby były mniej uciążliwe dla kierowców i pasażerów komunikacji. Warcisława, zwłaszcza na tym odcinku, to wąskie gardło Niebuszewa w porannym i popołudniowym szczycie komunikacyjnym. W praktyce, tu cytat, od północy do 12 w południe program sygnalizacji przewidywać będzie dłuższy czas wyświetlania zielonego w kierunku do centrum miasta, a od 12 do 24 dłuższy czas wyświetlania zielonego światła w kierunku do przyjaciół żołnierza, informuje referat organizacji ruchu Urzędu Miasta.
9: Wiadomości Super FM. Możesz komentować na naszym Facebooku.
8: I znowu cytat, w Polsce trzeba zająć się młodymi, tak mówiła w rozmowie Radia Super FM po godzinie 8 Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Minister Funduszy i Polityki Regionalnej, liderka Polski 2050, komentowała wpis polityka Koalicji Obywatelskiej z naszego regionu Artura Łąckiego. Najbogatszy poseł w Sejmie na swoim Facebooku sytuację emerytalną w Polsce opisał jako tragedię i rozpacz. Łącki włączył się w dyskusję o projekcie dopłat do świadczeń dla artystów. Stwierdził także, że zapomina się o ludziach, którzy w latach przełomu ustrojowego wzięli sprawę w swoje ręce, czyli o prywatnych przedsiębiorcach. Odpowiadając na komentarz posła partii rządzącej, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz w naszym studiu zwracała uwagę, że w Polsce więcej jest emerytów, więc rząd chętniej się nimi zajmuje.
10: Ktoś wreszcie młodym musi powiedzieć w Polsce, że w sytuacji, kiedy na jednego młodego już dzisiaj przypada trzech seniorów, to ten ogromny garb składkowo-podatkowy, który młodzi ludzie niosą dzisiaj i będą nieśli przez całe swoje życie zawodowe, jeżeli czegoś nie zrobimy systemem emerytalnym i właśnie uczciwymi podatkami, będzie za moment oni po prostu nie do udźwignięcia.
11: Czy chce nam pani powiedzieć, pani minister, że nam się poseł ze Szczecina odkleił trochę?
10: Ja nie mam zwyczaju mówić takich rzeczy innym posłom. Ja myślę, że od tego są wyborcy, żeby epitetami obdarzać posłów i sami wydadzą prawdopodobnie sąd nad tym, co tam zostało napisane. Natomiast ja bym panu posłowi sugerowała, żeby się pochylił nad młodymi w Polsce, przed którymi wiele, wiele lat ciężkiej pracy i oni muszą mieć poczucie, że płacą sprawiedliwe podatki i że na ich garba nie złożono ciężaru demokracji senioralnej, gdzie się patrzy na seniorów, bo ich jest więcej, a za grosz nie ma solidarności pokoleniowej z młodymi.
8: A dodajmy, że według danych Głównego Urzędu Statystycznego emeryci w Polsce stanowią prawie 1/4 ludności.
9: Słuchasz wiadomości w Radiu Super FM.
8: Przedłużenie kontraktu z trenerem Majcherkiem i przedwczesne rozwiązanie umowy z czołowym rozgrywającym Jovanem Nowakiem. Koszykarskie King Wilki Morskie Szczecin zaczynają budowę składu na nowy sezon Orlen Basket Ligi. O szczegółach w relacji Piotra Jarząbka.
12: Dla trenera Macieja Majcherka ubiegły sezon był debiutanckim w roli pierwszego szkoleniowca. W rundzie zasadniczej Wilki Morskie prezentowały się dobrze, zajęły na jej koniec drugie miejsce w tabeli. Później było gorzej, bo swój udział w fazie playoff Szczecinianie zakończyli na pierwszej rundzie, odpadając z Stalem Zielona Góra. Jak czytamy w komunikacie klubu, trener Majcherek staje przed zadaniem zbudowania nowego Kinga Szczecin, Kinga 2.0. W nowym Kingu nie będzie Jovana Nowaka. Kontrakt z rozgrywającym został rozwiązany za porozumieniem stron. W barwach szczecińskiego zespołu Serb grał przez dwa sezony, w tym czasie na przestrzeni 55 ligowych spotkań 49 razy wychodził na parkiet w pierwszej piątce, notując średnio nieco ponad 7 punktów i 8 asyst na mecz.
2: Super FM. Sport.
13: Wiadomości sportowe, Mateusz Stanicki, zapraszam. Dziś towarzyski mecz polskich piłkarzy z Nigerią. Czy to będzie ostatnie spotkanie Roberta Lewandowskiego na Stadionie Narodowym? Tego nie wiadomo, bo kapitan naszej kadry nie zdradził jeszcze swoich planów na kolejny sezon. Wiadomo jednak, że jego kariera w reprezentacji powoli zmierza do końca, a jego następców nie widać. Selekcjoner Jan Urban ma tego świadomość.
14: Też się o to obawiam, oczywiście, że tak. Powiem inaczej, to będzie niemożliwe, żeby Roberta zastąpić, jeśli popatrzymy na ile spotkań i ilość strzelonych bramek. Tacy goście się rodzą raz na nie wiadomo ile lat i będzie bardzo, bardzo trudno.
13: Mecz z Nigerią na Stadionie Narodowym dziś o 20:45. Znamy pierwsze półfinalistki. French Open. Mira Andrijewa pokonała gładko Rumunkę Sorana Kirstę 6-0-6-3. A w ukraińskim pojedynku Marta Kostiuk wygrała z Eliną Svitoliną 6-3-2-6-6-2. Kostiuk jest w tym roku niepokonana na mączce, ale zdaniem byłej liderki rankingu Angeliki Kerber wciąż nie jest główną pretendentką do tytułu.
15: Myślę, że faktycznie faworytką będzie Sabalenka, jest numer jeden i to jest faworytka zawsze, obojętnie na jakim poziomie, więc w tej chwili na pewno faworytką zostanie Sabalenka.
13: Kerber, tak jak wielu ekspertów, jest zaskoczona i zachwycona grą Maji Chwalińskiej.
15: Wszystkich to zaskoczyło i cała Polska się w tej chwili też cieszy, bo muszę powiedzieć, wygrać i wyjść z eliminacji i teraz być w ćwierćfinale w Paryżu, na pewno może już być dumna, ale oczywiście jeszcze jest w turnieju, gra ćwierćfinał i to jest coś niesamowitego i życzę Maji oczywiście co najlepszego w ćwierćfinale.
13: Maja Chwalińska dziś o 11:00 zagra z Anną Kalińską, po nich na kort wyjdą Aryna Sabalenka i Diana Schneider. Reprezentacja Polski koszykarzy 3-3 przegrała z Łotwą 20-22 po dogrywce w swoim drugim meczu grupy B jubileuszowych 10. Mistrzostw Świata, które trwają w Warszawie na placu Defilad pod Pałacem Kultury i Nauki. Wcześniej Polacy przegrali z zespołem Mongolii 19-21. W czwartek biało-czerwoni zagrają jeszcze z Czechami, a ich ostatnimi rywalami w grupie będą wiceliderzy rankingu FIBA 3-3 Amerykanie.
2: Super FM. Pogoda.
0: 17 stopni niedaleko Morskiego Centrum Nauki, 18 w pobliżu Ronda Gierosa na Gumieńcach, podobnie na Bramie Portowej, to już centrum. Około 12-13 zdaniem synoptyków powinno przelotnie pokropić. I tak do chyba nawet 16, z tego co tutaj czytam z aktualnych prognoz. Zobaczymy. Chociaż dzisiaj tak jak sprawdzam, większość z was gdzieś pod ręką ma parasole.
16: Super FM z widokiem na Szczecin.
0: Za 24:10.

0: Super FM.
1: Super FM. Super FM. Jesteśmy stąd i gramy dla Was w samym sercu Szczecina.

0: Spróbuj jeszcze raz. Zaprasza Katarzyna Lewandowska.
1: Spróbuj jeszcze raz. Lepsze pytania. Sprzedaż bez dobrych pytań przypomina strzelanie z łuku we mgle. Masz sprzęt, masz doświadczenie, doskonale wiesz, jak napiąć cięciwę, tylko nie widzisz celu. A mimo to wielu handlowców właśnie tak pracuje. Klient powie dwa zdania, a sprzedawca już wyciąga ofertę, już opowiada o produkcie, parametrach, możliwościach, promocjach, dostępności. Panie, będzie pan zadowolony. U nas to naprawdę jest jakość. Tylko, że klient jeszcze nawet nie zdążył ci powiedzieć, czego naprawdę szuka. I rozmowa, która dla handlowca wygląda profesjonalnie, jest tak naprawdę zabawą w zgadywanie. Sprzedawca mówi dużo, klient słucha coraz mniej, a potem pada zdanie, którego tak bardzo nie lubimy. Proszę mi wysłać ofertę. I oferta rusza w świat. Czasem do klienta, czasem w czarną dziurę. A różnica bywa trudna do zauważenia. Bo jeśli nie wiemy, co dla klienta jest naprawdę ważne, to ta oferta staje się loterią. Może trafisz, a może nie. Może klientowi chodzi o cenę, a może o bezpieczeństwo, a może o termin, a może o święty spokój, może o to, żeby potem nikt z jego firmy nie miał do niego pretensji, że źle wybrał. W sprzedaży często wygrywa nie ten, który mówi najwięcej, tylko ten, który dobrze rozumie. Dlatego zanim pokażesz rozwiązanie, zadaj trzy proste pytania. Pierwsze, co jest dla Państwa najważniejsze przy wyborze? Drugie, co sprawi, że uznają Państwo tę decyzję za dobrą, za miesiąc, za pół roku? Trzecie, czego chcielibyście Państwo uniknąć? To ostatnie pytanie jest szczególnie ważne, bo klienci często łatwiej mówią o tym, czego się obawiają, niż o tym, czego chcą. Chcą uniknąć reklamacji, opóźnień, nietrafionego zakupu, złości szefa, kolejnej zmiany dostawcy, albo tego, że kupią taniej, a potem będą płacić nerwami. Dobre pytania zdejmują mgłę z rozmowy i nagle widać, do czego naprawdę celujemy, i wtedy Twoja oferta przestaje być takim zestawem przypadkowych argumentów. Staje się odpowiedzią dokładnie na to, czego klient potrzebuje. A to jest naprawdę duża różnica. Klient rzadko kupuje sam produkt. Częściej kupuje poczucie, że ktoś go dobrze zrozumiał i pomógł mu podjąć bezpieczną, dobrą decyzję. Spróbuj jeszcze raz. Zanim wyślesz ofertę, zatrzymaj się i zadaj pytanie. Bo we mgle możesz strzelać długo. Ale może rozsądniej byłoby najpierw zobaczyć cel?
0: Spróbuj jeszcze raz.
1: Katarzyna Lewandowska, więcej.

0: Ten mecz już za godzinę. Będziemy podglądać to spotkanie i będziemy was informować w Super FM. Za chwilę wiadomości o 10:00.
1: Reklama. 50 tysięcy złotych rabatu na gotowe mieszkania? To niemożliwe.
2: A jednak Fastball naprawdę udziela teraz 50 tysięcy rabatu na mieszkania na osiedlu Okidoki.
1: Gotowe do odbioru blisko centrum z garażami i miejscami postojowymi?
2: Dokładnie. Mieszkania jedno, dwu i trzypokojowe. Teraz taniej o 50 tysięcy złotych.
1: Jak skorzystać z takiej nieprawdopodobnej okazji na gotowe mieszkania Okidoki?
2: Dzwoń do Fastball. Telefon 91 8 130 130 lub wejdź na stronę www.fastball.pl.
3: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen. AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
5: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
6: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
7: I po reklamie.
8: Jest 10:00. Wiadomości Super FM.
9: Bez kasku ani róż. Od dziś ważne zmiany dla dzieci i młodzieży. Unia Europejska szykuje się na sezon pożarów lasów. Za chwilę też tenisowa światowa jedynka o Maji Chwalińskiej.
7: Super FM. Wiadomości.
9: Marcin Krzemiński. Od dziś młodzież do 16 roku życia może jeździć na hulajnogach elektrycznych tylko w kaskach. Przepisy obejmą też dzieci do 7 roku życia przewożone rowerem. To ważne, bo jak podkreślają eksperci, kask ratuje życie. O czym doskonale wiedzą na przykład uczniowie szkoły podstawowej nr 15 w Lublinie i mają ze sobą dziś nie tylko kaski, ale i też odblaski.
10: Pewnie kaski są teraz bardzo potrzebne, bo jest coraz więcej wypadków.
11: No jakby, żeby być bezpiecznym, żeby, bo mogą być różne urazy głowy.
12: Trzeba mieć wyobraźnię.
9: Wyobraźnia się przyda, żeby przewidywać sytuację na trasie przejazdu i w ten sposób unikać groźnych sytuacji. Policja dodatkowo przypomina, że na hulajnodze nie można przewozić zwierząt, jechać z dużą prędkością czy rozmawiać przez telefon. Ostatnie godziny dzielą nas od kolejnego długiego weekendu. Szkoły zawieszają lekcje do poniedziałku, a jeśli ktoś wziął urlop na piątek, to będzie miał 4 dni wolnego. I takich szczęściarzy nie brakuje, co widać w systemach rezerwacyjnych hoteli i pensjonatów, między innymi w Beskidach, potwierdza Karolina Fuchs z Urzędu Miasta w Wiśle.
13: Obłożenie turystyczne jest spore. Na ten moment sięga ono blisko 80%. Natomiast w związku z tym, że w tym roku splotły nam się w tym czasie terminy dwóch dużych festiwali, Festiwalu Słowa imienia Jerzego Pilcha Granatowe Góry oraz Festiwalu Dziewięciu Festiwal, spodziewamy się, że tych gości będzie jeszcze więcej.
9: Na długi weekend jedźcie spokojnie i rozważnie, zwłaszcza, że od dziś do poniedziałku będzie więcej policyjnych patroli na drogach. I o mandat nie trudno. Funkcjonariusze będą mierzyć prędkość, z jaką jedziemy. Sprawdzą też m.in., czy nie prowadzimy pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. Unia Europejska przygotowuje się na pożary lasów. Poznaliśmy plan gotowości niemal 800 strażaków z 14 krajów, w tym Polski, będzie rozmieszczonych w najbardziej narażonych na pożary krajach wspólnoty, czyli na Cyprze, we Francji, Włoszech, Hiszpanii, Portugalii i Grecji. W stan gotowości postawiona jest także unijna flota, czyli 22 samoloty gaśnicze i 5 śmigłowców. Najpierw Maja Chwalińska, a chwilę później światowa numer 1 powalczą dziś o awans do półfinału Rolanda Garrosa. Nasza tenisistka, która stała się objawieniem paryskiego turnieju na kort, wyjdzie za godzinę o 11:00 i zmierzy się z Anną Kalińską z Rosji. W drugim ćwierćfinale zagra dziś Aryna Sabalenka, która o Chwalińskiej mówi tak.
14: I've been watching a couple of her matches.
15: Oglądałam kilka jej meczów, a kilka dni temu przypadkiem widziałam, jak trenowała. Korty ziemne naprawdę dobrze pasują do jej stylu gry. Dobrze się porusza, często zmienia rytm, jest sprytna, świetnie gra w obronie i jest wojowniczką. W przyszłości może być czołową zawodniczką w turze.
14: Yeah, definitely future top player.
9: Białorusinka bezpośrednio po meczu Chwalińskiej powalczy o półfinał French Open z Rosjanką Dianą Schneider.
7: Super FM. Pogoda.
0: Trzymamy kciuki za maję. Coraz więcej chmura w

0: wśród nich te deszczowe w stolicy Pomorza Zachodniego. Według szczecińskich synoptyków po południu może pokropić, teraz 18 stopni. Niedaleko Politechniki Morskiej, 19 już w Parku Kasprowicza.
1: Super FM z widokiem na Szczecin.
0: W Super FM prezentujemy ambasadorów kampanii Pomorze Zachodnie. Możesz wszystko. Przed południem spotka się z kolarzem Markiem Rupińskim Tomek Janicki. W tej godzinie także podsumują wczorajszą konferencję tej kampanii marszałek województwa Olgierd Gablewicz, a także Krzysztof Barczyk, dyrektor gabinetu marszałka.
1: Super FM z widokiem na Szczecin.
2: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.
0: Słuchamy Super FM 5 po 10.

0: Alex Warren w przedpołudniowym programie Radia Super FM. Tymczasem wczoraj Teatr Polski pękał w szwach. Niemal błyskawicznie rozeszły się bezpłatne wejściówki na tę konferencję. Wczoraj podsumowano kampanię Pomorze Zachodnie, możesz wszystko. Ponad 1700 zgłoszeń do jednego z projektów. Wiele, absolutnie wiele nagrodzonych pomysłów dla młodzieży i przede wszystkim setki osób, które zdecydowały się i postawiły na swój rozwój, niezależnie od wieku. Kampanię More Life Future Pomorze Zachodnie Możesz Wszystko podsumowują marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz i Krzysztof Barczyk, dyrektor gabinetu marszałka.
1: Bardzo się cieszę, że mogliśmy zrealizować projekt, który udowadnia, że Pomorze Zachodnie to jest kraina z niebywałym potencjałem ludzkim. I to jest najważniejsze w tym projekcie. I drugą rzeczą, że jeżeli w ramach tego projektu przekonaliśmy choć kilka osób do tego, że warto czasami wyjść z kolei własnego myślenia, skierować je na inne tory i zbudować podwaliny do przyszłego indywidualnego sukcesu w życiu takim zawodowym czy w rozwoju pasji, to warto było.
2: Stworzyliśmy kampanię, która rzeczywiście, kampanię społeczną, która miała angażować ludzi, pokazywać prawdziwe historie, dlatego zrezygnowaliśmy z celebrytów i influencerów, a chcieliśmy pokazywać, że ten potencjał drzemie w mieszkańcach Pomorza Zachodniego i my zrobiliśmy właśnie to, żeby oni byli jeszcze bardziej znani i rozpoznawani. Tak naprawdę na Pomorzu Zachodnim można osiągać sukces bez względu na to dziedzinę, którą się robi, czy wiek, w którym się jest, więc polecam, może zawsze trzeba się przemodelować i robić coś innego w życiu.
0: A wczoraj poznaliśmy także nowe ambasadorki kampanii Pomorze Zachodnie Możesz Wszystko, Patrycja Babirecka z Pękanina pod Koszalinem, a także Karolina Wroniewska z Lipian. Przypomnijmy, kampania Pomorze Zachodnie Możesz Wszystko jest częścią projektu More Life Future i ma wspierać strategię rozwoju kompetencji oraz edukacji na Pomorzu Zachodnim.

0: Super FM z widokiem na Szczecin. Najważniejsze tematy. Czym żyje nasze miasto? Co dzieje się z gruntami na Łasztowni? Pytają mieszkańcy, pytają także miejscy radni. A dla Szczecina miasto twórcze, ale spółka Skarbu Państwa Gryf Nieruchomości terenów jednak oddać nie chce. Przekonuje, że sama wyremontuje zabytkową zabudowę Łasztowni, choć obecnie nie ma na to pieniędzy, jak przyznał szef Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Właśnie odbyły się rozmowy z prezydentem Szczecina o tych działkach. Więcej szczegółów w tym temacie znajdziecie na naszej stronie super.fm. Rozmowy miasta o gruntach na Łasztowni, a więcej informacji ze Szczecina już za chwilę w serwisie, który przedstawi Andrzej Kutys.
1: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo. Są ludzie, którzy mają pasję i marzenia. Są też tacy, którzy inwestują w siebie i swoją przyszłość. Właśnie dla nich powstała kampania Pomorze Zachodnie Możesz Wszystko. W Radiu Super FM będziecie mogli poznać ambasadorów kampanii Pomorze Zachodnie Możesz Wszystko. W rozmowach z nimi odkryjemy historię zmian, odwagi i decyzji, które wpłynęły na ich życie oraz rozwój zawodowy. Pomorze Zachodnie Możesz Wszystko. W każdy poniedziałek, środę i piątek o 11:45 tylko w Super FM. Audycja finansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
2: Reklama.
3: Łazienka jak w luksusowym hotelu? Pewnie wydałaś majątek.
4: Daj spokój. Wanny i płytki kupiłam w salonie Kaflando.
3: Takie cuda tam sprzedają?
4: No pewnie. I to nie za miliony.
5: Kaflando Szczecin, Rondo Hakena, Ustawo 51 lub www.kaflando.pl.
6: Andrzej, słyszałeś tę reklamę w radio? A my pół dnia szukamy kafli.
7: No właśnie, jedziemy do Kaflando. Co my tu jeszcze robimy?
8: Rondo Hakena, Ustawo 51, www.kaflando.pl.
9: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
10: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
11: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
12: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: Szukasz pracowników? Nie wiesz, czy znajdziesz właściwe osoby? Proces rekrutacji trwa zbyt długo? Nie czekaj. Już teraz skorzystaj z nowej formy współpracy z radiem Super FM. Napisz do nas na reklama@super.fm i ustal warunki współpracy z ulubioną stacją w Szczecinie.
15: Uwielbiasz śpiewać? Chcesz, by usłyszał Cię cały Szczecin? Lubisz dobrą zabawę? Mamy dla Ciebie propozycję. W każdą środę po 21:00 przyjdź na Deptak Bogusława 10 do lokalu Melange i weź udział w zabawie Melange Voice z radiem Super FM. Wyśpiewaj super niespodziankę. Najlepszych usłyszysz na antenie radia Super FM.
16: Do zobaczenia w każdą środę o 21:00. Melange na Deptaku Bogusława 10. Zapraszam. Tomasz Janicki.
17: Kupiliśmy dom w Szczecinie i potrzebuję jeszcze tylko szybkiego i stabilnego internetu. Możesz mi kogoś polecić?
18: A znasz Lantech? To lokalny dostawca internetu światłowodowego i bezprzewodowego oraz telewizji. Mają swój zasięg praktycznie w całym Szczecinie i okolicach. Dostarczają internet bez żadnych limitów. Przeniosłem się do nich, zadzwoniłem, przyjechali, zainstalowali i w końcu wszystko działa jak powinno. Światłowód już od 39,99 miesięcznie. www.lantech.com.pl. Wybierz usługi telekomunikacyjne od szczecińskiego do dostawcy.
17: Potrzebujesz szybkiego internetu? Sprawdź Lantech.
19: I po reklamie.

0: Pożar jachtu w Szczecinie to była próba zabójstwa. Jezdnia w Śródmieściu, a pod nią Szczyża Kolonia. Pogoń z licencją na ekstraklasę bez nadzoru finansowego.
1: Super FM. Wiadomości.
0: Pierwsze prace na miliplater, pierwsza dziura i zapadlisko i powód – bytność szczurów.
2: Bezpośrednią przyczyną uszkodzeń okazała się niezwykle intensywna bytność szczurów. Gryzonie stworzyły rozbudowaną sieć gniazd i tuneli, a oprócz tego wygryzły uszczelki na połączeniach rur. W momencie, kiedy zerwany został asfalt w tym rejonie, okazało się, że wierzchnia warstwa drogi, czy ten grunt jest wyjątkowo rozpulchniony, bardzo mocno osłabiony przez szczurze korytarze, a to gwałtownie przyspieszyło proces wymywania ziemi i doprowadziło do powstania tego widocznego zapadliska.
0: To Hanna Pieczyńska, Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie, informująca o sytuacji na Emilii-Plater. Od wczorajszego popołudnia, wtorku 2 czerwca, ruch na remontowanym odcinku ulicy przywrócono, natomiast ekipy z WIK-u mają sprawdzić wodociągi na pobliskich ulicach, czy również nie są opanowane przez szczury.
1: To są wiadomości w Radiu Super FM.
0: Ponure ustalenia policji w sprawie pożaru jachtu przy wałach Chrobrego. Okazało się, że ogień podłożono celowo. To była próba zabójstwa. W czasie brutalnego napadu jeden z napastników podpalił ofiarę. Mężczyznę uratował skok do wody. Do dramatu doszło 6 dni temu. Jak informowało szczecińskie pogotowie, poszkodowany miał liczne oparzenia kończyn górnych, dolnych oraz podbrzusza. Pacjent znajdował się w stanie ocenianym jako średni. Wtedy jeszcze nie wiedziano, że obrażenia to efekt napadu i celowego działania. Policja informuje, że napastników było dwóch. Jeden usłyszał zarzut kierowania gróźb karalnych, ale drugi próby zabójstwa, bo to on podpalił ofiarę. Pierwszy z bandytów teraz spędzi miesiąc w areszcie. Ten zagrożony bardzo wysoką karą, decyzją sądu za kratami, spędzi za to przynajmniej najbliższe 3 miesiące.
1: Więcej na stronie super.fm.
0: W kwietniu był nadzór finansowy. Po odwołaniu klubu nadzoru już nie ma. Pogoń Szczecin otrzymała pełną licencję na grę w Ekstraklasie w sezonie 26-27. Nadzór finansowy w Ekstraklasie oznacza częstsze kontrole władz ligi co miesiąc lub co kwartał, a także zagrożenie zakazem transferowym w wypadku niewywiązania się z zaległości. O szczegółach Piotr Jarząbek.
3: 2 miesiące temu komisja PZPN przyznała Dumie Pomorza nadzór finansowy. Wtedy odwołanie zapowiadał prezes klubu Alex Hadidagi, pisząc, że problem dotyczył dwóch premii, przy których faktury zostały błędnie wystawione na początek sezonu zamiast na jego koniec. Dopuszczenie, by słowa nadzór finansowy rzucały cień na postępy, dyscyplinę i ciężką pracę organizacji, jest nie do przyjęcia, pisał w kwietniu Hadidagi. Na początku czerwca nadzór finansowy cofnięto. Czytamy w komunikacie komisji PZPN. Klub wraz z odwołaniem przedstawił oświadczenie właściciela dotyczące prognozy finansowej, a także wykazał zapłatę wszystkich zaległości. Tym samym klub usunął wszelkie przesłanki do utrzymania nadzoru finansowego. Dodajmy, że dzisiaj o godzinie 12 Pogoń Szczecin ujawni ceny biletów na nadchodzący sezon.
4: Program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
1: Super FM zaprasza.
5: Barbara Gądek, sprawdzamy, co dzieje się na szczecińskich scenach. Teatr z głębszym przesłaniem, ale podany w lekkiej formie. Tak Teatr Polski zaprasza na komedię Pół na Pół. To spektakl, który w zaskakujący sposób łączy czarny humor z poruszającymi wątkami rodzinnymi. Sztuka bawi, ale też zmusza do głębszej refleksji nad tym, jak przeszłość kształtuje nasze obecne relacje. To ważny i bardzo życiowy komentarz na temat lojalności i osobistych dylematów, w którym każdy z nas może odnaleźć cząstkę siebie. Teatr Współczesny ma na afiszu spektakl Dom Niespokojnej Starości. Prognozy są bezwzględne. Za 25 lat ponad 1/3 mieszkańców Polski przekroczy 60 rok życia. Jak zaopiekujemy się tak ogromną grupą społeczną i jak oni sami chcą przeżyć ten czas? Dom Niespokojnej Starości to słodko-gorzka teatralna fantazja na temat idei wspólnego mieszkania i wzajemnego wspierania się osób starszych. Do spektaklu zaproszono grupę szczecińskich seniorów, dzięki czemu fikcja miesza się z prawdziwym życiem. Muzyczny dialog pokoleń, sekrety artystycznych rodzin i spotkanie z europejską czołówką młodego pokolenia. W Willi Lenza traficie na wielkie święto muzyki. W ramach trwającego 21. Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego Sacrum Non Profanum będzie tam wyjątkowy koncert zatytułowany DNA. Koncert o artystycznych rodzinach. Na scenie wystąpi duet sióstr Anuczka i Katarzyna Hack, wiolonczelistka i pianistka. To jedna z najbardziej cenionych młodych formacji kameralnych w Europie. Słyną z tego, że klasykę łączą z nowoczesną improwizacją. Wszystko to 18 czerwca w Willi Lenza. To były informacje o wydarzeniach kulturalnych w Szczecinie, a po więcej zapraszam do kolejnych serwisów.
4: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
6: Super FM z widokiem na Szczecin.
7: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.

Super FM z widokiem na Szczecin. Wakacje coraz bliżej. No i jak co roku zastanawiamy się, w góry czy nad morze? A może nad nasze polskie morze? Kilka dni temu wpadła bardzo sprawnie przygotowana oferta jednego z obiektów nad morzem. Tak, myślę, sprawdzę. Kierunek Pobierowo. I pewnie już wiecie, że tam szykuje się wielkie otwarcie największego kompleksu hotelowego nad polskim morzem, Gołębiewski, to w Pobierowie, i już w czerwcu wielkie otwarcie obiektu. Turyści pewnie mogą już rezerwować pobyty na wakacje. No i wiadomo, ile trzeba będzie zapłacić za pobyt. I teraz taką prawdziwą skalę widać szczególnie przy dłuższych, rodzinnych wakacjach. Wyobraźcie sobie, że z dostępnych rezerwacji wynika, że 6-dniowy pobyt pod koniec lipca dla dwóch dorosłych osób i dziecka może kosztować, zgadnijcie ile? No właśnie, ile? Ponad 11 tysięcy złotych za standardowy pokój. To ja sobie tak myślę, jeśli chodzi o mnie, to chyba wybieram inną destynację. I tam, gdzie przynajmniej na bank jest słońce i trochę mniej ludzi.

0: Nie będzie litości. Od dziś kierowcy nie mogą już redukować liczby punktów karnych za najpoważniejsze wykroczenia drogowe. Agnieszka Wynarska wyjaśni to w wiadomościach Super FM o 11.
1: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo. Są ludzie, którzy mają pasję i marzenia. Są też tacy, którzy inwestują w siebie i swoją przyszłość. Właśnie dla nich powstała kampania Pomorze Zachodnie Możesz Wszystko. W Radiu Super FM będziecie mogli poznać ambasadorów kampanii Pomorze Zachodnie Możesz Wszystko. W rozmowach z nimi odkryjemy historię zmian, odwagi i decyzji, które wpłynęły na ich życie oraz rozwój zawodowy. Pomorze Zachodnie Możesz Wszystko. W każdy poniedziałek, środę i piątek o 11.45 tylko w Super FM. Audycja finansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
2: Reklama. Od 16 lat tworzymy coś więcej niż zdrowe uśmiechy. Tworzymy pewność siebie. Klinika Stomatologii i Medycyny Estetycznej Excel Med świętuje jubileusz i zaprasza do wspólnego świętowania.
3: Od 15 do 19 czerwca słuchaj Super FM i odbierz zaproszenie na higienizację 4 w 1.
2: A 16 czerwca wyjątkowa audycja na żywo prosto z naszej kliniki. Excel Med. 16 lat doświadczenia, które widać w każdym uśmiechu. Szczecin, Kopernika 6/2.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Maszynka do napojów mrożonych, granity i slushy Silverglest. Aż 200 zł taniej, 699 zł. Najniższa cena z 30 dni, 899 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Czasem

0: Ale i deszczowo, taka pogoda w długi weekend. Wieczorem towarzyskie starcie piłkarskie Polska-Nigeria.
1: Super FM. Wiadomości.
0: Marcin Szamiński. Od dziś kierowcy nie mogą już redukować liczby punktów karnych za najpoważniejsze wykroczenia drogowe. Nadal będzie można raz na pół roku wziąć udział w płatnym szkoleniu i zmniejszyć liczbę punktów o 6, ale są znaczne ograniczenia. Agnieszka Wynarska.
2: Chodzi o poważne wykroczenie zagrożone też największą liczbą punktów karnych, mówi podkomisarz Remigiusz Rakowski z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.
3: Na przykład rażące przekroczenie prędkości, bądź też nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu, do tych punktów już nie będzie mógł zredukować, te punkty będą zablokowane. Będzie można sobie raz na pół roku zredukować punkty na przykład za jakieś drobniejsze wykroczenia typu nieprawidłowe parkowanie.
2: Nowe przepisy zaostrzają też kary za drift i nielegalne wyścigi. Za driftowanie lub jazdę na tylnym kole jest 10 punktów karnych, a jeżeli dojdzie do kolizji, policjant może doliczyć dodatkowe 12 punktów.
0: Przypomnę, że także od dziś dzieci do 16 roku życia mają obowiązek jazdy w kasku na rowerze i hulajnodze elektrycznej. Zaostrzenie relacji między Ukrainą i Polską nie przynosi korzyści ani Ukraińcom, ani Polakom. Nie wolno nakręcać spirali nienawiści, gdy wisi nad nami zagrożenie ze strony odwiecznego wroga Rosji, oświadczył minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrii Sybicha. Przypomniał, że w ciągu ostatnich 2 lat nasze dwa kraje prowadziły konstruktywny dialog na sporne tematy historyczne. Odblokowane zostały ekshumacje i odbyły się ponowne pochówki ofiar. Sybicha odniósł się w ten sposób do tego, co ostatnio dzieje się na linii Warszawa-Kijów. Polskie władze potępiają nazwanie ukraińskiej jednostki imieniem UPA i zastanawiają się nad odebraniem Wołodymirowi Zełenskiemu orderu Orła Białego. Dobra wiadomość, długi czerwcowy weekend będzie generalnie ciepły, miejscami wręcz upalny. Zła, będzie często padać. Takie są prognozy na najbliższe dni. Temperatura będzie się miejscami zbliżać nawet do 30 stopni, ale wszędzie, zwłaszcza popołudniami, mogą się pojawić burze.
4: Szczególnie w centrum, na południu oraz we wschodniej połowie kraju. Miejscami mogą im towarzyszyć intensywne opady deszczu, grad i porwisty wiatr.
0: Mówi synoptyk Agnieszka Prasek. To miało być przetarcie przed mundialem, ale został mecz na otarcie łez. Wieczorem piłkarski pojedynek naszej kadry, która zmierzy się towarzysko z Nigerią. Polacy, jak wiadomo, na ruszające w przyszłym tygodniu Mistrzostwa Świata nie jadą, więc dzisiejsze spotkanie będzie okazją do sprawdzenia nowych graczy, o czym więcej Mateusz Stanicki.
5: Selekcjoner Jan Urban zapowiedział, że choć na murawie Stadionu Narodowego zobaczymy w wyjściowej jedenastce podstawowych graczy kadry, takich jak Robert Lewandowski czy Piotr Zieliński, to jednak nie zabraknie też zmienników. Na swoją szansę czeka m.in. wybrany najlepszym napastnikiem Ekstraklasy Karol Czubak, bo trener zdaje sobie sprawę, że czas poszukać następcy Lewandowskiego.
6: To będzie niemożliwe, żeby Roberta zastąpić, jeśli popatrzymy na ilość spotkań i ilość strzelonych bramek. Tacy goście się rodzą raz na nie wiadomo ile lat i będzie bardzo, bardzo trudno.
0: Początek spotkania na Stadionie Narodowym o 20:45.
1: Super FM. Pogoda.
7: Zapobiegliwi na pewno dzisiaj rano zabrali ze sobą parasol i to wy dzisiaj zdecydowanie jesteście górą, bo pokropi po południu aż do 17, nawet 18. Teraz 19 stopni, a po południu będzie od 16 do 17.
8: Super FM z widokiem na Szczecin.
7: Coś czuję, że na przedpołudniową rozmowę, jak zawsze do Super FM, przyjedzie na rowerze Marek Rupiński, nasz szczeciński ultrakolarz, który jest ambasadorem kampanii Pomorze Zachodnie Możesz Wszystko. Z Markiem porozmawia w tej godzinie Tomek Janicki. Jutro z kolei ulicami Szczecina przejdą procesje Bożego Ciała. Za chwilę sprawdzimy trasy jutrzejszych procesji.
8: Super FM z widokiem na Szczecin.
9: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.
7: 4 po 11.

Ać! Zdumionych głosów szum! W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Zmożny mi tego świata o wielkie stawki grasz.

0: Super FM z widokiem na Szczecin. Wyglądamy przez nasze redakcyjne okno. Coraz więcej deszczowych chmur i tak mam wrażenie, jakby to przedpołudnie coraz bardziej było takie szare. My dodajemy w naszym programie trochę więcej kolorów. Przed momentem Pink, 18 minut po 11. W przedpołudniowym programie teraz sport i nasza szczecińska koszykówka. W studiu Piotr Jarząbek, który na bieżąco śledzi losy składu Wilków Morskich. Witaj, Piotrze.
1: Cześć, dzień dobry.
0: Dla trenera Macieja Majcherka, można tak powiedzieć, ubiegły sezon był debiutanckim w roli pierwszego szkoleniowca. Jak ty oceniasz? Sprawdził się?
1: Tak, myślę, że trzeba powiedzieć, że się sprawdził, no bo to był drugi najlepszy sezon Wilków w historii tak naprawdę klubu. 21 zwycięstw, drugie miejsce po sezonie zasadniczym. No była szansa atakować główne trofeum mistrzostwa. Niestety, jak wiemy, Wilki odpadły w ćwierćfinale za Stalem Zielona Góra, który teraz o to mistrzostwo będzie walczył z Legią Warszawa.
0: No właśnie, co dalej z Majcherkiem? Czy będzie miał przedłużony kontrakt?
1: No dowiedzieliśmy się dosłownie wczoraj, że tak, że trener Maciej Majcherek zostanie pierwszym szkoleniowcem Wilków w następnym sezonie. I dowiedzieliśmy się także, że już niektóre zmiany kadrowe, niektórzy zawodnicy tego kontraktu przedłużonego mieć nie będą.
0: No właśnie, co dzieje się w takim razie w składzie Wilków?
1: No, Jovan Novak, lider tak naprawdę Wilków Morskich, serbski rozgrywający, nie będzie grał w Wilkach w przyszłym sezonie. Jego kontrakt co prawda obowiązywał jeszcze na następny sezon, ale został rozwiązany za porozumieniem stron. To jest dosyć spore osłabienie w kontekście tego sezonu zasadniczego, bo tam Jovan Novak naprawdę prezentował się dobrze, rozdawał wiele asyst, jak trzeba było to brał na siebie ciężar gry i rzucał ważne punkty, szczególnie trójki te z jednej nogi, no to myślę, że kibicom w Enea Arenie na pewno zapadły w pamięć, no ale w playoffach no niestety nie dźwignął tej serii za Stalem, to trzeba przyznać. On sam na konferencji prasowej po jednym meczów w Szczecinie mówił, że no powinien po prostu grać lepiej, więc tutaj no niestety te playoffy nie poszły po myśli Jovana Novaka, no i niestety swoją karierę będzie kontynuował w innym klubie. I dodam jeszcze od siebie, że no dosłownie kilka dni temu widziałem na ulicach Szczecina zawodnika, który w Szczecinie zdobywał mistrzostwo i wicemistrzostwo, czyli Zaka Cuthbertsona, skrzydłowy, no w Szczecinie święcił duże sukcesy i dosłownie kilka dni temu zobaczyłem go tutaj na placu RODO pod naszą redakcją, więc kto wie, może wraca, a może tylko przyjechał odwiedzić starych znajomych.
0: No mamy nadzieję, że te wszystkie zmiany, które dzieją się w teamie Kinga Wilki Morskie, idą ku lepszemu i w następnym sezonie będzie coraz lepiej.
1: Trzymamy za to kciuki, chociaż lepiej może być tylko, jak będą liderami po sezonie zasadniczym.
0: A relacjonował Piotr Jarząbek. Bardzo dziękuję.
1: Dzięki.

0: Post Malone i od razu wiecie, że towarzyszy wam właśnie w pracy. Radio Super FM, 27 minut po 11. Jutro w Kościele Katolickim Święto Bożego Ciała i jak co roku ze szczecińskich parafii wyruszą uroczyste procesje wiernych. Ta główna procesja Bożego Ciała w naszym mieście rozpocznie się o godzinie 10. Wierni wyruszą spod bazyliki i dotrą na plac przy katedrze Świętego Jakuba. Trasa głównej procesji, przypominamy, Bogu Rodzicy, Świętego Wojciecha, Plac Zwycięstwa, Brama Portowa, księdza kardynała Wyszyńskiego, a później Sołtysia Grodzka i Plac Katedralny przy katedrze Świętego Jakuba. I tutaj jest zakończenie procesji, szczególnie jutro warto być czujnym, bo również będą utrudnienia w kursowaniu komunikacji miejskiej. Warto także czytać rozkłady jazdy. To już jutro, przypominamy, Boże Ciało i dzień wolny od pracy.
1: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.
2: Autopromocja. Myślicie, że znacie Szczecin? Poznajcie jego sekrety, miejsca, postacie, ulice i historie, których nie ma w książkach. Szczecin bez tajemnic. Codziennie w Radiu Super FM po godzinie 12. Zaprasza Małgorzata Duda. Na program zaprasza sponsor. Szczecińska firma Sanprobi. Producent wysokiej jakości probiotyków.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Hej, tu Ikea. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
5: Już 23 czerwca o 17 scena ożyje tańcem. Szkoła baletowa Balet Kuzmina zaprasza na galę Ballet and Contemporary w Miejskim Ośrodku Kultury w Policach. To wyjątkowe widowisko pełne emocji, muzyki i pasji. Balet klasyczny, taniec współczesny i neoklasyczny. Od najmłodszych tancerzy po zaawansowanych artystów sceny. Przyjdź i zobacz, bo w Szczecinie szkolimy na profesjonalnym poziomie. 23 czerwca, godzina 17. Police, ulica Siedlecka 1A. Ballet and Contemporary. Poczuj magię tańca.
6: Serdecznie zapraszam. Olga Kuźmina-Pietkiewicz.
7: Ziemianie, poznajcie super okno od Framex. Twarde jak skała, dzięki powierzchni Gealan Acryl Color. Odporne na zadrapania i zawsze chłodne, nawet w pełnym słońcu. Czyszczenie, szmatka i woda wystarczą, by lśniło jak nowe.
8: Odwiedź Framex.pl i dołącz do drużyny super bohaterów. Framex. Każde okno niezrównane w swojej klasie.
9: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
10: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Ariel 38 prań w nowej cenie regularnej 49,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 69,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
11: Lidl, to się opłaca.
12: I po reklamie.
13: Super FM z widokiem na Szczecin.
0: Już za kilkanaście minut spotkanie z ambasadorem kampanii Pomorze Zachodnie. Możesz wszystko. Z Markiem Rupińskim, kolarzem. Porozmawia Tomek Jański. To już dosłownie za kilkanaście minut. Teraz Mike and the Mechanics, później Dawid Podsiadło, Katy Perry. Tak gramy w Super FM w przedpołudniowym programie na 97,5.

0: Audycja finansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Pomorze Zachodnie, możesz wszystko.
1: Zapraszam na kolejną odsłonę rozmowy, którą realizujemy w ramach kampanii Pomorze Zachodnie, możesz wszystko. Kampanii, która pokazuje, że nigdy nie jest za późno, by zmienić kierunek, zdobywać nowe kompetencje, no a przy tym realizować też marzenia. Ambasadorzy akcji swoimi historiami motywują mieszkańców regionu do odważnego inwestowania w siebie. No i pokazują Pomorze Zachodnie jako miejsce sprzyjające rozwojowi, innowacjom i dobrej jakości życia. Dzisiejszym ambasadorem tej kampanii jest w studiu ze mną Marek Rupiński, który jest żywym przykładem tego, że granice istnieją tylko w naszej głowie. Cześć Marku, dzień dobry.
2: Witam, dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
1: Swoje największe sportowe sukcesy osiągnąłeś nie jako młody zawodnik, ale jako dojrzały mężczyzna po 40. No i to, wiesz, to potwierdza też fakt, że życie zaczyna się po 40, tak faktycznie jest?
2: Nie, no chyba nie, ale faktycznie swoje takie największe sportowe sukcesy osiągnąłem po 40, co chyba pokazuje, że tak naprawdę możemy osiągnąć bardzo dużo w każdym wieku, ale życie, nie no, życie tak naprawdę cały czas trwa, cały czas się realizuje, tylko że faktycznie taki powiedzmy, że jakby to nazwać pik takiego powiedzmy sportowego działania, no to faktycznie to jest wieku po 40 lat, tak wieku. Po 40 latach. Kurczę, tu też ktoś mi zadzwonił i sorry.
1: Rozstroiłeś się. Zostałeś wicemistrzem świata ultracyklingu, mistrzem Europy tej dyscypliny i jesteś pierwszym Polakiem w historii, który zdobył tytuł mistrza Pucharu Świata World Ultra Cycling Association. No i to ci czyni przykładem wytrwałości, determinacji i nieustannego rozwoju.
2: Tak, cieszę się. Teraz jeszcze doszedł jeden tytuł. Tydzień temu obroniłem właściwie tytuł mistrza Europy w zawody akurat były w Niemczech w kategorii M50, czyli 50+. Także jestem dwukrotnym mistrzem Europy już teraz.
1: No właśnie, ale powiedz bliżej, na czym polega ta dyscyplina ultracycling? Co to takiego?
2: No generalnie można to tak jakby, to długa historia, można byłoby długo opowiadać o tym, ale tak najprościej mówiąc, to jest długotrwała jazda na rowerze. Przy czym są to wyścigi jednoetapowe, to są długie dystanse, na przykład powiedzmy tam 800-900 km, czy czasami nawet 3700, czy tak jak w Ameryce 4800, i jest to wyścig praktycznie jednoetapowy, wygrywa się przejeżdżając taki odcinek jak najszybciej, czyli praktycznie bez, staramy się nie pauzować, nie zatrzymywać się, tylko jechać cały czas. I w odróżnieniu od takich zwykłych, powiedzmy, czy innych zawodów, gdzie są etapy podzielone na przykład na kilka dni, tak tutaj też są na kilka dni, tylko że jedzie się praktycznie non-stop.
1: Do studia przyjechałeś dzisiaj na rowerze.
2: Tak.
1: Nie rozstajesz się z nim na chwilę, ani na chwilę?
2: Staram się jeździć jak mogę najwięcej. Na pewno robię więcej kilometrów na rowerze niż samochodem. Dzisiaj akurat jadę teraz od razu nad morze, więc przy okazji po prostu zajechałem tutaj do radia i ruszam od razu nad Bałtyk. Ale faktycznie staram się jeździć jak najwięcej, niezależnie od pogody, czy w zimę, czy w lato. Praktycznie robię co miesiąc tyle samo kilometrów.
1: No w pełnym rynsztunku jesteś, słuchaj, w okularach, w kasku, w specjalnym stroju sportowym. Co sprawiło, że zacząłeś interesować się właśnie tym sportem, powiedz?
2: Zawsze lubiłem taki długotrwały wysiłek. Podobało mi się to, że mogę rywalizować. A to akurat przypadek sprawił. Pojechałem na pierwsze zawody i na pierwszych zawodach udało mi się je wygrać. Potem chciałem się zmierzyć z kolejnymi przeciwnikami na kolejnych, innych, większych, dłuższych zawodach. I tak po prostu poszło najpierw 250, potem 500, 700, 800, 3700, aż w końcu nadszedł start w Ramie, czyli Race Across America, takim kultowym wyścigu ultrakolarskim. No i tak się już to potoczyło. Myślałem, że po pierwszym wyścigu już osiągnąłem jakby powiedzmy jakąś tam mega granicę, że już dalej nie przeskoczę. Okazało się, że jednak można zrobić jeszcze więcej, pojechać dalej i zobaczyć, co jest za kolejnym, następnym zakrętem. No i tak też teraz się okazuje, że kolejne zawody, supportowane, niesupportowane, bo jeszcze też mogę dodać, że w tym ultrakolarstwie jeszcze można podzielić te wyścigi na dwie kategorie, wyścigi ze wsparciem i bez wsparcia. Teraz akurat jechałem ze wsparciem, za miesiąc jadę w Mistrzostwach Świata bez wsparcia, także to też jest taki właśnie rozróżnienie tego ultrakolarstwa.
1: A ze wsparciem to mówisz odnośnie? Że masz dodatkowo zabezpieczenie w formie samochodu, czy jak
2: tak,
1: to wygląda?
2: Tak, ze wsparciem polega na tym, że tak samo właśnie Mistrzostwa Świata i Europy są ze wsparciem i bez wsparcia, i ze wsparciem polega na tym, że za zawodnikiem podąża samochód techniczny, w którym jest team, oczywiście wyżywienie, rowery zapasowe. No i to jest, powiedzmy, no nie wiem, można powiedzieć, że troszeczkę może łatwiejsze, chociaż to też różnie bywa, bo ten team czasami po prostu też trzeba dbać, a bez wsparcia to po prostu jesteśmy zdani na siebie i korzystamy tylko i wyłącznie z tych punktów kontrolnych czy tam serwisowych, z których mogą korzystać również inni zawodnicy. Nie możemy korzystać jakby z prywatnej pomocy podczas całego wyścigu. I tak teraz na przykład będę jechał 3700 w Mistrzostwach Świata. Znaczy planuję, zobaczymy, czy się uda wszystko spiąć.
1: Trzymam kciuki.
2: No i to 3700 po prostu będę musiał polegać tylko po prostu na sobie.
1: A do rozmowy z ambasadorem kampanii Pomorze Zachodnie Możesz Wszystko, Markiem Rupińskim, wrócimy już za chwilę.
0: Pomorze Zachodnie Możesz Wszystko. Audycja finansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.

0: Audycja finansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Pomorze Zachodnie, możesz wszystko.
1: Dzięki kampanii Pomorze Zachodnie, możesz wszystko, poznajemy w programie wyjątkowe osoby, które nie boją się wyzwań, które dzięki własnemu samozaparciu i determinacji pogłębiają swoją wiedzę, a i też rozwijają nowe umiejętności. Ambasadorem kampanii Pomorze Zachodnie, możesz wszystko jest Marek Rupiński, kolarz, pasjonat sportu, ale także mistrz ultrakolarstwa w studiu Radia Super FM. Kolarstwo to jest pasja, to jest hobby, ale czym zajmujesz się na co dzień?
2: Na co dzień zaopatruję szkoły i przedszkole w artykuły spożywcze, także też tutaj od razu podziękuję swojemu bratu i szwagrowi, którzy mnie zastępują, podczas gdy ja gdzieś tam pocę się podczas wyścigów, a z wykształcenia jestem inżynierem akustykiem, skończyłem Politechnikę Szczecińską na Wydziale Techniki Morskiej, także takie całkiem co innego, ale nigdy w zawodzie nie pracowałem, nigdy nie pracowałem za biurkiem, zawsze lubiłem pracę fizyczną, wysiłek.
1: Także fizyczną.
2: To też pewnie miało wpływ na to, że zawsze ten ruch był w moim życiu.
1: Zawsze jak są jakieś takie pasje różne, tutaj akurat ty masz rowerową, zawsze są wyzwania. I jak sobie z nimi radzisz?
2: Jak sobie radzę z wyzwaniami?
1: No.
2: Oj, tych wyzwań to jest, że zależy jeszcze o jakich wyzwaniach mówimy. Czy to jest wyzwanie tam fizyczne, czy bo wyzwaniem to też jest szukanie wsparcia tu na przykład na wyścig.
1: Tu możemy się skupić bardziej na tym fizycznym chyba, bo to jest chyba takie najbardziej wymagające.
2: No to jeżeli chodzi o takie wyzwania, powiedzmy tutaj sportowe, to największym wyzwaniem według mnie w ultrakolarstwie jest chyba silna i mocna głowa. Oczywiście trzeba być przygotowanym fizycznie, trzeba mieć całe tam zaplecze, powiedzmy, zapewnione, ale przygotowanie właśnie takie mentalne musi być na pewno jak największe, dlatego że czasami trzeci dzień, czwarty dzień jedziemy na tym rowerze, to oczywiście jest niedospanie, pojawiają się jakieś halucynacje, pojawiają się jakieś tam złe demony, które mówią, po co to robisz, dlaczego, jakieś tam kryzysy, więc no tutaj to przygotowanie, treningi w zimę, w lato, podczas upałów, czy w zimę, podczas mrozów na pewno dają jak największe przygotowanie do tego typu startów. No i takie wyzwania to jest chyba takie największe wyzwanie, czyli takie przygotowanie właśnie mentalne do tego typu zawodów.
1: Marek Rupiński, ambasador kampanii Pomorze Zachodnie, możesz wszystko, jest gościem w studiu Radia Super FM. Jakie dałbyś rady młodym, którzy rozpoczynają swoją przygodę z kolarstwem?
2: Kurczę, największą chyba taką radę to bym dał, czy przekazałbym dla ludzi młodych, żeby byli, czy każdy, dla każdego w sumie, żeby byli mistrzami dla siebie, nie dla świata, bo to, że tam zdobyłem jakiś tytuł mistrza Europy czy Puchar Świata, to jest oczywiście bardzo fajne, cieszę się bardzo z tego, jestem z tego bardzo dumny, ale najważniejsze, że ja się z tym dobrze czuję, że jestem sam dla siebie mistrzem, że po prostu dobrze patrzę się na ten świat, że podoba mi się to, co robię, że cieszę się z tego, co robię, że mogę pokazywać innym i dawać przykład, że nie tylko, że cały czas możemy być wzorami jakby dla innych i przede wszystkim czuć się spełnionym i mieć swoje własne jakieś tam wyznaczone cele, niekoniecznie największe na świecie, po prostu takie dla siebie przekraczać swoje własne granice, podjechać na jakąś tam górkę, wsiąść na ten rower, przebiec się, czy zagrać w szachy, cokolwiek, żeby po prostu nie popadać w ten marazm.
1: Mówisz o celach. Jaki cel na ten, albo może przyszły rok?
2: Cel, na pewno bym chciał pojechać w tych mistrzostwach świata, no i realizować się jak najdłużej, żeby te siły były, żeby podróżować. Lubię bardzo podróżować, lubię zwiedzać kolejne kraje. Cieszę się, że mogę startować w różnego rodzaju zawodach. W zeszłym roku to było aż 10 różnych wyjazdów na świecie, więc no, fajnie byłoby to powtórzyć. Byłbym bardzo content, gdyby się udało znowu pojechać. Na pewno musiał zobaczyć Amerykę Południową jeszcze. W zeszłym roku byłem w Japonii. Być może w tym roku uda się pojechać na przykład dookoła Tajwanu. Także tych celów jest bardzo dużo. Zobaczymy, co przyniesie ten rok.
1: Marek Rupiński, człowiek, który zwiedził świat na rowerze, ale jest także ambasadorem kampanii Pomorze Zachodnie, możesz wszystko. Kolarz, mistrz Europy ultracyklingu, wicemistrz świata i zdobywca tytułu mistrza Pucharu Świata World Ultra Cycling Association. Był gościem studia Radia Super FM. Dziękuję ci pięknie.
2: Dziękuję.
0: Pomorze Zachodnie, możesz wszystko. Audycja finansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
3: Super FM z widokiem na Szczecin.
4: Reklama.
0: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model

0: Do 16 roku życia może jeździć na hulajnogach elektrycznych wyłącznie w kaskach. Przepisy obejmą też dzieci do 7 roku życia przewożone rowerem, by egzekwować nowe prawo i sprawdzać, czy kaski na głowach dzieci są. Policja ma pojawiać się teraz częściej na miejskich placach i w okolicach szkół. Młodzież zapewnia, że rozumie nowe przepisy.
1: Żeby być bezpiecznym, bardziej jest się dojrzałym i się wie, co się robi bardziej.
2: Nasi bliscy się poturbowali, tak można powiedzieć, na takich wyczynach.
3: Zdarzało się wcześniej czasem. Jak zaczął być ten szum na to jeżdżenie w kasku, to wtedy dopiero zacząłem.
0: Za brak kasku dziecka pouczanie i mandaty dostawać będą opiekunowie. Ukraińskie drony uderzyły w obiekty energetyczne i wojskowe w Petersburgu. Ukraińcy przekazali, że zaatakowali m.in. terminal naftowy oddalony o ponad 1000 km od granicy z Ukrainą. To odwet za ostatni zmasowany rosyjski atak na Ukrainę, w którym zginęło ponad 20 osób. Uderzenie w Petersburg jest wizerunkowym policzkiem dla Putina. Dziś rusza tam Międzynarodowe Forum Ekonomiczne. Kolejni właściciele samochodów zgłaszają od rana do policji w Poznaniu uszkodzenie pojazdów, do których doszło w nocy lub nad ranem, mówi podkomisarz Łukasz Paterski z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.
4: Do tej pory odnotowaliśmy takie zdarzenia na kilku dzielnicach, to Stare Miasto, Wilda czy poznańskie Jeżyce. Jak ustalili policjanci, sprawca, idąc z ulicami miasta, uszkadzał karoserię zaparkowanych samochodów poprzez rysowanie znaków, liczb, krzyżyków czy też napisów. Stawiał on doniczki na autach, kamienie czy też posypywał piachem dachy.
0: Policjanci zabezpieczyli monitoringi, by wytypować podejrzanego i go zatrzymać. Docierają także do kolejnych pokrzywdzonych, których może być nawet kilkudziesięciu. To może być trudny początek długiego weekendu dla przejeżdżających przez Zakopiankę i Kraków. Zanim na dobre się rozpocznie, kierowcy wyjeżdżający z miasta mogą utknąć w korkach. To dlatego, że przeciwnicy budowy trasy S7 Kraków-Myślenice zapowiedzieli protesty na głównych trasach wylotowych z miasta, o czym Katarzyna Mynaczek.
5: Dzień nie jest przypadkowy. Chodzi o to, żeby przysporzyć kierowcom trudności w czasie dużego ruchu. Od godziny 16 protestujący blokować będą trzy miejsca. Mają pojawić się na ulicy Wielickiej na zjeździe z autostrady A4 w kierunku Wieliczki, na ulicy Zakopiańskiej przy zjeździe z A4 w kierunku Myślenic i na Zakopiance w Gaju. Organizatorzy w ten sposób pokazać chcą swój sprzeciw wobec planowanego przebiegu nowej ekspresówki, z którym nie zgadza się żadna z podkrakowskich gmin, m.in. gmina Skawina.
0: Akcja zbiega się z początkiem wyjazdów na długi weekend, dlatego kierowcy powinni spodziewać się utrudnień i wydłużonego czasu przejazdu. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed burzami dla 9 województw na terenie południowej i zachodniej Polski. Już za godzinę o 13:00 zagrzmieć może w województwie opolskim i śląskim oraz w części zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, łódzkiego i dolnośląskiego. Z kolei dla małopolskiego i podkarpackiego oraz części świętokrzyskiego ostrzeżenia przed burzami zaczną obowiązywać za 2 godziny. To alerty pierwszego stopnia w 3-stopniowej skali.
6: Super. Super. To jest Super FM.

0: Na program zaprasza sponsor. Szczecińska firma Sanprobi. Producent wysokiej jakości probiotyków.
1: Szczecin bez tajemnic. Zaprasza Małgorzata Duda.
2: Ponieważ w tym tygodniu świętujemy Dzień Dziecka przez kilka dni, opowiadam o tym, gdzie można pójść ze swoim dzieckiem i miło spędzić czas. Był teatr Lalek Pleciuga, był kot Umbriaga, który czeka w Alei Żeglarzy, a dzisiaj wędrujemy na drugą stronę Odry do Morskiego Centrum Nauki. To miejsce, którego nie da się odfajkować jedną wizytą. Byłem, widziałem, więcej nie idę. Warto tam pójść kilka razy, a za każdym razem skupić się na innej części wystawy i poznać ją dokładnie. Dzieci kochają wszystkie prace ręczne, malowanie, stemplowanie, a w Morskim Centrum Nauki macie dostępne różne opcje, między innymi takie. Na pierwszym piętrze, czyli na drugiej kondygnacji wystawy, znajdziecie pieczątki. Ale nie będziecie pieczątkować kartek, tylko siebie. Zapytacie, po co i dlaczego? Otóż wzięło się to stąd, że marynarze są niezwykle przesądną grupą. Właściwie każdy aspekt życia na morzu wiąże się u nich z jakimś przesądem. Według jednego z nich tatuaże na ciele chronią marynarza przed gniewem morza czy oceanu, ale mogą też być kroniką jego życia. Na przykład kotwica oznacza szczęśliwy powrót do portu i tatuowali ją ci, którzy przepłynęli Atlantyk. Z kolei kompas albo gwiazda polarna miały nie tylko zapewnić bezpieczny powrót do domu, ale też pomagać w nawigacji. No ale żeby nie było, że namawiam do tatuowania dzieci, bo można bezpiecznie opieczątkować siebie i dziecko i zapewnić opiekę Neptuna w trakcie zwiedzania Morskiego Centrum Nauki. A kiedy nabędziecie ochronę, wskoczcie razem do kambuza, czyli kuchni na statku i wspólnie ugotujcie obiad. Nie będzie to łatwe, bo jak statkiem buja, to czasami jedzenie spada z talerzy, ale wierzę, że Wam się uda. Wspólnie też możecie zapamiętać przepis na słynny paprykarz szczeciński, spróbować wysłać i odebrać wiadomość alfabetem Morsa, czy spróbować razem wyszorować pokład statku. Ta ostatnia umiejętność może się co niektórym potem przydać, na przykład przy sprzątaniu łazienki. Oczywiście nie wyczerpaliśmy wszystkich możliwości, ale pamiętajcie, najlepsza zabawa będzie wtedy, kiedy będziecie robić to wspólnie, rodzice i dzieci. Udanej zabawy.
1: Szczecin bez tajemnic.
0: Na program zaprasza sponsor. Szczecińska firma Sanprobi. Producent wysokiej jakości probiotyków.
3: Here's my key. Philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super FM. Radio, które codziennie uśmiecha się do ciebie.

0: To piosenka o morlinach, czyli o tej tu kiełbasie. Co na grilla idealnie, jak majówka nada się? To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka.
1: To te z najlepszej półki, te co smak mają. Wbijaj do sklepu. Morlińskie kiełbasy czekają.
2: Wbijasz!
3: Morliny są...
4: Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Nowe umiejętności, nowe marzenia, nowy kierunek. Pomorze Zachodnie to region, który sprzyja zmianom i ludziom, którzy chcą iść dalej. Bo rozwój nie ma wieku. Nigdy nie jest za późno, żeby zacząć od nowa i inwestować w siebie. Nieważne, ile masz lat. Poznaj historie, które inspirują. Wejdź na biznes.wzp.pl. Audycja finansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
5: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport, aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach.
6: Jak tak, to Allegro.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii miała być jedna doniczka,
7: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80, a teraz tylko 14,99 za kilogram. A brykiet do grilla z węgla drzewnego 2,5 kg. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
11: I po reklamie.
12: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
13: Super FM zaprasza.
14: Barbara Gądek, sprawdzamy, co dzieje się na szczecińskich scenach i co czeka nas w weekend. Michał Janicki zaprasza do Teatru Kameralnego na Wszystko przez Hrabiego. Scenariusz dotyka ważnego tematu przyjaźni, miłości do zwierząt i do ludzi, głębokiej więzi emocjonalnej, która przynosi korzyści psychiczne i fizyczne. Premiera płyty i muzyka z filmów Wojciecha Smarzowskiego. Dom Zły, Róża, Kler, Wołyń to tylko kilka z najgłośniejszych produkcji Smarzowskiego, do których ścieżkę dźwiękową nagrał gdański saksofonista i kompozytor Mikołaj Trzaska. Jeden z najbardziej cenionych przedstawicieli jazzowej awangardy w Polsce występuje z improwizatorami z całego świata. Usłyszycie to wszystko w Winyle FM w piątek podczas koncertu Dream Team. Royber Trio, Trzaska, Walicki, Moretti. W sobotę w Teatrze Letnim Szczecin stanie się sceną wydarzenia absolutnie wyjątkowego. Sztuka muzyki i magii to jedyne takie spotkanie w Polsce. Koncert, w którym potęga muzyki symfonicznej i operowej i filmowej splata się z magią iluzji światowej klasy. Niezwykłe głosy, mistrzowskie brzmienie orkiestry, chóry i taniec stworzą widowisko pełne emocji. Kulminacją wieczoru będzie lewitujący fortepian. Program koncertu obejmuje m.in. muzykę Gwiezdnych Wojen, Ogniem i Mieczem, Piratów z Karaibów, Szczęk, Pana Tadeusza, dzieła m.in. Bizeta, Bramsa, Dębskiego czy Gershwina. Wszystko w niezwykłej, widowiskowej oprawie. Muzyczny dialog pokoleń, sekrety artystycznych rodzin i spotkanie z europejską czołówką młodego pokolenia. W Willi Lenza traficie na wielkie święto muzyki. W ramach trwającego 21. Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego Sacrum Non Profanum będzie tam wyjątkowy koncert zatytułowany DNA. Koncert o artystycznych rodzinach. Na scenie wystąpi duet sióstr Anuczka i Katarzyna Hack, wiolonczelistka i pianistka. To jedna z najbardziej cenionych młodych formacji kameralnych w Europie. Słyną z tego, że klasykę łączą z nowoczesną improwizacją. Wszystko to 18 czerwca w Willi Lenza. To były informacje o wydarzeniach kulturalnych w Szczecinie, a po więcej zapraszam do kolejnych serwisów.
12: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
15: Tak gra Super FM na 97,5.

Na program zaprasza klub i restauracja Prywatka. Deptak Bogusława 10.08. Szczecin. Tu zaczyna się twój wieczór. Prywatkowe hity w radiu Super FM.

dodatkowe hity w radiu Super FM. Na program zaprasza klub i restauracja Prywatka. Deptak Bogusława 10, 8. Szczecin. Tu zaczyna się Twój wieczór.

0: Reklama.
1: Uwielbiasz śpiewać? Chcesz, by usłyszał Cię cały Szczecin? Lubisz dobrą zabawę? Mamy dla Ciebie propozycję. W każdą środę po 21:00 przyjdź na Deptak Bogusława 10 do lokalu Melange i weź udział w zabawie Melange Voice z radiem Super FM. Wyśpiewaj super niespodziankę. Najlepszych usłyszysz na antenie radia Super FM.
2: Do zobaczenia w każdą środę o 21:00. Melange na Deptaku Bogusława 10. Zapraszam. Tomasz Janicki.
3: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Wybierz uniwersalne rolki OxeloFit 3 Junior z regulacją aż o 4 rozmiary. Teraz w promocji za jedyne 169,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 199,99.
5: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup 2 sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland, to jest pyszne.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mleko UHT 3,2% Pilos 1 litr w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez-promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
0: I po reklamie.
1: Jest 13:00. Wiadomości Super FM.
8: Planujący wakacyjne loty powinni już teraz kupować bilety. Rekordowa liczba cudzoziemców uzyskała niemieckie obywatelstwo. Zjazd zabytkowych pojazdów w Iławie już niebawem.
0: Super FM. Wiadomości.
8: Agnieszka Trojanowska-Bis. To ostatnie dni na zakupy w miarę tanie.

0: dużo. Cena ropy, cena paliwa lotniczego jest wciąż na bardzo dużych poziomach, więc linie nie mogą sobie pozwolić na to, aby dopłacać do interesów nieskończoność.
1: Jak dodaje ekspert, niskokosztowi przewoźnicy mogą utrzymać podstawowe ceny biletów niżej, ale będą chcieli ukryć swoje koszty w wyższych opłatach, na przykład za usługi dodatkowe, bagaż, pierwszeństwo wejścia na pokład albo wybór miejsc w samolocie. A póki co w Polsce ceny paliwa dla kierowców są regulowane. Jutro i w piątek litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 5 zł 94 grosze, benzyny 98 6,52, a oleju napędowego 6,40. Ogłosił minister energii. Oznacza to, że ceny maksymalne benzyny będą niższe niż dziś, a cena diesla pozostanie bez zmian. Ukraina zaatakowała Petersburg. Drony uderzyły w obiekty energetyczne i wojskowe. Dziś rusza tam Międzynarodowe Forum Ekonomiczne, o czym Tomasz Orchowski.
2: Ukraińcy przekazali, że zaatakowali między innymi terminal naftowy w Petersburgu, oddalony o ponad 1000 kilometrów od granicy z Ukrainą. To odwet za ostatni zmasowany rosyjski atak na Ukrainę, w którym zginęło ponad 20 osób. Uderzenie na Petersburg jest wizerunkowym policzkiem dla Władimira Putina, bo dyktator bardzo chciałby pokazać, że rosyjska gospodarka ma się świetnie, tak jak zagraniczne inwestycje. Na forum po raz pierwszy od lat przyjechała amerykańska delegacja, są też przedsiębiorcy z Niemiec. W sumie Rosjanie zapowiadali udział około 20 tysięcy osób z ponad 100 krajów.
1: Rekordowa liczba cudzoziemców uzyskała niemieckie obywatelstwo w minionym roku. Niemcami w sensie prawnym zostało 332,5 tysiąca nowo przybyłych osób. Wśród nowych obywateli najliczniejsi byli Syryjczycy, a za nimi znaleźli się Turcy i Rosjanie. Pasjonaci zabytkowych samochodów i motocykli zjadą wkrótce do Iławy. Okazją będą legendy motoryzacji, które w tym roku zaplanowano na 21 czerwca. Podczas wydarzenia zaprezentowane zostaną zabytkowe klasyki z wielu zakątków regionu. Będzie też konkurs na najciekawszy pojazd, mówi Lidia Miłosz, dyrektor Iławskiego Centrum Kultury.
3: Wydarzenie rozpocznie się piękną paradą, przejazdem przez miasto. Zapraszamy właścicieli legendarnych aut, zapraszamy również wystawców.
1: Uczestnicy imprezy mogą liczyć również na strefę gastronomiczną oraz wystawę zabytkowych pojazdów przed basenem miejskim. To właśnie tam organizatorzy przygotowują strefę dla publiczności.
4: Słuchasz Super FM na 97.

0: Lublinie i Radiu Super FM. Zaprasza Krzysztof Spór.
1: Niedawno zakończył się 79. festiwal w Cannes i korzystając z tej okazji, Kino Pionier powraca do słynnych produkcji, które na tym festiwalu były prezentowane w ostatnich latach. Przegląd rozpoczyna się zaś w najbliższy piątek od przedpremierowego seansu Ojczyzny w reżyserii Pawła Pawlikowskiego, która podczas tegorocznego festiwalu w Cannes przyniosła polskiemu twórcy nagrodę za reżyserię. W mini przeglądzie Pioniera znalazły się wcześniejsze dzieła dwóch reżyserów, którzy w tym roku także zabiegali o Złotą Palmę. Asghara Farhadiego z filmem Bohater i Ryusuke Hamaguchiego z filmem Drive My Car. Pionier powraca do pięknego filmu Wima Wendersa, Perfect Days, do docenionej w Cannes Strefy Interesów oraz do Aftersun. Na życzenie widzów pokazany zostanie słynny Portret kobiety w ogniu, ale też rewelacyjne W gorsecie i Anatomia upadku. Wszystkie te filmy w Cannes odniosły duże sukcesy. Dla poszukujących nowości ma Pionier w te dni w repertuarze Orły Republiki, świetnie przyjęty przed rokiem w Cannes film Tarika Saleha. To ostatnia część głośnej trylogii kairskiej tego reżysera, na którą składają się jeszcze Morderstwo w hotelu Hilton oraz Chłopiec z niebios. Każdy z tych filmów pokazuje z innej perspektywy ostrą krytykę autorytarnego reżimu. W przypadku ostatniej części, ujętej w formie widowiskowego politycznego thrillera, Saleh zastanawia się nad rolą sztuki w służbie propagandy. 10 i 11 czerwca w ramach 17 tygodnia Nowego Kina Francuskiego pokazane zostaną w Pionierze dwa głośne filmy, które przed rokiem w Cannes bardzo się podobały. Młodsza siostra, nagroda dla najlepszej aktorki, i rewelacyjna Nowa fala, nakręcona w hołdzie kinu Jean-Luc'a Godarda. W te dni w kinie Pionier w Szczecinie będzie można poczuć klimat filmowego Cannes. A ja gorąco zapraszam.
0: Spór w kinie i Radiu Super FM.
2: Na program zaprasza sponsor Kino Pionier. Najstarsze kino w Polsce.

0: Reklama.
1: Łazienka jak w luksusowym hotelu? Pewnie wydałaś majątek.
2: Daj spokój. Wanny i płytki kupiłam w salonie Kaflando.
1: Takie cuda tam sprzedają?
2: No pewnie. I to nie za miliony.
3: Kaflando Szczecin, Rondo Hakena, Ustawo 51 lub www.kaflando.pl.
4: Andrzej, słyszałeś tę reklamę w radio? A my pół dnia szukamy kafli.
5: No właśnie, jedziemy do Kaflando. Co my tu jeszcze robimy?
6: Rondo Hakena, Ustawo 51, www.kaflando.pl.
7: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
8: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
9: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
10: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
13: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
14: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
15: I po reklamie. Radio Super FM.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM w 100% szczecińskie.

0: Klinika Zdrowia. Zaprasza Nina Manduk-Czyżyk.
1: Rozmawiamy dzisiaj o operacjach tarczycy z profesorem Jerzym Sienko, specjalistą chirurgii ogólnej i onkologicznej ze Szpitala Wojewódzkiego w Szczecinie. Panie profesorze, z jakimi chorobami tarczycy pacjent zgłasza się do chirurga?
2: Rocznie operuje się w naszym kraju około 30 tysięcy pacjentów z powodu schorzeń gruczołu tarczowego. Można by rzec, że jest to najczęstsza operacja w zakresie chirurgii endokrynologicznej wykonywana w naszym kraju. Znamienita większość tych zabiegów polega na usunięciu wola guzkowego obojętnego, a więc pacjenci, którzy mają przebudowaną tą tarczycę, jest powiększona i w jej wnętrzu znajdują się liczne, często zmiany, najczęściej o charakterze łagodnym, które wymagają oczywiście monitorowania wcześniejszego przez endokrynologa, który decyduje, że jeżeli te biopsje byłyby zbyt często wykonywane, kiedy jednak to budzi pewien niepokój, może w przyszłości budzi się pokój onkologiczny, wtedy jest ta decyzja o wycięciu tego gruczołu tarczowego, wycięciu jego w całości. I to są najczęstsze przyczyny zabiegów. Niestety też pewien odsetek pacjentów, którzy się zgłasza do leczenia operacyjnego, są to pacjenci ze schorzeniami onkologicznymi gruczołu tarczowego. Ponad 90% nowotworów gruczołu tarczowego to są raki, a więc to są raki, nowotwory wychodzące z komórek nabłonkowych gruczołu tarczowego. Ten typ nowotworów to jest takie trochę, jak ja mówię, szczęście w nieszczęściu dla pacjentów, ponieważ nowotwory gruczołu tarczowego, czyli najczęściej raki wywodzące się z komórek nabłonkowych, mają ważną cechę. Tą cechą jest jodochwytność. Co to daje? To daje to, że nawet jeżeli u pacjenta z nowotworem tarczycy wystąpią przerzuty odległe, a tutaj myślimy najczęściej o płucach, to ta tkanka nowotworowa dalej w tej tkance pozostaje ta funkcja tkanki zdrowej, a więc zdolność wychwytywania jodu z atmosfery. Co to daje? To dzięki tej właściwości komórek nowotworowych jesteśmy w stanie wprowadzić do organizmu jod radioaktywny, który jest pochłaniany przez przerzuty i komórki, pochłaniając ten jod radioaktywny, one ulegają destrukcji, zniszczeniu i zwłóknieniu. Czyli można powiedzieć, że nawet mimo czasami tych przerzutów odległych, rokowanie u pacjentów jest z rakiem tarczycy, w większości przypadków to rokowanie jest dobre, bo też oczywiście tacy pacjenci wymagają już wtedy leczenia systemowego, czyli w pierwszej kolejności leczenie operacyjne, a w drugiej kolejności, w zależności od tego, czy ta tkanka pozostała, czy są gdzieś zmiany odległe, wtedy jest to leczenie wspomagane jodem radioaktywnym.
0: Klinika Zdrowia w radiu Super FM.

0: Słuchasz radia Super FM
1: na 97,5.

0: Reklama. 50 tysięcy złotych rabatu na gotowe mieszkania? To niemożliwe.
1: A jednak Fastball naprawdę udziela teraz 50 tysięcy rabatu na mieszkania na osiedlu Okidoki.
0: Gotowe do odbioru blisko centrum z garażami i miejscami postojowymi?
1: Dokładnie. Mieszkania jedno, dwu i trzypokojowe. Teraz taniej o 50 tysięcy złotych.
0: Jak skorzystać z takiej nieprawdopodobnej okazji na gotowe mieszkania Okidoki?
1: Dzwoń do Fastball. Telefon 91 8 130 130 lub wejdź na stronę www.fastball.pl.
2: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup dwa sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland, to jest pyszne.
3: Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Nowe umiejętności, nowe marzenia, nowy kierunek. Pomorze Zachodnie to region, który sprzyja zmianom i ludziom, którzy chcą iść dalej. Bo rozwój nie ma wieku. Nigdy nie jest za późno, żeby zacząć od nowa i inwestować w siebie. Nieważne, ile masz lat. Poznaj historie, które inspirują. Wejdź na biznes.wzp.pl. Audycja finansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
4: I po reklamie.
5: Jest 14. Wiadomości Super FM.
6: Maja Chwalińska wygrała i jest już w półfinale w Paryżu. Na drogach więcej patroli policji. Dziś rozpoczyna się długi weekend. IMGW ostrzega przed burzami i gwałtownymi wzrostami stanu wód.
4: Super FM. Wiadomości.
6: Agnieszka Trojanowska-Bis. Maja Chwalińska wygrała z rosyjską tenisistką Anną Kalińską w ćwierćfinale wielkoszlemowego French Open. Polka rozegrała zacięty mecz, w którym cały czas jednak prowadziła. Ostateczny wynik to 7-6, 6-3. To największy sukces w dotychczasowej karierze 24-letniej Polki. Chwalińska w półfinale spotka się z liderką światowego rankingu Białorusinką Aryną Sabalenką albo Rosjanką Dianą Schneider. Rozpoczyna się długi weekend, dlatego na drogach można spodziewać się dużego ruchu, a także większej liczby policyjnych patroli. Funkcjonariusze będą sprawdzać trzeźwość kierowców, a także czy jeżdżą oni zgodnie z przepisami, zapowiada podkomisarz Remigiusz Rakowski z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.
7: Prędkość jest takim głównym grzechem kierowców. Pamiętajmy, że jeżeli jest ładna pogoda, jeżeli świeci słońce, to wcale nie oznacza, że jest bezpiecznie. Paradoksalnie, im jest lepsza pogoda, tym mamy bardziej niebezpieczne.

0: Wielkopolskiego, Łódzkiego i Dolnośląskiego. Alert już trwa, a właśnie teraz ostrzeżenie przed burzami zaczyna obowiązywać dla województwa małopolskiego i podkarpackiego i części świętokrzyskiego. IMGW wydał również ostrzeżenia przed gwałtownymi wzrostami stanów wód dla opolskiego, śląskiego, małopolskiego, zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, łódzkiego i dolnośląskiego, a także świętokrzyskiego i podkarpackiego. Dziś wieczorem mecz na otarcie łez, choć początkowo miał być treningiem przed mundialem. Polska jednak nie awansowała, dlatego dziś wieczorem nasza piłkarska kadra zmierzy się tylko dla treningu. Towarzysko z Nigerią to okazja do sprawdzenia nowych graczy, o czym więcej Mateusz Stanicki.
1: Selekcjoner Jan Urban zapowiedział, że choć na murawie Stadionu Narodowego zobaczymy w wyjściowej jedenastce podstawowych graczy kadry, takich jak Robert Lewandowski czy Piotr Zieliński, to jednak nie zabraknie też zmienników.
2: To są mecze sparingowe i właśnie teraz, jak niekiedy, próbować różnych rzeczy, dawać szansę zawodnikom.
1: Na swoją szansę czeka m.in. wybrany najlepszym napastnikiem Ekstraklasy, Karol Czubak, bo trener zdaje sobie sprawę, że czas poszukać następcy Lewandowskiego.
2: To będzie niemożliwe, żeby Roberta zastąpić, jeśli popatrzymy na ilość spotkań i ilość strzelonych bramek. Tacy goście się rodzą raz na nie wiadomo ile lat i będzie bardzo, bardzo trudno.
1: Początek dzisiejszego meczu Polska-Nigeria o godzinie 20:45 na Stadionie Narodowym w Warszawie.
0: Polacy, jak wiadomo, naruszające w przyszłym tygodniu Mistrzostwa Świata nie jadą. A polski sport i tak dziś ma powody do radości. Przypomnę, w tenisie mamy sukces. Maja Chwalińska wygrała z rosyjską tenisistką Anną Kalińską w ćwierćfinale wielkoszlomowego French Open.
3: Słuchacie radia Super FM.

0: Na program zaprasza sponsor Unity Line. Morskie podróże do Skandynawii. www.unityline.pl.
1: Pocztówki ze Skandynawii. Zaprasza Tomasz Duda.
2: Kundestad leży nad wejściem do jednego z największych fiordów Danii, czyli Isefjordu. To miejsce szczególne. No, z jednej strony spokojne wody fiordu, z drugiej otwarte przestrzenie cieśniny Kattegat, prowadzącej ku Szwecji czy w stronę Morza Północnego. Ale przez wiele lat był to punkt orientacyjny dla żeglarzy, dla rybaków, dla kupców przemierzających te duńskie wybrzeża. Sama nazwa ma zresztą bardzo praktyczne pochodzenie. Hundestad oznacza mniej więcej miejsce przy znaku mierzącym głębokość. Dawni żeglarze korzystali z tego charakterystycznego palika lub słupa, który pomagał określić bezpieczną drogę przez zdradliwe mielizny. No już sama nazwa przypomina więc, że morze zawsze było tutaj najważniejszym sąsiadem. Ale w języku duńskim słowo hund oznacza oczywiście również psa. I choć na pierwszy rzut oka trudno znaleźć związek między psami a niewielkim portem właśnie nad Kattegatem, dawniej wzdłuż tych wybrzeży bardzo licznie występowały foki. Rybacy często nazywali je właśnie morskimi psami. Kiedy zwierzęta wygrzewały się na piaszczystych łachach lub wystawiały głowy ponad powierzchnię wody, z daleka rzeczywiście przypominały stado obserwujących wszystko psów. No i do tego te odgłosy przypominające nieco szczekanie. Choć dzisiaj Hundestad liczy zaledwie kilka tysięcy mieszkańców, jego historia jest pełna niezwykłych postaci. A jedną z nich był Knut Rasmussen, nazywany często ojcem eskimologii. To właśnie tutaj znajduje się jego dom, zbudowany na wzgórzu z widokiem na morze. Rasmussen był pół Duńczykiem, pół Inuitem z Grenlandii. No i całe życie poświęcił badaniom Arktyki. Mówi się, że kiedy siedział na tarasie swojego domu w Hundestad, patrzył na horyzont i tęsknił za daleką Grenlandią. Dzisiaj jego dom oczywiście jest muzeum, a odwiedzający mogą zobaczyć pamiątki z wypraw, podczas których przemierzał tysiące kilometrów w tych arktycznych pustkowiu i to na psich zaprzęgach. To jedna z tych historii, które przypominają, jak bardzo Dania była związana z północnym Atlantykiem i Arktyką, więcej niż nam się obecnie wydaje. Miejscowi opowiadają także legendy o morskim olbrzymie, który miał mieszkać gdzieś pomiędzy fiordem a otwartym morzem. Według dawnych rybaków podczas sztormowej nocy można było usłyszeć jego głos mieszający się z takim hukiem fal. Kiedy morze było wyjątkowo wzburzone, starsi mieszkańcy mawiali, że olbrzym właśnie przewraca się przez sen. No właśnie, takich opowieści w Hundestad nigdy nie brakowało. Morze od zawsze pobudzało wyobraźnię mieszkańców, pobudzało jakieś takie opowieści. To jedno z tych skandynawskich miejsc, gdzie wystarczy usiąść sobie gdzieś na końcu falochronu, spojrzeć na wodę i pozwolić, by wiatr przyniósł historię z fiordu, z Kattegatu, z dalekiej Arktyki. No wtedy okaże się, że nawet niewielkie miasteczko może być bramą do wielkich opowieści. Do usłyszenia. Cześć.
0: Na program zapraszał sponsor Unity Line. Morze możliwości na Bałtyku. We are Polska.

0: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
1: I po reklamie.
2: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza. Artystyczny salon miasta Szczecin.
1: Super FM zaprasza.
3: Barbara Gądek, sprawdzamy, co dzieje się na szczecińskich scenach. Teatr z głębszym przesłaniem, ale podany w lekkiej formie. Tak Teatr Polski zaprasza na komedię pół na pół. To spektakl, który w zaskakujący sposób łączy czarny humor z poruszającymi wątkami rodzinnymi. Sztuka bawi, ale też zmusza do głębszej refleksji nad tym, jak przeszłość kształtuje nasze obecne relacje. To ważny i bardzo życiowy komentarz na temat lojalności i osobistych dylematów, w którym każdy z nas może odnaleźć cząstkę siebie. Teatr Współczesny ma na afiszu spektakl Dom Niespokojnej Starości. Prognozy są bezwzględne. Za 25 lat ponad 1/3 mieszkańców Polski przekroczy 60 rok życia. Jak zaopiekujemy się tak ogromną grupą społeczną i jak oni sami chcą przeżyć ten czas? Dom Niespokojnej Starości to słodko-gorzka teatralna fantazja na temat idei wspólnego mieszkania i wzajemnego wspierania się osób starszych. Do spektaklu zaproszono grupę szczecińskich seniorów, dzięki czemu fikcja miesza się z prawdziwym życiem. Muzyczny dialog pokoleń, sekrety artystycznych rodzin i spotkanie z europejską czołówką młodego pokolenia. W Willi Lenza traficie na wielkie święto muzyki. W ramach trwającego 21. Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego Sacrum Non Profanum będzie tam wyjątkowy koncert zatytułowany DNA, koncert o artystycznych rodzinach. Na scenie wystąpi duet sióstr Anuczka i Katarzyna Hack, wiolonczelistka i pianistka. To jedna z najbardziej cenionych młodych formacji kameralnych w Europie. Słyną z tego, że klasykę łączą z nowoczesną improwizacją. Wszystko to 18 czerwca w Willi Lenza. To były informacje o wydarzeniach kulturalnych w Szczecinie, a po więcej zapraszam do kolejnych serwisów.
2: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
1: Tak gra Radio Super FM.
4: Radio Super FM.

0: Spróbuj jeszcze raz. Zaprasza Katarzyna Lewandowska.
1: Spróbuj jeszcze raz. Lepsze pytania. Sprzedaż bez dobrych pytań przypomina strzelanie z łuku we mgle. Masz sprzęt, masz doświadczenie, doskonale wiesz, jak napiąć cięciwę, tylko nie widzisz celu. A mimo to wielu handlowców właśnie tak pracuje. Klient powie dwa zdania, a sprzedawca już wyciąga ofertę, już opowiada o produkcie, parametrach, możliwościach, promocjach, dostępności. Panie, będzie pan zadowolony. U nas to naprawdę jest jakość. Tylko że klient jeszcze nawet nie zdążył ci powiedzieć, czego naprawdę szuka. I rozmowa, która dla handlowca wygląda profesjonalnie, jest tak naprawdę zabawą w zgadywanie. Sprzedawca mówi dużo, klient słucha coraz mniej, a potem pada zdanie, którego tak bardzo nie lubimy. Proszę mi wysłać ofertę. I oferta rusza w świat. Czasem do klienta, czasem w czarną dziurę. A różnica bywa trudna do zauważenia. Bo jeśli nie wiemy, co dla klienta jest naprawdę ważne, to ta oferta staje się loterią. Może trafisz, a może nie. Może klientowi chodzi o cenę, a może o bezpieczeństwo, a może o termin, a może o święty spokój, może o to, żeby potem nikt z jego firmy nie miał do niego pretensji, że źle wybrał. W sprzedaży często wygrywa nie ten, który mówi najwięcej, tylko ten, który dobrze rozumie. Dlatego zanim pokażesz rozwiązanie, zadaj trzy proste pytania. Pierwsze, co jest dla Państwa najważniejsze przy wyborze? Drugie, co sprawi, że uznają Państwo tę decyzję za dobrą, za miesiąc, za pół roku? Trzecie, czego chcielibyście Państwo uniknąć? To ostatnie pytanie jest szczególnie ważne, bo klienci często łatwiej mówią o tym, czego się obawiają, niż o tym, czego chcą. Chcą uniknąć reklamacji, opóźnień, nietrafionego zakupu, złości szefa, kolejnej zmiany dostawcy albo tego, że kupią taniej, a potem będą płacić nerwami. Dobre pytania zdejmują mgłę z rozmowy i nagle widać, do czego naprawdę celujemy i wtedy Twoja oferta przestaje być takim zestawem przypadkowych argumentów. Staje się odpowiedzią dokładnie na to, czego klient potrzebuje. A to jest naprawdę duża różnica. Klient rzadko kupuje sam produkt. Częściej kupuje poczucie, że ktoś go dobrze zrozumiał i pomógł mu podjąć bezpieczną, dobrą decyzję. Spróbuj jeszcze raz. Zanim wyślesz ofertę, zatrzymaj się i zadaj pytanie, bo we mgle możesz strzelać długo. Ale może rozsądniej byłoby najpierw zobaczyć cel?
0: Spróbuj jeszcze raz.
1: Katarzyna Lewandowska. Więcej o mnie i o moich szkoleniach na stronie dobrepytanie.eu.

0: Reklama.
1: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl. Morliny są
2: gorące. To piosenka o morlinach, czyli o tej tu kiełbasie. Co na grilla idealnie, jak majówka nada się? To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka.
3: To te z najlepszej półki, te co smak mają. Wbijaj do sklepu. Morlińskie kiełbasy czekają.
4: Wbijasz!
5: Morliny są
6: Marzysz o minimalizmie? Poznaj okna Linear od Framex. Proste linie, nowoczesne ramy i idealne rozwiązanie do dużych przeszkleń. Trwałość, doskonała izolacja i styl, który odmieni twoje wnętrza. Framex. Dla tych, którzy cenią prostotę i elegancję. Wejdź na framex.pl i odkryj piękno minimalizmu.
7: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
8: I po reklamie.
9: Jest 15. Wiadomości Super FM.
10: Maja Chwalińska awansowała w Paryżu i w drabince rankingowej. To 60-latek zdewastował kilkadziesiąt samochodów w Poznaniu. Zmiany dla kierowców od dziś, nie można już redukować niektórych punktów karnych.
8: Super FM. Wiadomości.
10: Agnieszka Trojanowska bis. Maja Chwalińska na francuskich kortach sprawia niespodziankę za niespodzianką. Polka zagra w półfinale French Open, potem jak dziś pokonała w dwóch partiach Annę Kalińską z Rosji. O wyjątkowym spotkaniu i wyjątkowym turnieju w wykonaniu 24-latki prosto z Paryża. Przemysław Pozowski.
11: Maja Chwalińska dalej śni swój paryski sen. Maja Chwalińska dalej pisze swoją historię na Roland Garros. Dziś awansowała do półfinału tego wielkoszlemowego turnieju, jednego z czterech najważniejszych w roku. Pokonała Annę Kalińską z Rosji 7-6, 6-3. Ten pierwszy set zaczął się zresztą znakomicie, bo od prowadzenia 5-1, ale potem rozstrzygał tiebreak. W drugim przypilnowała wyniku wcześniej. Niecałe dwie godziny na korcie, ale to jeszcze nie koniec, bo pojawi się na arenie Filipa Chatriera jutro, by zagrać o finał. A sama po meczu z Kalińską mówi: czuję się, jakby to wszystko było nierealne.
10: Maja Chwalińska dzisiejszym awansem do półfinału wielkoszlemowego French Open zapewniła sobie awans w rankingu najlepszych tenisistek ze 114 pozycji w okolice 30 lokaty. 24-latka, która nigdy wcześniej nie była w czołowej setce, zostanie drugą rakietą Polski w kobiecym zestawieniu. W rękach policji jest już mężczyzna, który zdewastował kilkadziesiąt samochodów w Poznaniu. Funkcjonariusze od rana dostawali zgłoszenia w tej sprawie i rozpoczęli poszukiwania, zakończone sukcesem. 60-latek błyskawicznie został zatrzymany. Podejrzany jest o uszkodzenie dziesiątek pojazdów.
12: Jak ustalili policjanci, sprawca, idąc z ulicami miasta, uszkadzał karoserię zaparkowanych samochodów poprzez rysowanie znaków, liczb, krzyżyków czy też napisów.
10: Mówi podkomisarz Łukasz Paterski.

0: roku zredukować punkty, na przykład za jakieś drobniejsze wykroczenia typu nieprawidłowe parkowanie.
1: Nowe przepisy zaostrzają też kary za drift i nielegalne wyścigi. Za driftowanie lub jazdę na tylnym kole jest 10 punktów karnych, a jeżeli dojdzie do kolizji, policjant może doliczyć dodatkowe 12 punktów. Także od dziś dzieci do 16 roku życia mają obowiązek jazdy w kasku, na rowerze i hulajnodze elektrycznej.
2: Od dziś też zmiany dla najmłodszych rowerzystów. Do 16 roku życia dzieci i młodzież obowiązkowo muszą mieć kask na rowerze, ale i na hulajnodze. A już niebawem całe rodziny będą mogły wyjechać na przebudowaną mazurską pętlę rowerową. Przebudowa ma zwiększyć tam bezpieczeństwo. To łącznie 25 km tras, m.in. od Karwicy do Rucianego Nidy, od Sztynortu do Kamionka Wielkiego i wzdłuż nabrzeża kanału Węgorzewskiego. Powstaną też nowe ścieżki, które umożliwią dojazd rowerem do jeziora Niegocin.
3: Radio Super FM.
4: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super FM. Radio, które codziennie uśmiecha się do ciebie.

0: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
1: I zaczynamy od problemów na skrzyżowaniu Jagiellońskiej i Bohaterów Warszawy. Tam spora kolizja, widać to na zdjęciach internautów. No i niestety trochę się tam korkuje. Chociaż patrząc też o tym, co się dzieje w ogóle na ulicach naszego miasta, wygląda na to, że długi weekend, no to właśnie się do niego szykujemy. Czytaj, wyjeżdżamy właśnie z pracy do domu i spory w tym momencie ruch na ulicach naszego miasta. Na wjeździe do Szczecina z Prawobrzeża długi korek stoi do ronda Portowców, za rondem Portowców już praktycznie w okolicach mostu nad Parnicą, także tutaj wjazd do miasta ewidentnie od trasy zamkowej, za to wyjazd trasą zamkową, no to tutaj ta nitka wyjazdowa, również spory ruch samochodów w tym momencie tam jest, no ale też po prawdzie od mostu Długiego wyjazd także dosyć mocno przykorkowany, oczywiście brama portowa o tej porze, wiadomo, że jest to bardzo ruchliwe miejsce. Gdzie jest jeszcze ruchliwie? No tradycyjnie na placu Grunwaldzkim, na placu Szarych Szeregów, czy też na ulicach dojazdowych, oczywiście w te miejsca dojazdy do ronda Giedroycia, Niebuszewo o tej porze przyblokowane, także naturalnie przyblokowane nieco dalej, to już na Arkońskim, czyli Wszystkich Świętych, dojazd do Fryderyka Chopina, a i też od Fryderyka Chopina w drugą stronę skrzyżowanie z Arkońską, także sporo samochodów jest, sporo samochodów przed rondem na Głębokim, czyli rondo Franciszka Knapa, tutaj jest od strony Pilchowa, naturalnie się stoi, na Gumieńcach się stoi, chociaż no nie, przez chwilę myślałem, że jest nieco lepiej na rondzie Gierosa, ale nie jest lepiej, jest tradycyjnie o tej porze, spore także są dojazdy do ronda Uniwersyteckiego, w sensie dosyć długie są te dojazdy, o, naprawdę się zakorkowuje i to raczej na wyjeździe z miasta, chociaż od Krygiera do ronda Hakena to raczej oczywiście są korki w kierunku Śródmieścia naszego miasta, samo Prawobrzeże, węzeł Kijewo, tu nic nadzwyczajnego, o tym się mówi, że skrzyżowanie Niedźwiedzia Kurza i to w obie strony, tutaj tradycyjnie jest dużo samochodów, skrzyżowanie z Gryfińską, także wcześniej Struga Gryfińska, tam przed światłami również jest dużo aut, samo Zdroje też batalionów chłopskich i to rondo, tutaj również dużo samochodów na dojazdach, także no, długi weekend jeszcze motoryzacyjnie przed nami.

0: Reklama.
1: Łazienka jak w luksusowym hotelu? Pewnie wydałaś majątek.
2: Daj spokój. Wanny i płytki kupiłam w salonie Kaflando.
1: Takie cuda tam sprzedają?
2: No pewnie. I to nie za miliony.
3: Kaflando Szczecin, Rondo Hakena, Ustawo 51 lub www.kaflando.pl.
4: Andrzej, słyszałeś tę reklamę w radio? A my pół dnia szukamy kafli.
5: No właśnie, jedziemy do Kaflando. Co my tu jeszcze robimy?
6: Rondo Hakena, Ustawo 51, www.kaflando.pl.
7: Od 16 lat tworzymy coś więcej niż zdrowe uśmiechy. Tworzymy pewność siebie. Klinika Stomatologii i Medycyny Estetycznej Excel Med świętuje jubileusz i zaprasza do wspólnego świętowania.
8: Od 15 do 19 czerwca słuchaj Super FM i odbierz zaproszenie na higienizację 4 w 1.
7: A 16 czerwca wyjątkowa audycja na żywo prosto z naszej kliniki Excel Med. 16 lat doświadczenia, które widać w każdym uśmiechu. Szczecin, Kopernika 6/2.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii miała być jedna doniczka,
9: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: 50 tysięcy złotych rabatu na gotowe mieszkania? To niemożliwe.
12: A jednak Fastball naprawdę udziela teraz 50 tysięcy rabatu na mieszkania na osiedlu Okidoki.
11: Gotowe do odbioru blisko centrum z garażami i miejscami postojowymi?
12: Dokładnie. Mieszkania jedno, dwu i trzypokojowe. Teraz taniej o 50 tysięcy złotych.
11: Jak skorzystać z takiej nieprawdopodobnej okazji na gotowe mieszkania Okidoki?
12: Dzwoń do Fastball. Telefon 91 8 130 130 lub wejdź na stronę www.fastball.pl.
13: Jubileuszowa trasa Natalii Kukulskiej Czy ona jest taka jak ja? Już 4 października w Filharmonii imienia Mieczysława Karłowicza w Szczecinie. Największe przeboje artystki, wyjątkowa oprawa i archiwalne materiały. Koncert, jakiego jeszcze nie było. Muzyczna podróż przez ostatnich 30 lat i więcej. Od Puszka Okruszka do Chopina.
14: Czy ona jest taka jak ja? Do zobaczenia w Szczecinie. Natalia Kukulska.
13: Bilety do nabycia na eventim.pl.
15: Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Nowe umiejętności, nowe marzenia, nowy kierunek. Pomorze Zachodnie to region, który sprzyja zmianom i ludziom, którzy chcą iść dalej. Bo rozwój nie ma wieku. Nigdy nie jest za późno, żeby zacząć od nowa i inwestować w siebie. Nieważne, ile masz lat. Poznaj historie, które inspirują. Wejdź na biznes.wzp.pl. Audycja finansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
16: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa w marynacie Grill & Fun. Cena przed obniżką 28,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska Megapaka Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
17: Lidl. To się opłaca.
18: I po reklamie.
19: Program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
20: Super FM zaprasza.
21: Barbara Gądek, sprawdzamy, co dzieje się na szczecińskich scenach i co czeka nas w weekend. Michał Janicki zaprasza do Teatru Kameralnego na Wszystko przez Hrabiego. Scenariusz dotyka ważnego tematu przyjaźni, miłości do zwierząt i do ludzi, głębokiej więzi emocjonalnej, która przynosi korzyści psychiczne i fizyczne. Premiera płyty i muzyka z filmów Wojciecha Smarzowskiego. Dom zły, Róża, Kler, Wołyń to tylko kilka z najgłośniejszych produkcji Smarzowskiego, do których ścieżkę dźwiękową nagrał gdański saksofonista i kompozytor Mikołaj Trzaska. Jeden z najbardziej cenionych przedstawicieli jazzowej awangardy w Polsce występuje z improwizatorami z całego świata. Usłyszycie to wszystko w winyle FM w piątek podczas koncertu Dream Team. Royber Trio, Trzaska, Walicki, Moretti. W sobotę w Teatrze Letnim Szczecin stanie się sceną wydarzenia absolutnie wyjątkowego. Sztuka, muzyki i magii to jedyne takie spotkanie w Polsce. Koncert, w którym potęga muzyki symfonicznej i operowej i filmowej splata się z magią iluzji światowej. Klasy. Niezwykłe głosy, mistrzowskie brzmienie orkiestry, chóry i taniec stworzą widowisko pełne emocji. Kulminacją wieczoru będzie lewitujący fortepian. Program koncertu obejmuje m.in. muzykę Gwiezdnych Wojen, Ogniem i Mieczem, Piratów z Karaibów, Szczęk, Pana Tadeusza, dzieła m.in. Bizeta, Bramsa, Dębskiego czy Gershwina. Wszystko w niezwykłej, widowiskowej oprawie. Muzyczny dialog pokoleń, sekrety artystycznych rodzin i spotkanie z europejską czołówką młodego pokolenia. W Willi Lenca traficie na wielkie święto muzyki. W ramach trwającego 21. Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego Sacrum Non Profanum będzie tam wyjątkowy koncert zatytułowany DNA. Koncert o artystycznych rodzinach. Na scenie wystąpi duet sióstr Anuczka i Katarzyna Hack, wiolonczelistka i pianistka. To jedna z najbardziej cenionych młodych formacji kameralnych w Europie. Słyną z tego, że klasykę łączą z nowoczesną improwizacją. Wszystko to 18 czerwca w Willi Lenca. To były informacje o wydarzeniach kulturalnych w Szczecinie, a po więcej zapraszam do kolejnych serwisów.
0: Na program zaprasza sponsor Willa Lenca, artystyczny salon miasta Szczecin.
1: To jest Super FM.
22: Radio Super FM w 100% szczecińskie.

0: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
1: Przez ostatnie 20 minut od poprzedniej pomocy drogowej niestety wiele się nie zmieniło. Cały czas bardzo dużo samochodów na ulicach Szczecina. No myślę, że także, że oprócz tego, że no wyjeżdżamy, długi weekend, spieszymy się, zakupy, różne inne takie rzeczy, no też swoje robi aura, chociażby no skrzyżowanie Jagiellońskiej z Bohaterów Warszawy. Tam niespełna godzinę temu doszło do dosyć poważnej kolizji, skrzyżowanie było zablokowane i cały czas tam się jeszcze może korkować. No a też po całym Szczecinie widać, jak dużo samochodów w tym momencie, wiadomo, jeździ się nieco trudniej, jest mokro, średnio przyjemnie i w związku z tym wolniej jeździmy. Wyjazd z miasta, wjazd do miasta, Pomorzany, centrum, Prawobrzeże, wszystkie te miejsca tam, gdzie się stoi, na Gumieńcach oczywiście, Rondo Gierosa tradycyjnie, Głębokie, czy też przed wjazdem do Głębokiego w kierunku Śródmieścia Szczecina od Pilchowa, chociaż tutaj akurat kolejka nieco zmalała na Niebuszewie, także sporo aut, także no cóż, ten popołudniowy szczyt tuż przed długim weekendem tradycyjnie do najłatwiejszych nie należy.

0: Reklama.
1: Uwielbiasz śpiewać? Chcesz, by usłyszał Cię cały Szczecin? Lubisz dobrą zabawę? Mamy dla Ciebie propozycję. W każdą środę po 21:00 przyjdź na Deptak Bogusława 10 do lokalu Melange i weź udział w zabawie Melange Voice z radiem Super FM. Wyśpiewaj super niespodziankę. Najlepszych usłyszysz na antenie radia Super FM.
2: Do zobaczenia w każdą środę o 21:00. Melange na Deptaku Bogusława 10. Zapraszam. Tomasz Janicki.
3: Jubileuszowa trasa Natalii Kukulskiej Czy ona jest taka jak ja? Już 4 października w Filharmonii imienia Mieczysława Karłowicza w Szczecinie. Największe przeboje artystki, wyjątkowa oprawa i archiwalne materiały. Koncert, jakiego jeszcze nie było. Muzyczna podróż przez ostatnich 30 lat i więcej. Od Puszka Okruszka do Chopina.
4: Czy ona jest taka jak ja? Do zobaczenia w Szczecinie. Natalia Kukulska.
3: Bilety do nabycia na eventim.pl.
5: ING, to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
0: I po reklamie.
1: Jest 16:00. Wiadomości Super FM.
7: Dwa sety wystarczyły Mai Chwalińskiej, by wygrać, ale trudne momenty też były. W wieku 75 lat zmarł piosenkarz znany z filmów Disneya. Nad polskim morzem od rana trwa już długi weekend.
0: Super FM. Wiadomości.
7: Agnieszka Trojanowska-Bis. Maja Chwalińska awansowała do finału French Open. Polska tenisistka pokonała dziś w dwóch setach Rosjankę Annę Kalińską. Nasza zawodniczka w początkowej fazie pierwszego seta prowadziła 5-1. Potem nastąpił słabszy moment w grze Polki, co tak tłumaczy nasza zawodniczka.
8: Chciałam grać zbyt pasywnie i jednostajnie, a Anna wykorzystała to bardzo dobrze. Zaczęła być o wiele bardziej agresywna. Mocno wiało, więc szczególnie pod wiatr było mi ciężko, ale cieszę się faktycznie, że wróciłam po prostu do tej swojej gry, która przynosiła efekty wcześniej i zamknęłam tego pierwszego seta.
7: Ostatecznie Maja Chwalińska wygrała 7-6, 6-3 i jutro zagra w półfinale. Ponad 200 lotów odwołanych w Portugalii z powodu strajku generalnego. Strajk rozpoczął się po północy. Protest paraliżował też transport w największych miastach, pracę szpitali, urzędów oraz szkół. Uczestnicy strajku protestują przeciwko planowanym przez rząd premiera Luisa Montenegro zmianom w kodeksie pracy. Według związkowców nowe przepisy osłabią ochronę pracowników oraz pogorszą warunki zatrudnienia. Jednym z postulatów jest odstąpienie rządu od planu ograniczenia prawa do strajku. W wieku 75 lat zmarł piosenkarz Peebo Bryson, znany m.in. z wykonywania utworów do filmów Disneya. Informację o jego śmierci przekazała rodzina artysty w oświadczeniu cytowanym przez portal stacji CNN. Artysta był dwukrotnym laureatem nagród Grammy oraz Oscarów. Długi czerwcowy weekend upłynie pod znakiem dynamicznej pogody. Nad Polskę nadciągają fronty atmosferyczne, które mogą przynieść burze i ulewy. Jutro, czyli w Boże Ciało, opadów będzie mniej, ale w piątek padać będzie niemal w całej Polsce. Lokalnie pojawią się też burze. Synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz tak opisuje pogodę w najbliższych dniach.
9: Zwłaszcza we wschodniej i północno-wschodniej części kraju. Podczas burz miejscami ulewne opady deszczu i porywy wiatru do 70 km na godzinę.
7: Sobota i niedziela nadal ze zmienną pogodą, przelotnymi opadami deszczu. Końcówka weekendu najcieplejsza będzie w południowo-wschodniej Polsce. A długi weekend teoretycznie dopiero teraz się zaczyna, ale jak się okazuje, wiele osób postanowiło go przedłużyć i już zameldowało się nad polskim morzem.
10: Szukam ludzi, którzy wcześniej zaczynają długi weekend. To chyba wy.
11: A no tak, to prawda.
10: Na plaży z walizkami to rzadki widok.

0: Jeżeli chodzi o dzisiejsze popołudnie, to 17 stopni średni wiatr, możliwy przelotny deszcz, aura niekorzystna, ciśnienie mocno nam spada.
1: Ale to był dzień. Zaprasza Michał Kaczmarek.
0: Środa jest, ale niektórzy czują się trochę jakby był piątek, a to wszystko za sprawą zaczynającego się właśnie długiego weekendu, a więc czerwcówka. Mam nadzieję, że macie już na ten czas plany, a my jako Radio Super FM oczywiście się wam serdecznie polecamy jako towarzystwo. Niemniej teraz czas na podsumowanie dnia, a będzie m.in. o usiłowaniu zabójstwa na jachcie, który spłonął w ubiegłą środę w naszym mieście. Będzie także o przydusze, która mocno daje się we znaki na Odrze, na Regalicy i na Odrze Zachodniej. Powiemy także o KPO, a także o tym, że kampania Możesz Wszystko miała swoje podsumowanie wczoraj w Teatrze Polskim w Szczecinie. Będzie także sport i oczywiście będzie pomoc drogowa.

0: Zaczynamy od tematu bardzo poważnego. Ponure ustalenia policji w Szczecinie w sprawie pożaru jachtu przy Wałach Chrobrego. Okazało się, że ogień podłożono celowo. To była próba zabójstwa. Do dramatu doszło 6 dni temu. Jak informowało wówczas szczecińskie pogotowie, poszkodowany miał liczne oparzenia kończyn górnych i dolnych, a także podbrzusza. Pacjent znajdował się w stanie ocenianym jako średni. O szczegółach Paweł Pankał z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie.
1: Sprawa swój początek miała przy jednym z nabrzeży na terenie Szczecina, gdzie doszło do pożaru zacumowanego jachtu. Po zakończonej akcji gaśniczej na miejscu swoje czynności rozpoczęli policjanci, którzy zabezpieczyli ślady oraz rozpoczęli szczegółowe ustalenia dotyczące okoliczności tego zdarzenia. W toku przeprowadzonych czynności oraz po przyjęciu zawiadomienia od pokrzywdzonego funkcjonariusze bardzo szybko odtworzyli przebieg zdarzeń. Ustalili też, że wcześniej doszło do brutalnego ataku na mężczyznę na jachcie. Dwaj sprawcy kierowali wobec niego groźby karalne, a następnie jeden z nich, 41-letni mieszkaniec Szczecina, podpalił go. Mężczyzna ratował się ucieczką i wskoczył do wody, dzięki czemu uniknął tragicznych konsekwencji. Od pierwszych chwil po uzyskaniu informacji o przestępstwie policjanci z Komisariatu Policji Szczecin-Dąbie podjęli intensywne działania operacyjne i procesowe zmierzające do ustalenia oraz zatrzymania sprawców. Kryminalni skrupulatnie analizowali zgromadzone informacje, zabezpieczali materiał dowodowy oraz weryfikowali kolejne tropy. I w wyniku szybkich i bezkompromisowych działań funkcjonariuszy oraz trafnych decyzji podjętych na każdym etapie postępowania obaj podejrzani zostali zatrzymani. Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie im zarzutów kierowania gruźb karalnych. Dodatkowo 41-letni mieszkaniec Szczecina usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa należący do katalogu tych najpoważniejszych przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu. Na wniosek policji i prokuratury sąd zastosował wobec podejrzanych środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania. Jeden z mężczyzn spędzi w areszcie miesiąc, natomiast wobec 41-latka podejrzanego o usiłowanie zabójstwa sąd zastosował 3-miesięczny areszt.
0: Policja informuje, że napastników było dwóch. Jeden usłyszał zarzut kierowania gruźb karalnych, a drugi próby usiłowania zabójstwa. Pierwszy z bandytów spędzi w areszcie miesiąc, a ten zagrożony wyższą karą trafi za kraty przynajmniej na 3 miesiące. Sprawa może być rozwojowa, a więcej na ten temat przeczytacie na stronie internetowej Radio Super FM, na którą serdecznie Was zapraszam. 13 minut po godzinie 16, za kilka minut na naszej antenie pomoc drogowa.

0: pomoc drogowa w radiu Super FM.
1: Jakbyśmy mieli z 25 stopni Celsjusza i piękne, bezchmurne niebo, to pewnie bym was teraz ostrzegał przed wyjazdówkami z miasta i przed trasą nadmorską, która pewnie byłaby zablokowana dokumentnie i pewnie nie można byłoby się dostać, czy to do Świnoujścia, czy do Międzyzdrojów. A tak, że mamy dzisiaj pogodę taką, powiedzmy, średnią na jeża, to i trasa nadmorska nie jest zablokowana. Można się spodziewać, że większy ruch będzie pewnie dopiero jutro, albo w ogóle w piątek po południu i w tych godzinach popracowych. Obecnie wyjazd ze Szczecina nie sprawi wam żadnego problemu. Nawet powiedziałbym, że na Kurzej i Niedźwiedziej, jeżeli jedziemy od strony ulicy Struga, to w tygodniu widziałem zdecydowanie poważniejsze zatory. To nie jest tak, że w ogóle nie ma problemów, bo to też byłaby przesada, gdybym tak mówił. Od strony ulicy Pomorskiej na przykład korek zaczyna się już za wiaduktem kolejowym i tak bardzo, ale to bardzo, bardzo powoli jedziemy sobie w stronę ronda Upaszki. Od strony Struga też trzeba się liczyć z tym, że na wysokości mniej więcej ulicy Szymborskiej zaczyna się delikatny zator i tak do samego ronda już jedziemy dość powoli. Wjazd do Szczecina nie jest za to w ogóle problemem i na przykład od strony drogi A6 do ulicy Zwierzynieckiej dostaniecie się bez żadnego problemu. Sama Zwierzyniecka to jest mniej więcej jedna, dwie serie świateł i proszę bardzo, swobodnie można jechać w stronę ulicy Struga. Na Walecznych delikatny zator, podobnie na Batalionów Chłopskich, trochę więcej aut widzę na ulicy Gryfińskiej, tutaj powiedzmy, że zator sięga prawie, że rozwidlenia z ulicą Leszczynową. To dużo, zazwyczaj w tygodniu o tej godzinie tak dużo samochodów tam nie ma. To jest taki zwiastun, że może jednak niektórzy gdzieś tam w tą stronę wyjazdową z miasta się kierują, aczkolwiek to i tak nie są takie zatory, jak można byłoby się spodziewać, gdyby ta pogoda rzeczywiście bardziej nas zachęcała do spędzania czasu poza domem. Przed rondem Portowców kilkanaście samochodów stoi, żeby się dostać. Trasa zamkowa przy zjeździe w stronę Prawobrzeża powolutku, ale płynnie. Most Długi też powolutku, ale płynnie, więc można powiedzieć, że ta komunikacja w mieście wcale nie jest taka straszna. W kolejnej pomocy drogowej zajrzymy m.in. na Niebuszewo i do centrum.

0: Dość niespodziewane wydarzenie miało miejsce dzisiaj na dworcu głównym w Szczecinie. Nikomu nic się nie stało, aczkolwiek hol kasowy główny jest nieczynny do odwołania. Sprawie przyglądał się nasz reporter Andrzej Kutys. Posłuchajcie.
1: PKP poinformowało właśnie, że doszło do uszkodzenia konstrukcji podtrzymującej szklany świetlik w dachu nad holem z kasami. Dzisiaj już, czyli od środy, można szukać wspomnianych kas tymczasowych właśnie nieopodal sklepu Biedronka. Jak powiedziała rzeczniczka PKP, doszło do tego w trakcie planowych prac serwisowych w fali dworca. Wtedy właśnie wykryto uszkodzenie wspomnianych elementów. Podjęto doraźne działania naprawcze i zabezpieczające, informuje Agnieszka Jurewicz z PKP. Na razie nie wiadomo, ile potrwa naprawa. Tu będzie potrzebna jeszcze opinia rzeczoznawcy. Jak się okazuje, można także będzie bez dodatkowych opłat kupować bilety w pociągach. O tym pracownicy kolei mają informować podróżnych. Czynne są także 3 biletomaty na dworcu głównym w Szczecinie. A co do wspomnianych innych utrudnień czy zmian komunikacyjnych długiego weekendu, zaskakujące nie powinno być, że jutro przez Szczecin przejdą procesje Bożego Ciała. Nie da się tutaj wymienić oczywiście wszystkich tras, więc szukajcie tych informacji na stronach miasta. Będą poblokowane chwilami ulice. Podobnie zmienią się tu też rozkłady komunikacji miejskiej. Będą także chwilowe wstrzymania linii. I a propos jeszcze kursowania tramwajów i autobusów w długi weekend, skoro w piątek dzieci i młodzież mają wolno od lekcji, to te najpopularniejsze linie dowożące uczniów do szkół będą jeździły według tych specjalnych rozkładów dla linii wolnych od nauki. Szczegóły znajdziecie chociażby na stronie szczecińskiego Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego.
0: Tych zmian więc trochę będzie, jeżeli chodzi o procesy związane z Bożym Ciałem, to Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego informuje, że ruch będzie, że tak powiem, stymulowany na bieżąco, a więc jeżeli utrudnienia się zakończą, to samochody będą puszczane dalej. Jak wygląda ruch dzisiaj w naszym mieście? Nie jest wcale tak źle, mimo że zaczyna się długi weekend, ale już za kilka minut sprawdzimy sytuację w centrum podczas kolejnej pomocy drogowej Radia Super FM. 27,5 minuty po godzinie 16.
2: Ale to był dzień. Reklama.
3: Ziemianie, poznajcie super okno od Framex. Twarde jak skała, dzięki powierzchni Gealan Acryl Color. Odporne na zadrapania i zawsze chłodne, nawet w pełnym słońcu. Czyszczenie, szmatka i woda wystarczą, by lśniło jak nowe.
4: Odwiedź framex.pl i dołącz do drużyny superbohaterów. Framex. Każde okno niezrównane w swojej klasie.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
2: I po reklamie. Ale to był dzień.
7: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień obrazy.

0: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
1: Obiecałem, że w tej pomocy drogowej trochę bardziej skupimy się na Niebuszewie i na centrum. Dobre wiadomości są takie, że na przykład miejsca, które są stale zakorkowane, czyli na przykład dojazd do Ronda Giedroycia, dzisiaj też jest zakorkowany, żeby nie było, ale trochę mniej. I tak na przykład dojazd od Alei Wyzwolenia zaczyna się spowalniać dopiero na wysokości skrzyżowania z ulicą Felczaka. Podobnie jest od Staszica, gdzie dopiero na wysokości Manhattanu zaczyna się robić ciasno. A przecież pamiętacie, że od poniedziałku do piątku zwykle mówię wam, że już za Emilii Plater jest ciężko. A więc dzisiaj można powiedzieć Niebuszewo zakorkowane, ale znacznie mniej. Podobnie jest na przykład na Warcisława, czy na skrzyżowaniu z Przyjaciół Żołnierza. Aut nie brakuje, ale wcale nie jest tak źle. Na Wszystkich Świętych za to dużo samochodów i tutaj dojazdy do węzła Łęczno trochę może wam zająć do ulicy Arkońskiej, aczkolwiek zdaje się, że na przykład w ciągu ostatnich paru minut też się sytuacja tam nieco wyklarowała, raczej na plus dodam. Podobnie jest zresztą w ścisłym centrum. Trochę ciężko jest wjechać na plac Grunwaldzki od strony ulicy Rajewskiego i od strony Alei Papieża Jana Pawła II. Tak samo jest na Szarych Szeregów, gdzie od Placu Odrodzenia jest ciężko, ale już na przykład od Alei Piastów czy od Wielkopolski nie jest wcale aż tak źle, więc centrum miasta z dużą ilością aut, ale nie tak dużo jak zwykle, więc niektórzy już dzisiaj wzięli sobie dzień wolnego albo przynajmniej trochę wcześniej wyszli z pracy. To by było dobre uzasadnienie tego, że tych aut w ścisłym centrum jest trochę mniej. Przed Rondem Uniwersyteckim od strony Mieszka I dzisiaj jest trochę więcej samochodów. Ogólnie tam w okolicach Mieszka I tych aut jest trochę więcej. To też jest pewnie taka wiadomość, że jak mamy trochę wolnego, to rwiemy się na zakupy. Droga nadmorska nadal bezproblemowa, a i nawet na węźle Kijewo jakoś tak luźniej niż 20 minut temu.

0: to przyducha, czy zatrucie Odry Regalicy i Odry Zachodniej? Wędkarze dyskutują ze służbami. Służby przyznają, że problem jest i będą sytuację monitorować, chociaż skala obecnego śnięcia ryb na Odrze jest zdecydowanie mniejsza niż w roku 2022 i 2023. Co się dzieje? O szczegółach Marek Synowiecki z Wód Polskich w Szczecinie.
1: Kilka dni wysokich temperatur oraz miejscami niski stan wody na odcinkach Odry, a także zjawisko umiarkowanej cofki wiatrowej, która zakłóciła bieg nurtu rzeki w połączeniu z opadami deszczu w ubiegłym tygodniu i spływającymi wodami opadowymi z kanalizacji deszczowej i tej ogólnospławnej mogły spowodować lokalnie spadek poziomu tlenu w wodzie i zjawisko śnięcia ryb i mięczaków w kilku lokalizacjach. Od soboty 30 maja weryfikujemy sygnały i zgłoszenia w sprawie przypadków martwego narybku z okolic Mostu Długiego, Parnicy, Kanału Zielonego i Dworca Głównego w Szczecinie. Jesteśmy też w stałym kontakcie z Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego, prowadząc nadal obserwację wód Odry, zwłaszcza na wybranych odcinkach szczecińskiego węzła wodnego, skąd napływają informacje i sygnały o tym, że mamy do czynienia ze śniętymi rybami. Pod naszą obserwacją jest Kanał Zielony, dopływy Odry Zachodniej, bulwary piastowskie, rejon trasy zamkowej. Od soboty też prowadzimy weryfikacje w ramach rejsów patrolowych nowych i dotychczas wskazywanych lokalizacji na Odrze Zachodniej i Regalicy. Wprowadziliśmy także codzienne pomiary zawartości tlenu w wodzie. Wprowadziliśmy także stałe dyżury na Odrze Zachodniej i Regalicy ze wsparciem pracowników z Widuchowej i Gozdowic.
0: No te dyżury będą potrzebne, ponieważ regularnie wędkarze na forum m.in. Straży Rybackiej Powiatu Szczecin, a także Wojewódzkiej Straży Rybackiej zgłaszają, że zarówno z bulwarów, jak i z innych części Szczecina widać, że tych śniętych ryb jest całkiem sporo. Widać także ślimaki pływające na powierzchni wody. Więcej na ten temat przeczytacie na naszej stronie internetowej. Skala tego zjawiska jest znacznie mniejsza niż w roku 2022 i 2023, ale jednocześnie wędkarze przyznają, że sam fakt takiego śnięcia ryb w czerwcu jest mocno niepokojący.

0: To był dzień.
1: To zespół Ringside, a jeszcze wcześniej Phil Collins w Radiu Super FM. Zostało nam 2 minuty do godziny 17. Za chwilę najpierw najświeższe wiadomości, a zaraz po wiadomościach kolejna porcja ważnych informacji ze Szczecina. Będzie między innymi o długim czerwcowym weekendzie, będzie o kampanii Możesz Wszystko Urzędu Marszałkowskiego, czy o złodziejach, którzy znów w Szczecinie wykazali się wyjątkową bezczelnością. To wszystko po godzinie 17.
0: Ale to był dzień. Reklama.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Nowe umiejętności, nowe marzenia, nowy kierunek. Pomorze Zachodnie to region, który sprzyja zmianom i ludziom, którzy chcą iść dalej. Bo rozwój nie ma wieku. Nigdy nie jest za późno, żeby zacząć od nowa i inwestować w siebie. Nieważne, ile masz lat. Poznaj historie, które inspirują. Wejdź na biznes.wzp.pl. Audycja finansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
4: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
0: I po reklamie.
5: Jest 17. Wiadomości Super FM.
6: Maja Chwalińska poznała rywalkę w półfinale French Open. Utworzenie stałej bazy wojsk amerykańskich proponuje szef MON. Zmienną pogodę szykuje dla nas długi czerwcowy weekend.
0: Super FM. Wiadomości.
6: Agnieszka Trojanowska-Bis. Zaskoczenie w Paryżu. Maja Chwalińska zagra jutro w półfinale French Open z Rosjanką Dianą Schneider. Rosyjska tenisistka pokonała niespodziewanie liderkę rankingu tenisistek Białorusinkę Arynę Sabalenkę 3-6-7-5-6-0. Miłym zaskoczeniem jest dla polskich kibiców świetna forma Polki. Dziś Chwalińska ograła na Roland Garrosie w 2 setach Annę Kalińską z Rosji, co zajęło jej blisko 2 godziny, czasu na odpoczynek niewiele. Polka już jutro zagra półfinał, o czym na świeżo rozmawiała z naszym wysłannikiem do Paryża, Przemysławem Pozowskim.
7: Na pewno regeneracja, dobre jedzenie, chwilka wypoczynku, jakiś może seria, książka i zobaczymy, który mecz zagra.
8: Drugi grasz.
7: O, już jest, tak? Drugi od której?
8: Od 15.
7: To można sobie pospać. To mnie cieszy.
6: Jutrzejszy półfinał Chwalińska-Schneider pokaże Eurosport. Dalsze informacje. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał szefowi Pentagonu oficjalną propozycję utworzenia nowej stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce. O szczegółach Maciej Kluczka.
9: Obecnie w Polsce nie funkcjonują klasyczne samodzielne bazy wojskowe USA na wzór tych z Niemiec czy Włoch. Jednak od lat obecność wojsk amerykańskich w Polsce jest znacząca, ale nadal rotacyjna. Polski rząd chce to zmienić, a wicepremier Kosiniak-Kamysz zapewnia, że Polska stworzy atrakcyjne ku temu warunki.
10: To jest działanie wynikające z naszej ofensywy dyplomatycznej, z wizyty moich zastępców w Waszyngtonie, moich rozmów z Pittem Hegsethem, z dobrych relacji prezydenta Nawrockiego z prezydentem Trumpem. To wszystko przynosi efekt. Pracujemy nad zwiększeniem obecności.
9: Koszt utrzymania jednego amerykańskiego żołnierza stacjonującego w Polsce to 15 tysięcy dolarów rocznie, mówił wiceminister obrony Stanisław Wziątek.
11: Natomiast pozostałym kosztem będą oczywiście nasze elementy związane z przygotowaniem infrastruktury.
9: Największe znaczenie mają bazy w Powidzu, gdzie powstaje największe w regionie zaplecze logistyczne, oraz w Redzikowie, gdzie budowana jest baza systemu obrony przeciwrakietowej.
6: W nowych bazach przebywaliby nie tylko sami żołnierze, ale też ich rodziny. Akcja Bezpieczny Długi Weekend właśnie się rozpoczęła. Drogówka ruszyła z kontrolami na najważniejszych trasach. Policjanci aż do poniedziałku będą pilnować bezpieczeństwa, mówi dyrektor Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji Krzysztof Dymura.
12: Na wszystkich drogach tranzytowych, na drogach prowadzących do miejscowości turystycznych.
6: Do dyspozycji funkcjonariusze mają nieoznakowane radiowozy z grupy SPIT. Bardzo zmienną pogodę zapowiadają na najbliższe dni meteorolodzy. Będzie chłodniej i deszczowo, mówi synoptyk IMGW Przemysław Makrewicz.
8: Dzisiaj nad Polskę wchodzi od zachodu front atmosferyczny, za którym napłynie chłodniejsze powietrze. Jutro ten front będzie wędrował dalej w głąb kraju.
6: Opady deszczu mają nam towarzyszyć do końca tygodnia. Na jutro prognozowany jest także silny wiatr, który na wschodzie może rozpędzić się nawet do 60 km na godzinę.
0: Super FM. Pogoda.
1: No jacie 60 km na godzinę my tacie do silnego wiatru nad morzem to nie chcemy. My byśmy chcieli na długi weekend słonecznej pogody. No na niem raczej przesadnych szans nie ma. To znaczy będzie słońce, ono się będzie chować za chmurami. Będzie trochę deszczu i silniejszy wiatr. No i w ogóle to będzie taki długi weekend w kratkę. Więc jeżeli ktoś planuje wypoczynek nad morzem, to lepiej bluzę z kapturem będzie mieć ze sobą, bo ten front jest dość niestabilny. Ciśnienie w dół, dzisiaj biometr niekorzystny i obecnie 18 kresek na termometrach.

0: matką. No jeszcze wcześniej nowiuteńki, dzisiaj premiera Dawid Podsiadło w Radiu Super FM. Dla mnie na błysk hitem będzie, wszystko na to wskazuje. A dzisiaj w porannej rozmowie Radio Super FM Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, czyli szefowa Polski 2050, a jednocześnie ministra funduszy i rozwoju. Rozmawialiśmy właśnie o Krajowym Planie Odbudowy, ale pojawiły się także inne wątki i polityczne, i gospodarcze.
1: Ja jestem od tego, żeby ludziom mówić prawdę o KPO. Są źle życzący, którzy opowiadają autentycznie dezinformacje, dlatego że sami zawiedli, ten projekt zawalili. Myśmy wzięli po 2 latach zamrożenia i teraz nie mogą, jak rozumiem, dopuścić, że ktoś inny to zrobił. A do ludzi taka informacja dociera pomału. Trzeba wiele, wiele razy powtórzyć, żeby ludzie zrozumieli, że ten żłobek, do którego, który właśnie przepiękny, nowy, na 300 dzieci odwiedziłam w Szczecinie, który ruszy od września. To jest żłobek, który powstał z KPO. Szkoła, w której byłam, też przed chwilą, bo tutaj chodzę po różnych inwestycjach w KPO w Szczecinie, cała termomodernizowana, czyli ocieplana. To też jest jedna z kilkunastu szkół w zachodniopomorskim ocieplona z KPO. Pomału, pomału tramwaj, w którym ludzie jadą, autobus, do którego wsiadają i jest nowoczesny, linia kolejowa, pociąg, który jedzie szybciej, energia, która jest tańsza. Pomału, pomału to do ludzi też będzie docierać, ale przede wszystkim naszą misją jest zrobić te inwestycje, a potem ludziom opowiadać o nich prawdę.
0: Artur Łącki, ten post się ukazał wczoraj, ale myślę, że on będzie mieć jeszcze swoje życie. To był post, który był taką odpowiedzią trochę na emerytury artystów i pan poseł zawnioskował, że może by też tak zwane dzieci przełomu, czyli przedsiębiorcy zaczynający w latach 90. też coś od rządu dostali. I ten post brzmi mniej więcej tak. Po 30 latach opłacenia składek od działalności gospodarczej otrzymują świadczenia na poziomie 2000. To dopiero tragedia i rozpacz. To na razie dziesiątki tysięcy osób, ale za chwilę będą ich miliony. I co im powiemy? Czy może znajdziemy w sobie empatię, a w budżecie środki i stworzymy jakiś fundusz wsparcia dla przegranych weteranów nierównej walki z wolnym rynkiem?
1: Ja tego postu nie czytałam.
0: Ale zdechnęła pani ciężko.
1: Już pomińmy milczeniem, dlaczego ciężko. Natomiast to akurat jest efekt niskich składek, które się do systemu emerytalnego wniosło, bo ktoś uznał, że po co ma płacić więcej, a potem dostaje taką emeryturę, jaką dostaje. To wcale nie tym ludziom, którzy się zdecydowali na niskie składki, a teraz zbierają tego owoce. Nie nad nimi się trzeba pochylać, a trzeba się przede wszystkim pochylić nad młodymi.
0: Mówiła Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz w porannej rozmowie Radia Super FM. Podcast tej rozmowy znajdziecie oczywiście na naszej stronie internetowej. Ale

0: PZ śpiewał dla was w radiu Super FM, a jeszcze wcześniej Kygo i Khalid. Mamy 20 minut po godzinie 17, podsumowujemy środę, a jednocześnie zapowiadamy długi weekend, nieraz nawet 100% obłożenie, chociaż i ta cała turystyka jest obecnie zwrócona ku Pobierowu, gdzie już w przyszłym tygodniu otwarcie największego hotelu w Polsce. Tak można krótko ocenić sytuację w zachodniopomorskiej turystyce w przededniu kolejnego długiego weekendu. O szczegółach Hanna Mojsiuk, prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie.
1: Długi czerwcowy weekend jest ostatnim przystankiem przed wakacjami. Hotele są już gotowe na wysoki sezon, podobnie jak gastronomia czy też sektor handlowy i rozrywkowy. W długi czerwcowy weekend wszystko więc zależy naprawdę od pogody. To jest preludium do sezonu wysokiego i spodziewam się nad morzem bardzo wielu turystów. Nie jest jednak tak, że wszyscy decydują się na dłuższe wyjazdy teraz. Więcej jest turystów jednodniowych lub typowo city breakowych. Nie należy się jednak na nich obrażać, bo takie krótkie wyjazdy też napędzają ruch w restauracjach, kawiarniach, barach czy w punktach handlowych. Wysokie zainteresowanie utrzyma się zapewne w Świnoujściu, Kałobrzegu czy też Międzystrzemiach. Ale oczy całej turystyki zachodniopomorskiej w tym sezonie zwrócone są jednak na Pobierowo. Cała turystyka patrzy z dużym zainteresowaniem na to, jaki wpływ na nasz region będzie mieć hotel Gołębiewski. To jest ogromny obiekt, przyciągający, wymagający pod każdym względem.
0: Czyli można się spodziewać, że rzeczywiście turystyka nadmorska w tym sezonie będzie wyjątkowo interesująca, gdzie wy się wybieracie na długi weekend. O tym także pamiętajcie, możecie pisać na przykład na facebookowym profilu Radia Super FM. 22 minuty po 17:00 podsumowujemy środę. Ale

0: Dużo tych informacji policyjno-kryminalnych dzisiaj w Radiu Super FM, a to dlatego, że rzeczywiście w ostatnim czasie pod tym względem całkiem sporo się dzieje. Policjanci z Wydziału Wywiadowczego i Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie interweniowali w jednym z lokali na terenie miasta, gdzie miało dojść do włamania. Policjanci zastali tam dwóch mężczyzn, a zachowanie jednego z nich było dość nietypowe. O szczegółach Nicola Podzińska z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie.
1: Policjanci z Wydziału Wywiadowczego i Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie interweniowali w jednym z lokali na terenie Szczecina, gdzie miało dojść do włamania. Po wejściu do lokalu policjanci zastali dwóch mężczyzn. Wewnątrz pomieszczenia stwierdzono znaczne zniszczenia. Ze ścian powyrywane były m.in. kable elektryczne, a przy wejściu znajdowała się torba z elementami wyposażenia łazienkowego, m.in. umywalką, sedesem oraz rurami PCV. Mężczyźni oświadczyli, że kilka dni wcześniej mieli znaleźć klucz do lokalu w drzwiach wejściowych i uznali, że budynek nie jest użytkowany. Według ich relacji planowali urządzić tam miejsce spotkań. W trakcie czynności policjanci Wydziału Wywiadowczego zauważyli, że wygląd jednego z mężczyzn odpowiada wizerunkowi sprawcy wykroczenia – kradzieży truskawek o wartości około 400 zł, zarejestrowanej wcześniej przez monitoring. Wobec mężczyzn zastosowano środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji.
0: No, czujność policjantów tutaj okazała się absolutnie nie do przecenienia, a oczywiście amator truskawek będzie ponosić odpowiedzialność karną i przed sądem. Mówiła Nicola Podzińska z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie, 28 minut po godzinie 17. Najważniejsze informacje dnia w Radiu Super FM. W tej godzinie jeszcze m.in. sport przygotowany przez Piotra Jarząbka, a po 18 popołudniowa rozmowa.
2: Ale to był dzień. Są ludzie, którzy mają pasję i marzenia. Są też tacy, którzy inwestują w siebie i swoją przyszłość. Właśnie dla nich powstała kampania Pomorze Zachodnie Możesz Wszystko. W Radiu Super FM będziecie mogli poznać ambasadorów kampanii Pomorze Zachodnie Możesz Wszystko. W rozmowach z nimi odkryjemy historię zmian, odwagi i decyzji, które wpłynęły na ich życie oraz rozwój zawodowy. Pomorze Zachodnie Możesz Wszystko. W każdy poniedziałek, środę i piątek o 11:45 tylko w Super FM. Audycja finansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Ale

0: Super FM.
1: Super FM. 100% szczecińskie.
0: Radio Super FM.

0: Nowi ambasadorzy i kampania, która pokazuje potencjał, jaki drzemie w mieszkańcach województwa zachodniopomorskiego. Kampania Urzędu Marszałkowskiego Pomorze Zachodnie Możesz Wszystko trwa, a jej odsłona podsumowana została wczoraj podczas specjalnej gali w Teatrze Polskim w Szczecinie. Szczegóły Piotr Jarząbek.
1: Kampania, która udowadnia, że można z sukcesem uczyć się przez całe życie, zdobywać nowe umiejętności i spełniać się w różnych zawodach. Na gali w Teatrze Polskim podsumowano akcję Pomorze Zachodnie Możesz Wszystko, a także uhonorowano jej dwie kolejne ambasadorki. W czasie podsumowania projektu More Life Future byli także goście, którzy z różnych perspektyw opowiadali o rozwoju, zmianie i budowaniu swojej drogi zawodowej oraz osobistej. Marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Gyblewicz przedstawiał nowe ambasadorki, czyli pracującą w Ochotniczej Straży Pożarnej Patrycję Babirecką z Pękanina pod Koszalinem oraz działaczkę społeczną i kulturalną Karolinę Wroniewską z Lipian.
2: Obie te osoby będziemy teraz przedstawiali i odkrywali. Ja mogę tylko powiedzieć, obie młode panie robią rzeczy, które dotychczas raczej przypisywaliśmy panom, więc też chcemy pokazać tym samym, że panie mogą na Pomorzu Zachodnim naprawdę robić wszystko, rozwijać się.
3: I nie ma granic.
2: Różnych, nie ma granic i oby ich nadal nie było.
1: Wcześniej ambasadorami kampanii byli już Agnieszka Piegat, Aleksandra Medwej-Gruszka, Przemysław Kowalewski, Robin Rogalski i Marek Rupiński. Ten ostatni w rozmowie z Radiem Super FM podkreślał, że Pomorze Zachodnie sprzyja rozwojowi.
4: Przede wszystkim trzeba wstać z fotela, ruszyć przed siebie, nie bać się. Mamy fajne miejsce, żyjemy tak naprawdę w fajnym miejscu. Dzisiaj naprawdę wystarczy spojrzeć za okno gdzieś tam dalej i faktycznie są różne niebezpieczeństwa, nas czyhają gdzieś tam te wojny i tak dalej. Już nie chcę wybiegać się aż tak daleko, ale dzisiaj naprawdę, jeżeli sobie sami nie stwarzamy żadnych jakichś niepotrzebnych problemów, nie oglądamy niepotrzebnie programów politycznych, no to naprawdę zachęcam do tego, żeby wyjść ze swojej strefy komfortu być może i ruszyć przed siebie, dlatego że mamy naprawdę fajne miejsce do tego, żeby przespacerować się, pograć w szachy, czy tak jak w moim przypadku pojeździć na rowerze. Puszcza Wkrzańska, Puszcza Bukowa, Brandenburgia, Mecklenburgia. Jest tych terenów naprawdę do zwiedzenia bardzo dużo.
1: Dyrektor Gabinetu Marszałka Województwa Krzysztof Barczyk opowiadał o projekcie More Life Future.
5: Stworzyliśmy kampanię, która rzeczywiście kampanię społeczną, która miała angażować ludzi, pokazywać prawdziwe historie, dlatego zrezygnowaliśmy z celebrytów, influencerów, a chcieliśmy pokazywać, że ten potencjał drzemie w mieszkańcach Pomorza Zachodniego i my zrobiliśmy właśnie to, żeby oni byli jeszcze bardziej znani i rozpoznawalni. Tak naprawdę na Pomorzu Zachodnim można osiągać sukces bez względu na to dziedzinę, którą się robi, czy wiek, w którym się jest. Więc polecam, może zawsze trzeba się przemodelować i robić coś innego w życiu.
1: Jednym z patronów gali Pomorze Zachodnie Możesz Wszystko było Radio Super FM. Na naszej antenie możecie także słuchać rozmów z ambasadorami w poniedziałki, środy i piątki o 11:45.

0: Dobrze, ruszkarzy w Radiu Super FM za nami. 10 minut równiuteńko i będzie godzina 18. Czas na wiadomości sportowe przygotowane przez Piotra Jarząbka.
1: Większość sportowych rozgrywek już się zakończyła, jesteśmy, można powiedzieć, w sezonie ogórkowym, ale to nie znaczy, że nie dzieje się nic. Rewolucje kadrowe przechodzą na przykład King Wielkomorskie Szczecin. Ogłoszono przedłużenie kontraktu z trenerem Maciejem Majcherkiem, ale także przedwczesne rozwiązanie umowy z Jovanem Nowakiem. Dla trenera Macieja Majcherka ubiegły sezon był debiutanckim w roli pierwszego szkoleniowca. W rundzie zasadniczej Wielkomorskie prezentowały się bardzo dobrze, zajęły na jej koniec drugie miejsce w tabeli, mając na koncie 21 zwycięstw. Później było gorzej, bo przypomnijmy, że swój udział w fazie play-off szczecinianie zakończyli na pierwszej rundzie, odpadając za Stalem Zielona Góra, który w przyszłym tygodniu o Mistrzostwo Polski powalczy z Legią Warszawa. Jak czytamy w komunikacie King Wilków Morskich, trener Majcherek stanie teraz przed zadaniem zbudowania nowego Kinga Szczecin, Kinga 2.0. W tym Kingu nie będzie Jovana Nowaka. Kontrakt z rozgrywającym został rozwiązany za porozumieniem stron. W barwach szczecińskiego zespołu Serb grał przez 2 sezony, w tym czasie na przestrzeni 55 ligowych spotkań 49 razy wychodził na parkiet w pierwszej piątce, notując średnio nieco ponad 7 punktów i 8 asyst na mecz. Dzieje się także w Pogoni Szczecin. Dzisiaj ujawniono ceny biletów na mecze w nadchodzącym sezonie Ekstraklasy. Wejściówki podzielono na 3 kategorie w zależności od atrakcyjności rywala. W pierwszej kategorii najtańszej znalazła się Wieczysta Kraków i Śląsk Wrocław, czyli 2 z 3 Beniaminków, a także Korona Kielce, Motor Lublin, Piast Gliwice, Radomiak Radom, Wisła Płock i Zagłębie Lubin. Nieco drożej, dokładnie o 10 zł, zapłacimy za bilet na mecz Pogoni z Rakowem Częstochowa, GKS-em Katowice, Krakowią i Widzewem Łódź. W najdroższej kategorii znalazł się natomiast Lech Poznań, Legia Warszawa, Jagiellonia Białystok, Górnik Zabrze i ostatni Beniaminek, czyli Wisła Kraków. Za wejściówkę na mecze z tymi zespołami zapłacimy 20 zł więcej niż w przypadku pierwszej kategorii.
0: Jak już mówiłem, o sporcie wie wszystko albo prawie wszystko. Piotr Jarząbek przygotował dla Was najświeższe wiadomości. 8 minut nam zostało i będzie godzina 18. Enrique Iglesias i Sean Paul już teraz na naszej antenie. A po 18 przypomnę popołudniowa rozmowa.

0: To był The Weekend w Radiu Super FM. Za chwilę na naszej antenie najświeższe wiadomości, a po 18:00 popołudniowa rozmowa, na którą gorąco Was zapraszam.
1: Ale to był dzień. Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na Waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Nowe umiejętności, nowe marzenia, nowy kierunek. Pomorze Zachodnie to region, który sprzyja zmianom i ludziom, którzy chcą iść dalej. Bo rozwój nie ma wieku. Nigdy nie jest za późno, żeby zacząć od nowa i inwestować w siebie. Nieważne, ile masz lat. Poznaj historie, które inspirują. Wejdź na biznes.wzp.pl. Audycja finansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
1: I po reklamie.
8: Jest 18:00. Wiadomości Super FM.
9: Polska studentka w śpiączce wróciła już z Pekinu do Wrocławia. Zaczyna się długi weekend, zapełniają się kurorty i autostrady. Droga zapadła się z powodu szczurów. Za chwilę szczegóły.
1: Super FM. Wiadomości.
9: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Chora studentka z Pekinu wylądowała już w Polsce. Przed 16:00 na wrocławskim lotnisku wylądował specjalny samolot z Pekinu. Kobieta jest w stanie śpiączki. Trafi teraz pod opiekę lekarzy wrocławskiego szpitala wojskowego. 24-latka, która studiowała w Chinach, trafiła do pekińskiej kliniki w połowie kwietnia. Zdiagnozowano u niej niezwykle rzadkie powikłania. Autoimmunologiczne zapalenie mózgu, po którym doszło do kolejnych powikłań, w tym zakrzepicy. Rodzina zbierała pieniądze na transport kobiety do kraju. Minister obrony zdecydował, że Polka zostanie przetransportowana na koszt państwa.
10: To jest bardzo ważne, że państwo reaguje w momentach, kiedy jest taka potrzeba. Tutaj czas grał i gra nadal bardzo ważną rolę. Zrobimy wszystko, żeby te działania medyczne przyniosły pozytywny efekt. To jest dla mnie jako lekarza, nie tylko jako ministra, ale jako lekarza bardzo ważne.
9: Mówi Władysław Kosiniak-Kamysz. Największym wyzwaniem w procesie ewakuacji okazały się chińskie procedury, w tym uzyskanie zgody na dojazd karetki bezpośrednio do samolotu. Zaczyna się długi weekend. Wielu Polaków jedzie na wypoczynek. Popularne są Beskidy. Obłożenie miejsc noclegowych w Wiśle wynosi 80%. Odbędzie się tam festiwal literacki Granatowe Góry, który upamiętnia pisarza Jerzego Pilcha, mówi Karolina Fuchs z Urzędu Miasta Wisły.
11: Wzmożony ruch z pewnością będzie w centrum miasta, bo tam cztery główne sceny festiwalowe Granatowych Gór, scena główna, scena nad Woną, scena w bibliotece i granatowe pagórki dla najmłodszych.
9: W piątek w kilku miejscowościach zacznie się festiwal Beskidów i Śląska o nazwie 9 sił. A w drodze na długi weekend warto mieć na uwadze nowe przepisy drogowe. Od dziś kierowcy nie mogą już redukować liczby punktów karnych za najpoważniejsze wykroczenia. Limit punktów wynosi 24, a dla kierowców posiadających uprawnienia krócej niż rok 20 punktów. Autostrada A1 między Gdańskiem a Toruniem może być darmowa w nadchodzący weekend. Może być, bo wszystko zależy od tego, czy będzie zakorkowana. Jeśli tak, to szlabany zostaną podniesione bez pobierania opłat. Podobny system będzie w wakacje. Za to na A1 na Śląsku i w Łódzkiem łatwiej będzie o mandat. Trwa tam montaż odcinkowych pomiarów prędkości. Urządzenia na 6 fragmentach zaczną działać 30 czerwca. Szczurza kolonia zniszczyła drogę. W Szczecinie przez dziesiątki gniazd i tuneli pod drogą i przy kanałach burzowych zapadła się jezdnia na Emilii Plater. Początkowo drogowcy myśleli, że powodem jest awaria wodociągów. Jednak pracownicy wodociągów już na miejscu odkryli, że wszystkiemu winne są szczury. Mówi rzeczniczka zakładów

0: bo przecież zaczynamy w sumie długi weekend. Oczywiście nie wszyscy, bo niektórzy w piątek pójdą do pracy, a niektórzy już dzisiaj mogą tą środę tak bardzo piątkowo traktować. Czy czerwcówka jest rzeczywiście takim czasem, który jest dla nas ważny pod kątem rekreacyjnym, czy może traktujemy to jako taki przedbiór do wakacji? O tym będziemy dzisiaj rozmawiali z psycholożką Bernadetą Kowalczyk. Cześć, dzień dobry.
1: Dzień dobry, ale ja tutaj apel od samego początku. A pracownicy gastronomii i hotelarstwa?
0: Nie mają łatwo. Oni właściwie to nie zaczynają sezonu urlopowego, oni zaczynają sezon pracy, to taki stuprocentowy.
1: Tak, więc to, że ktoś wróci w piątek do pracy, to nie oznacza, że pozostałe dni, które co do zasady dla większości są dniami wolnymi, no to dla nich będzie wolne, więc tutaj smuteczek.
0: Tak, aczkolwiek to jest rzeczywiście dobra sugestia pani psycholog, dlatego że ja mam takie wrażenie, że to, co dla niektórych jest sezonem wakacyjnym, to dla innych jest sezonem najcięższej i najtrudniejszej pracy, za to te sezony jesienne, które są dla niektórych takim najtrudniejszym sezonem, dla innych są czasem delikatnego spowolnienia i rozrywki, więc tak, nie wszyscy wchodzą teraz rzeczywiście w sezon wolny.
1: Tak, zdecydowanie żyjemy na zasadach sezonowości, czyli ta sezonowość faktycznie dla niektórych wiąże się z sezonem odpoczynku i z sezonem pracy. I chyba najtrudniejsze jest to przejście z tego sezonu pracy do sezonu odpoczynku i odwrotnie.
0: I czy rzeczywiście w tym momencie zauważa pani, że masowo przechodzimy z sezonu pracy w sezon odpoczynku i z czym to się może wiązać? Bo tak zupełnie szczerze, to znam ludzi, którzy, dla których czerwiec jest najtrudniejszym miesiącem w roku, ponieważ muszą zaciągać hamulec powoli, a to nie zawsze jest takie proste i na nie wszystkich to działa dobrze.
1: Tak, jeśli chodzi o to zaciąganie hamulca tak najlepiej w takim systemie bardzo powoli, to byłoby najzdrowsze, dlatego że jeśli przechodzimy z bodźca i z wysokiego poziomu stresu i z tej organizacji codziennej pracy i z roku szkolnego i tak dalej, chcemy przejść w system odpoczynku, to zazwyczaj przechodzimy po prostu z wysokiego C na wysokie C, czyli z wysokiego C organizacyjnego w pracy na wysokie C organizacyjne, jeśli chodzi o odpoczynek. I brakuje nam faktycznie w tym zazębieniu, brakuje nam takiej krótkiej luki, czyli takiego powrotu z pracy i odpoczynku przez te kilka minut, nazwijmy, żeby móc przejść z jednego etapu, czyli z jednego sezonu, o którym wspomnieliśmy, do drugiego sezonu. Więc nie powinniśmy przeskakiwać z jednego bodźca w drugi. Dlaczego? Dlatego, że pomimo, że wybieramy się w odpoczynek i dla odpoczynku, to dalej generujemy ten stres.
0: Czy no, to przygotowanie do wypoczywania jest ważną sprawą. Wydaje mi się, że to nawet będzie temat szerzej do poruszania już pewnie w samym szczycie sezonu wakacyjnego, że niektórzy tak się obstawiają różnymi ważnymi rzeczami do zrobienia, żeby mieć wolny tydzień, że tak naprawdę wyczerpują całe baterie na to, żeby mieć później wolny tydzień, że kiedy już dociera do tego urlopu, to są w takim stanie, że naprawdę trudno im do tego czasu wolnego przejść.
1: Tak, i to jest coś, o czym dzisiaj myślałam jadąc tutaj do studia, dlatego że bardzo często w momencie, w którym my już przebombardowaliśmy się do tego, żeby mieć te kilka dni wolnego, przychodzi ten dzień, wieczór przed, chcemy coś zrobić, chcemy odpocząć. Jedyne, co nam przychodzi z łatwością, to taka łatwa nagroda, czyli szybka dopaminka. I paradoksalnie zamiast odpoczywać, siadamy przed nowym serialem, no bo to przychodzi nam szybko. To jest bardzo szybka i łatwa w osiągnięciu nagroda. Klikamy sobie Netflixa i oglądamy. Mimo tego, że byliśmy o godzinie 20 zmęczeni, okazuje się, że w okolicach północy już nie jesteśmy zmęczeni. Są to takie specjalne zabiegi, które wykorzystują to, że teoretycznie my odczuwamy, że się regenerujemy przed tym ekranem czy w trakcie scrollowania na przykład Facebooka, ale działa to w ten sposób, że my działamy na poziomie stresu nadal. Czyli nie jest to regeneracja, a wręcz odwrotnie, podtrzymanie stresu. Więc drodzy Państwo, jeśli macie w zamiarze w najbliższych wolnych dniach zamiast stymulować się piękną zielenią i naturą, osiągnąć łatwą nagrodę, czyli obejrzeć jakiś sensacyjny serial, to zdecydowanie na początku będzie trudniej wybrać się na spacer, Ale ta nagroda i ta zdrowotność, która wyjdzie z tego spaceru, będzie dłużej odczuwalna w naszym życiu niż takie oglądanie serialu.
0: Wchodzimy dzisiaj już w ten czas czerwcówki, czyli tego pierwszego w czerwcu długiego weekendu. Niektórzy traktują to trochę na zasadzie jednego dnia wolnego, bo nie opłaca się brać wolnego piątku, kiedy za

0: Drugim jest już ten dłuższy urlop tygodniowy czy dwutygodniowy, no ale inni jednak będą mieli te 4 dni wolnego i teraz właśnie już pewnie wracają albo z pracy do domu, albo już są w domu i słuchają nas, kiedy już mają przed sobą wizję właśnie kilku dni wolnego. To nie jest dużo, ale jednocześnie jest dużo, jeżeli mamy powiedzmy 3-4 dni, które można dla siebie jakoś zagospodarować.
1: Tak, ale patrząc z perspektywy zdrowia psychicznego i tych kwestii neuro i tak dalej, bo nie będziemy tutaj straszyć Państwa. Niestety tak krótki czas odpoczynku niekoniecznie jest wystarczający. To trzeba sobie powiedzieć.
0: Czy nie traktujemy tego jako urlopu? To nie jest urlop, drodzy Państwo, drodzy słuchacze, to jest taki urlopik. To jest
1: urlopik, ale warto do tego urlopiku też podejść racjonalnie, czyli tutaj powołam się jako psycholog, no bo szkoda byłoby się nie powołać. My bardzo często zderzamy się z tymi zakorzenionymi negatywnymi naleciałościami kulturowymi, czyli od wielu lat, od wielu wieków podchodzimy do tego, że odpoczynek to nagroda. Czyli po ciężkim tygodniu, po długim...
0: Należy nam się piątkowy wieczór.
1: Tak, należy nam się piątkowy wieczór, chociaż tutaj trzeba zaznaczyć, że w tym badaniu, na które się powołuję, akurat mężczyznom przychodzi łatwiej ten odpoczynek, a kobietom przychodzi gorzej. Dlaczego? Dlatego, że kobiety w 100% podchodzą do tego odpoczynku tak, że jest on równy nagrodzie. I bardzo często ten odpoczynek wiąże się z poczuciem winy. Jeśli mamy to poczucie winy, to niestety nawet jeśli te 2-3 dni będą wolne, to nie odpoczniemy. Poczucie winy wiąże się też z tym, że my na te kilka dni wolnego planujemy sobie ciężką pracę w ogródku, koszenie trawy, super zakupy, wyjazd z dziećmi do najgłośniejszego miejsca w mieście albo poza miastem. I zamiast sobie dozować te kwestie bodźców, my wręcz odwrotnie po prostu siebie znowu nimi bombardujemy. No i tutaj chodzi głównie o tą kwestię poczucia winy, czyli nie potrafimy odpoczywać, uważamy, że nie zasługujemy na odpoczynek. No i niestety to się wiąże z tymi rolami społecznymi, które na co dzień pełnimy, no bo mamy pewnego rodzaju obraz takiego ja powinnościowego i w związku z tym w naszej głowie zderzamy się z tym, że faktycznie powinniśmy odpocząć. Należałoby odpocząć, bo czujemy się źle, ale powinniśmy też, jako ojciec, jako mama,
0: Tak, ale to, co pani powiedziała, jest rzeczywiście takim wątkiem, który byłby idealny do rozpatrzenia w kontekście tego, że rozmawiamy już nie o wakacjach, a jeszcze o długim weekendzie. Nie zasłużyliśmy na odpoczynek. To znaczy, że albo wbijemy się w kolejne zadania do zrobienia i pewnie niektórzy powiedzą sobie, dobra, okej, to w czwartek jeszcze sobie się wyśpię dłużej, ale już w piątek to będę i rzeczy do nadrabiania w pracy i jeszcze rzeczy do zrobienia w domu. Czyli to nie zasłużenie na odpoczynek zmusza nas do robienia innych rzeczy, które uznamy nie za lenistwo, a za aktywność.
1: Dokładnie tak. To jest bardzo symbolicznym jest taka sytuacja, w której to leżymy na kanapie, ktoś do nas wchodzi, my od razu wstajemy, udajemy, że coś robimy. Więc to jest dokładnie taka sama symulacja, czyli my po pierwsze sami przed sobą nie chcemy się przyznać, że należałoby odpocząć, ale też przed innymi, więc szukamy sobie listę tych obowiązków, że jednak jest coś do zrobienia. A coś do zrobienia to nie jest odpoczynek.
0: A zgadza się pani z taką tezą, że dobrze jest, mając na przykład teraz przed sobą wizję czwartku, piątku i soboty i niedzieli wolnej, jednak gdzieś pojechać. Bo jeżeli gdzieś jedziemy, to zmusza nas to do innej aktywności niż wtedy, kiedy zostaniemy w domu albo blisko potencjalnych bodźców, które mogą nas zmusić do tego, żeby jednak ten stand-by zawodowy czy wynikający z obowiązków domowych i rodzinnych jednak był w innym trybie. Bo nawet jeżeli jedziemy z dzieciakami, powiedzmy, nie wiem, do Wrocławia albo do zoo, albo na basen, no to jednak nie jesteśmy w domu. A jak pojedziemy już w ogóle na weekend nad morze z noclegiem, to tym bardziej nie będziemy w domu.
1: Tak, to w ogóle odsunięcie się od tego środowiska, które mamy na co dzień, nazwijmy to ekosystemem, jest niesamowicie ważne, dlatego że to tak jakbyśmy każdego dnia jako osoby praworęczne myjemy zęby prawą ręką, a zmienilibyśmy tą dłoń na lewą. dokładnie w ten sam sposób mózg działa. Działamy wtedy na elastyczność, więc taki wyjazd, zmiana miejsca zamieszkania czy miejsca pracy powoduje, że my troszeczkę dajemy takiego pozytywnego kopa do tego, żeby uelastycznić, mówiąc kolokwialnie, nasz mózg. Więc jeśli wybieramy się z tymi dziećmi naszymi do Wrocławia, fajnie, ale dobrze byłoby, żebyśmy to wszystko zaplanowali tak, żebyśmy nie byli cały czas na takim piku emocjonalnym. Czyli jeśli mamy wysoki poziom stresu w pracy, nasza codzienność jest z tym związana, to nasz mózg nie pozna, że ten pik, który jest we Wrocławiu, jest pikiem pozytywnym. Nadal to będzie pik mocno emocjonalny.
0: To na koniec, z jakimi więc poradami naszych słuchaczy w środowe popołudnie, które jest trochę jak piątkowe popołudnie, zostawiamy?
1: Zdecydowanie mniej, zdecydowanie wolniej, zdecydowanie odkładamy ekrany. No i drodzy Państwo, nawet jeśli będzie deszczowo, uciekajmy do natury.
0: Bernadetta Kowalczyk, czyli psycholog, wam radziła takie oto rzeczy w środowe, znowu chciałem powiedzieć piątkowe, w środowe popołudnie, w popołudniowej rozmowie Radia Super FM. Bardzo pani dziękuję za to, że pani dzisiaj z nami była.
1: Dziękuję.
0: Ja życzę wam udanego długiego weekendu. Ja się słyszę z wami w piątek o poranku, więc długiego weekendu nie ma, trzeba trochę popracować. W piątek rano będziemy rozmawiali z dyrektorem Centrum Żeglarskiego, więc już teraz zapraszam, też będzie ciekawie. Trzymajcie się i odpoczywajcie.
1: Do zobaczenia.

0: To piosenka o morlinach, czyli o tej tu kiełbasie. Co na grilla idealnie, jak majówka nada się. To morlińska z szynki, na którą mam smaka. A ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka.
1: To te z najlepszej półki, te co smak mają. Wbijaj do sklepu. Morlińskie kiełbasy czekają.

0: reklamie. Super FM. Sport.
1: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Maja Chwalińska jest jak na razie nie do pokonania na paryskich kortach. W dwóch setach ograła Rosjankę Annę Kalińską 7-6, 6-3 i jest już w półfinale Rolanda Garrosa. Polka odniosła łącznie z eliminacjami aż 8 zwycięstw w Paryżu.
2: Uważam, że każda zawodniczka tutaj gra na naprawdę bardzo wysokim poziomie i te rankingi naprawdę też nie grają. Każdy mecz tutaj był bardzo wymagający dla mnie.
1: Tym razem Chwalińska nie będzie miała jednak dnia przerwy. Jutro po południu zagra w półfinale z inną Rosjanką, Dianą Schneider, która sensacyjnie pokonała numer 1 światowego tenisa Białorusinkę Arynę Sabalenkę. Dlatego przygotowania, jak mówi Polka, będą wyglądały nieco inaczej.
2: Na pewno regeneracja, dobre jedzenie, chwilka wypoczynku, jakiś może serial, książka i zobaczymy też, nie wiem jaki będzie plan gier. Zobaczymy, który mecz zagra.
3: Drugi grasz.
2: O, już jest, tak? Drugi od której?
3: Od 15.
2: To można sobie pospać. To mnie cieszy.
1: A z naszą zawodniczką w Paryżu rozmawiał Przemysław Pozowski. Za niecałą godzinę polskie koszykarki w odmianie 3-3 zmierzą się z Azerkami w kolejnym dniu Mistrzostw Świata w Warszawie. Podopieczne Edyty Korzyzny mają jak na razie na koncie jedno zwycięstwo i jedną porażkę. By myśleć o awansie do ćwierćfinału, nie tylko z Azerkami trzeba wygrać, ale także liczyć na szczęście w meczu następnym z obrończyniami tytułu Holenderkami. To spotkanie powinno się rozpocząć o 20:45. Za to polskie siatkarki pokonały w chińskim Nankinie Belgię 3-2 w pierwszym meczu Ligi Narodów. Jutro, punktualnie o 9:00, drużyna Stefano Lavariniego zmierzy się z Czechami. Kolejnymi rywalkami Polek będą Serbki, a także gospodynie turnieju. Monakijczyk Charles Leclerc podpisał nowy wieloletni kontrakt z zespołem Formuły 1 Ferrari, ogłosił to włoski team. W zbliżający się weekend na ulicznym torze w Monte Carlo zostanie rozegrana 6. runda Mistrzostw Świata.
0: Dobry wieczór, tu Super FM.
4: Super.

Na program zaprasza klub i restauracja Prywatka. Deptak Bogusława 10.08. Szczecin. Tu zaczyna się twój wieczór. Prywatkowe hity w radiu Super FM.

piątkowe hity w Radiu Super FM. Na program zaprasza klub i restauracja Prywatka. Deptak Bogusława 10, 8. Szczecin, tu zaczyna się twój wieczór.

0: Reklama.
1: Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Nowe umiejętności, nowe marzenia, nowy kierunek. Pomorze Zachodnie to region, który sprzyja zmianom i ludziom, którzy chcą iść dalej. Bo rozwój nie ma wieku. Nigdy nie jest za późno, żeby zacząć od nowa i inwestować w siebie. Nieważne, ile masz lat. Poznaj historie, które inspirują. Wejdź na biznes.wzp.pl. Audycja finansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
0: I po reklamie.
2: Jest 19:00. Wiadomości Super FM.
3: Burze, ulewy i porywisty wiatr na południu Polski. W angielskim Southampton zamieszki po śmierci studenta polskiego pochodzenia. Zaczyna się długi weekend. Trójmiejskie plaże już dziś zapełniły się turystami.
0: Super FM. Wiadomości.
3: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Burze przechodzą przez południe Polski, od Śląska po Podkarpacie. Towarzyszy im porywisty wiatr. Osiąga nawet 85 km na godzinę. Do tego jeszcze deszcz i grad. Protesty i zamieszki w Anglii po śmierci 18-letniego studenta polskiego pochodzenia Henry'ego Nowaka. Policjanci skuli chłopaka kajdankami, mimo że został on kilkukrotnie pchnięty nożem przez mężczyznę, który oskarżył go o rasizm. Ranny nastolatek krzyczał, że krwawi, ale policja nie zwróciła na to uwagi. Skuła go kajdankami, a chwilę potem młody mężczyzna zmarł. Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer potępił zamieszki.
4: Bez względu na ból, jaki odczuwamy, nie ma żadnego usprawiedliwienia dla dalszej przemocy i zamieszek. Ataki skierowane przeciwko funkcjonariuszom policji w Southampton zeszłej nocy były haniebne i całkowicie niedopuszczalne.
3: W zakończonym w tym tygodniu procesie sprawca zabójstwa został skazany na 21 lat więzienia. Prezydent USA Donald Trump oświadczył, że Iran zgodził się nie posiadać broni atomowej. Według niego najwyższy irański przywódca duchowy i polityczny Ayatollah Mujtaba Khamenei jest zaangażowany w negocjacje z USA. Amerykański prezydent powiedział, że bardzo chciałby spotkać się z irańskim przywódcą i w pewnym momencie prawdopodobnie do tego dojdzie. Od dziś młodzież do 16 roku życia może jeździć na hulajnogach elektrycznych tylko w kaskach, podobnie na rowerach. Przepisy obejmują też dzieci do 7 roku życia przewożone rowerem. Na miejskich placach i w okolicach szkół ma częściej pojawiać się policja. Sprawdzi, czy kaski na głowach są. Jak mówią uczniowie z Lublina, kaski to bezpieczeństwo.
5: Pewnie kaski są teraz bardzo potrzebne, bo jest coraz więcej wypadków.
6: No jakby, żeby być bezpiecznym, bo mogą być różne urazy głowy.
7: Trzeba mieć wyobraźnię.
3: Wyobraźnię muszą mieć też rodzice, to oni za brak kasku u dziecka będą dostawać pouczenia i mandaty. Blisko połowa badanych Polaków biorących kredyt miała problem z jego spłatą, wynika z badań Polacy i kredyt. Co trzecia osoba poza kredytem hipotecznym ma jeszcze przynajmniej 3 zobowiązania finansowe. Badanie wykazało, że 48% respondentów napotkało trudności z regulowaniem swoich zobowiązań. Co piąta osoba zadeklarowała, że tego typu trudności mają u niej długotrwały charakter. Trójmiejskie plaże przed długim weekendem tętnią życiem. Wielu z nas zaczyna odpoczynek znacznie wcześniej niż wynika z kalendarza.
8: Myśmy przyjechali już w poniedziałek. Przyjechaliśmy prosto z Irlandii. Tu cieplej na pewno.
9: Chodziliśmy po plaży wczoraj. Dzisiaj wróciliśmy, żeby się trochę poopalać.
8: Także będzie się działo pięknie, tak.
10: My, proszę pana, jesteśmy ciągle na weekendzie.
11: To zazdrość?
10: Na geriatrię potrafił.
12: Tak spędzamy czas najczęściej. Teraz.
10: Ja wróciłam z Alicante.
12: Stali.
11: O,
12: tak.
11: A spotykacie się w Sopocie?
12: Nie, razem z Bydgoszczy przyjechałyśmy. I spontanicznie. Każda rzuca hasło i jedziemy.
3: Z turystami na sopockiej plaży rozmawiał reporter Paweł Radzewicz.
2: Dobry wieczór. Tu Super FM.

0: Lublinie i Radiu Super FM. Zaprasza Krzysztof Spór.
1: Niedawno zakończył się 79. Festiwal w Cannes i korzystając z tej okazji, Kino Pionier powraca do słynnych produkcji, które na tym festiwalu były prezentowane w ostatnich latach. Przegląd rozpoczyna się zaś w najbliższy piątek od przedpremierowego seansu Ojczyzny w reżyserii Pawła Pawlikowskiego, która podczas tegorocznego festiwalu w Cannes przyniosła polskiemu twórcy nagrodę za reżyserię. W mini przeglądzie Pioniera znalazły się wcześniejsze dzieła dwóch reżyserów, którzy w tym roku także zabiegali o Złotą Palmę. Asghara Farhadiego z filmem Bohater i Ryusuke Hamaguchiego z filmem Drive My Car. Pionier powraca do pięknego filmu Wima Wendersa, Perfect Days, do docenionej w Cannes Strefy Interesów oraz do Aftersun. Na życzenie widzów pokazany zostanie słynny Portret kobiety w ogniu, ale też rewelacyjne W gorsecie i Anatomia upadku. Wszystkie te filmy w Cannes odniosły duże sukcesy. Dla poszukujących nowości ma Pionier w te dni w repertuarze Orły Republiki, świetnie przyjęty przed rokiem w Cannes film Tarika Saleha. To ostatnia część głośnej trylogii kairskiej tego reżysera, na którą składają się jeszcze Morderstwo w hotelu Hilton oraz Chłopiec z niebios. Każdy z tych filmów pokazuje z innej perspektywy ostrą krytykę autorytarnego reżimu. W przypadku ostatniej części, ujętej w formie widowiskowego politycznego thrillera, Saleh zastanawia się nad rolą sztuki w służbie propagandy. 10 i 11 czerwca w ramach 17 tygodnia Nowego Kina Francuskiego pokazane zostaną w Pionierze dwa głośne filmy, które przed rokiem w Cannes bardzo się podobały. Młodsza siostra, nagroda dla najlepszej aktorki, i rewelacyjna Nowa fala, nakręcona w hołdzie kinu Jean-Luc'a Godarda. W te dni w kinie Pionier w Szczecinie będzie można poczuć klimat filmowego Cannes. A ja gorąco zapraszam.
0: Spór w kinie i Radiu Super FM.
2: Na program zaprasza sponsor Kino Pionier. Najstarsze kino w Polsce.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
2: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
1: To dobre cechy charakteru.
2: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
3: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport, aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro.
4: I po reklamie. Super FM Sport.
6: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Z eliminacji aż do półfinału Maja Chwalińska w najlepszej czwórce tenisistek we French Open. Polka pokonała dziś w dwóch setach Rosjankę Annę Kalińską. Nasza zawodniczka w początkowej fazie pierwszego seta prowadziła już 5-1. Potem nastąpił jednak słabszy moment w grze Polki, o czym wspominała sama tenisistka.
7: Zaczęłam grać zbyt pasywnie i jednostajnie, a Anna wykorzystała to bardzo dobrze. Zaczęła być o wiele bardziej agresywna. Mocno wiało, więc szczególnie pod wiatr było mi ciężko, ale cieszę się faktycznie, że wróciłam po prostu do tej swojej gry, która przynosiła efekty wcześniej i zamknęłam tego pierwszego seta.
6: Ostatecznie Polka wygrała 7-6 i 6-3. Jutro w półfinale zmierzy się z Rosjanką Dianą Schneider. Towarzyskim meczem z Nigerią polscy piłkarze będą chcieli chociaż trochę zrehabilitować się za kiepski występ w niedzielnym przegranym 0-2 spotkaniu z Ukrainą. Wiadomo, że od pierwszej minuty na boisku zobaczymy liderów kadry, czyli Roberta Lewandowskiego i Piotra Zielińskiego. Sporo nieobecnych za to u przeciwników, ale jak mówi pomocnik Nikola Zalewski, Nigeria to wymagający rywal.
8: Nie ma Lukmana, nie ma Osimhena, ale myślę, że Nigeria to bardzo, bardzo dobry zespół, mocny fizycznie. Zagraliśmy z Ukrainą, myślę, że słabszy mecz. Musimy pokazać, że możemy takie mecze wygrać.
6: To spotkanie o 20:45 na Stadionie Narodowym w Warszawie. Nigeryjczycy, podobnie jak Polacy, na mundial nie jadą. Holenderka Demi Vollering wygrała 5. górski etap wyścigu kolarskiego Giro d'Italia. Druga na mecie w miejscowości Santo Stefano di Cadore była jej rodaczka, jadąca w różowej koszulce liderki Anna van der Breggen. Holenderki pewnie wyprzedziły na ostatnich metrach dwie towarzyszki ucieczki, Niemkę Antoninę Niedermayer oraz Kanadyjkę Isabelle Holmgren. W klasyfikacji generalnej prowadzi van der Breggen, ma równo minutę przewagi nad kolejną z zawodniczek. Wyścig potrwa do niedzieli.
9: Dobry wieczór. Dobry wieczór.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM w 100% szczecińskie.

0: Reklama.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
0: I po reklamie.
3: Jest 20. Wiadomości Super FM.
4: Minister obrony zaproponował Pentagonowi stałe bazy wojskowe w Polsce. Maja Chwalińska robi furorę na tenisowym French Open. Awansowała do półfinału. Pożar wielkiej hali usługowej w Płocku został spowodowany nieumyślnie.
0: Super FM. Wiadomości.
4: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał szefowi Pentagonu oficjalną propozycję utworzenia nowej, stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce. Przebywaliby w nich nie tylko sami żołnierze, ale też ich rodziny. O tym planie wojskowi i politycy mówili już od wielu tygodni, ale teraz polskie ministerstwo uruchomiło formalności w tej sprawie. Szczegóły Maciej Kluczka.
5: Obecnie w Polsce nie funkcjonują klasyczne samodzielne bazy wojskowe USA na wzór tych z Niemiec czy Włoch. Jednak od lat obecność wojsk amerykańskich w Polsce jest znacząca, ale nadal rotacyjna. Polski rząd chce to zmienić, a wicepremier Kosiniak-Kamysz zapewnia, że Polska stworzy atrakcyjne ku temu warunki.
6: To jest działanie wynikające z naszej ofensywy dyplomatycznej, z wizyty moich zastępców w Waszyngtonie, moich rozmów z Pittem Hegsethem, z dobrych relacji prezydenta Nawrockiego z prezydentem Trumpem. To wszystko przynosi efekt. Pracujemy nad zwiększeniem obecności.
5: Największe znaczenie mają bazy w Powidzu, gdzie powstaje największe w regionie zaplecze logistyczne, oraz w Redzikowie, gdzie budowana jest baza systemu obrony przeciwrakietowej.
4: Maja Chwalińska znowu dokonała niemożliwego. Polska tenisistka wygrała 8 z rzędu mecz w Paryżu. Awansowała do półfinału wielkoszlemowego Rolanda Garrosa. W ćwierćfinale nasza tenisistka wygrała z Rosjanką Anną Kalińską 7-6, 6-3. Meczem na korcie głównym bardzo denerwował się menadżer Chwalińskiej Piotr Szczypka.
7: Szapoba, ogromne po prostu gratulacje, bo ja miałem tak... Aż mi się niedobrze zrobił, aż mi się bimotować chciało. Miałem tak ściśnięty żołądek, więc nie wiem, jak ona tam po prostu stoi na tym korcie i gra i tą piłkę meczową wygrywa. No, wielki, wielki szacunek.
4: A półfinały Rolanda Garrosa jutro. Chwalińska około 16 zagra z kolejną Rosjanką Dianą Schneider. Poniedziałkowy pożar wielkiej hali usługowej w Płocku został wywołany nieumyślnie, twierdzi prokuratura. Taki właśnie zarzut nieumyślnego spowodowania pożaru postawiła 66-letniemu mężczyźnie. Podejrzany przyznał się do winy, złożył obszerne wyjaśnienia. Prokurator nie może ich ujawnić ze względu na dobro śledztwa. Oskarżony mężczyzna wyszedł na wolność, ale stanie przed sądem, grozi mu 5 lat więzienia. Dwaj polscy alpiniści zostali uratowani w masywie Mont Blanc. Jeden z Polaków został trafiony piorunem w ramię i z tego powodu obaj nie mogli kontynuować wspinaczki. Akcję ratowników utrudniała pogoda, ale udało się. Polacy zostali przewiezieni do szpitala. Piłkarska reprezentacja Polski gotowa już na mecz z Nigerią. Stadion Narodowy powoli się wypełnia kibicami, mimo że 3 dni temu przegraliśmy w słabym stylu z Ukrainą 0-2. Spytaliśmy kibiców, jaki to będzie mecz.
8: Zażarty, zaciekły. W ostatnim meczu to ciężko powiedzieć, ale myślę, że nasze polskie Ory wygrają.
9: No tak będzie, ja uważam, że kurczę, naprawdę chłopaki pokażą dzisiaj klasę. Liczymy dzisiaj na dużo bramek, mam nadzieję, że wygramy.
10: Myślę, że wygramy 2-0 chyba.
9: Ja obstawiam wynik 3-0.
4: Początek meczu polskich Orłów z nigeryjskimi Orłami o 20:45.

0: Browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: I po reklamie.
2: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
3: Super FM zaprasza.
4: Barbara Gądek. Sprawdzamy, co dzieje się na szczecińskich scenach. Przez niemal cały czerwiec Kino Zamek będzie miejscem spotkań z najważniejszymi dziełami światowego i polskiego kina. W ramach Szczecińskiego Święta Klasyki Filmowej zobaczycie cyfrowo odrestaurowane arcydzieła autorstwa najwybitniejszych reżyserów XX wieku. W programie znalazły się filmy twórców niepokornych i wyrazistych, takich jak Pedro Almodóvar czy Andrzej Żoławski. Nie zabraknie również klasyki kina gatunkowego. Tegoroczny przegląd będzie także okazją do uczczenia ważnych rocznic filmowych. Z okazji setnej rocznicy urodzin Tadeusza Konwickiego pokazany zostanie film Ostatni dzień lata. Kontynuowany będzie również cykl poświęcony twórczości Andrzeja Wajdy, w ramach którego zobaczycie Człowieka z marmuru. W repertuarze znalazły się także jubileuszowe pokazy Faraona w reżyserii Jerzego Kawalerowicza oraz Wszyscy ludzie prezydenta z niezapomnianym aktorskim duetem Robert Redford i Dustin Hoffman. W programie nie zabraknie także dzieł takich mistrzów jak Krzysztof Kieślowski, Jean-Luc Godard, Francis Ford Coppola czy Joseph Losey. Jego film Sługa zostanie pokazany przedpremierowo w Szczecinie w nowej kopii po rekonstrukcji 4K. Wybranym seansom towarzyszyć będą prelekcje, a specjalnym gościem wydarzenia będzie Maciej Drygas, który zaprezentuje swój nagradzany dokument Pociągi. Ogrody Śródmieście ponownie połączą naturę z kulturą. Tym razem przestrzeń w samym sercu miasta wypełnią dźwięki tradycyjnej muzyki oraz barwne tańce ludowe w wykonaniu zespołu pieśni i tańca Szczecinianie. Podczas wydarzenia w Ogrodach Śródmieście zaplanowano nie tylko prezentacje taneczne i wokalne, ale także warsztaty, podczas których możecie poznać podstawy tradycyjnych tańców i folklorystycznych zwyczajów. Co jesteś w stanie zrobić dla pieniędzy? I gdzie przebiega granica między dobrowolnym wyborem a manipulacją? Na te pytania odpowiada Idiota Jordiego Casanovasa. Psychologiczny thriller, który można zobaczyć na scenie Teatru Piwnica przy Krypcie. W spektaklu występują Joanna Matuszak i Arkadiusz Buszko, którzy prowadzą przez pełną napięcia historię człowieka uwikłanego w niebezpieczną grę. To spektakl, który trzyma w napięciu do ostatniej sekundy i długo nie pozwala o sobie zapomnieć. To były informacje o wydarzeniach kulturalnych w Szczecinie. Dobrego wieczoru.
2: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
5: Dobry wieczór, tu Super FM.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM w 100% szczecińskie.

0: browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w butelkach 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: I po reklamie.
2: Jest 21. Wiadomości Super FM.
3: Zaczęła się akcja Bezpieczny Weekend, czyli więcej patroli na drogach. ZUS zapowiada protest. Pracownicy chcą 1200 zł podwyżki. Siatkarki wygrały w Lidze Narodów z Belgią. Piłkarze grają właśnie z Nigerią.
1: Super FM. Wiadomości.
3: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Rozpoczął się długi weekend. Na drogach możemy się spodziewać dużego ruchu, a także większej liczby policyjnych patroli. Funkcjonariusze będą sprawdzać trzeźwość kierowców i czy jeździmy zgodnie z przepisami, zapowiada podkomisarz Remigiusz Rakowski z Policji w Bydgoszczy.
4: Prędkość jest takim głównym grzechem kierowców. Pamiętajmy, że jeżeli jest ładna pogoda, jeżeli świeci słońce, to wcale nie oznacza, że jest bezpiecznie. Paradoksalnie, im jest lepsza pogoda, tym mamy bardziej niebezpieczne wypadki drogowe, ponieważ wielu kierowców czujność jest osłabiona i myślą, że jeżeli mają dobrą przyczepność, to na tej drodze jest bezpiecznie i mogą sobie swobodniej wciskać ten pedał przyspieszenia, ale niestety tak nie jest. Pamiętajmy, prędkość zabija, dlatego apelujemy o przestrzeganie, przede wszystkim ograniczenie prędkości.
3: Intensywne działania policji na drogach mają potrwać do poniedziałku. Na stacjach benzynowych w ten weekend ma być stabilnie i stosunkowo niedrogo. Za benzynę płacimy poniżej 6 zł, maksymalnie 5,94, a za olej napędowy 6,40. Według ekspertów podobne ceny powinny się utrzymać w najbliższych dniach. Tanieć powinien też autogaz, mówi Grzegorz Maziak z portalu epetrol.pl.
5: Widzimy, że na rynkach koszty zakupu autogazu przez stacje spadają też od dłuższego czasu. Spadają ceny na stacjach i wydaje się, że ten trend też będzie utrzymany, więc spodziewamy się, że te kilkugroszowe obniżki w tym tygodniu też zobaczymy na stacjach.
3: Ogłoszone dziś maksymalne ceny paliw obowiązywać będą jutro i w piątek. Związki zawodowe działające w ZUS-ie zapowiedziały strajk ostrzegawczy. Domagają się podwyżek wyższych niż zaproponował pracownikom zarząd ZUS-u. Zaproponowano 220 zł brutto, pracownicy domagają się 1200 zł. Zakład zapewnił jednocześnie, że pracuje bez zakłóceń. Wysokie zasolenie powodem śnięcia ryb w Odrze w Szczecinie. Po zgłoszeniach od wędkarzy Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska wznowił badania wody. Zasolenie jest duże, tlenu jest mało, ale na razie nie można potwierdzić występowania złotej algi, przekazał rzecznik inspektoratu Michał Ruczyński. Pełne wyniki badań próbek wody poznamy w piątek lub w poniedziałek. Jutro na Bałtyku, w Gdyni, rozpoczną się ćwiczenia wojskowe NATO o nazwie Baltops. Wezmą w nim udział siły morskie, lotnicze i specjalne kilkunastu państw sojuszniczych, w tym okręty polskiej marynarki wojennej. To prawdopodobnie ostatni dzwonek na zakupy w miarę tanich biletów lotniczych na wakacje. Ceny trzymają się dotychczasowych poziomów, ale wkrótce może się to zmienić. Dlaczego, wyjaśnia Mariusz Piotrowski z serwisu Fly for Free.
6: W bilansach wielu linii lotniczych paliwo lotnicze waży bardzo dużo. Cena paliwa lotniczego jest wciąż na bardzo dużych poziomach, więc linie nie mogą sobie pozwolić na to, aby dopłacać do interesów nieskończoność.
3: Niskokosztowi przewoźnicy mogą trzymać podstawowe ceny biletów na niskim poziomie, ale zwiększyć opłaty za usługi dodatkowe, jak bagaż, pierwszeństwo wejścia na pokład albo wybór miejsc w samolocie. Polscy piłkarze grają właśnie z Nigerią. Niech wezmą przykład z polskich siatkarek. Biało-czerwone wygrały z Belgią pierwszy mecz Ligi Narodów. W chińskim Nankinie było 3-2. Jutro o 9:00 drużyna Stefano Lavariniego zmierzy się z Czechami, a potem jeszcze Serbia i Chiny.
2: Dobry wieczór. Tu Super

0: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w supercenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich. I po reklamie.
1: Dobry wieczór.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super FM. Radio, które codziennie uśmiecha się do ciebie.

0: jest 22. Wiadomości Super FM.
1: Ciężko chora Polka sprowadzona z Pekinu jest już w szpitalu. Zaczął się długi weekend, mamy więcej policyjnych patroli na drogach. Młodzież na elektrycznych hulajnogach i rowerach od dziś obowiązkowo w kasku.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. 24-letnia Polka ewakuowana z Chin nadal jest w bardzo poważnym stanie. Ma rzadkie powikłania nowotworowe. Klaudia została dziś sprowadzona samolotem wojskowym z Pekinu do Wrocławia. Jest już na intensywnej terapii w wojskowym szpitalu we Wrocławiu. Mama studentki Joanna Uciechowska była w samolocie.
3: W końcu mogłam ją zobaczyć, w końcu mogłam coś do niej powiedzieć. Podróż się udała. Klaudia dobrze zniosła ten lot. Teraz czekamy na polepszenie stanu zdrowia. W tej chwili te wszystkie pieniądze zostaną przeznaczone na leczenie Klaudii, bo na pewno będzie ono bardzo długie i bardzo trudne i kosztowne.
1: Rodzina zbierała pieniądze na transport, ale będzie mogła przeznaczyć te pieniądze na leczenie i opłacenie leczenia w Chinach, które kosztowało kilkaset tysięcy złotych. Dziś rusza czerwcówka, czyli kolejny długi weekend w tym roku. To 4 dni wolnego. Eksperci mówią, że na ceny last minute nie ma co liczyć. I to mimo tego, że na przykład na Podhalu wolna jest jeszcze 1/3 miejsc noclegowych. Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.
4: Cena wzrosła i jest dokładnie jak w zeszłym roku, 648 zł w medianie.
1: Tyle kosztuje typowy dwuosobowy pokój ze śniadaniem za dobę. A pogoda w długi czerwcowy weekend będzie zmienna. Poza słońcem pojawią się burze i ulewy. Prognozuje synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz.
5: Zwłaszcza we wschodniej i północno-wschodniej części kraju podczas burz miejscami ulewne opady deszczu i porywy wiatru do 70 km na godzinę.
1: Na termometrach najwięcej pod koniec weekendu na południowym wschodzie do 26 stopni. 11 policjantów doznało obrażeń w wyniku protestów, do których doszło w Southampton na południu Anglii. Zamieszki wybuchły w związku z opublikowaniem nagrań z aresztowania 18-letniego studenta polskiego pochodzenia, Henry'ego Nowaka, który chwilę po zatrzymaniu zmarł w wyniku obrażeń zadanych mu nożem przez sprawcę. Tenże sprawca oskarżył Polaka o napaść na tle rasowym. Zamieszki potępił premier Wielkiej Brytanii, Keir Starmer. Od dziś dzieci i młodzież do 16 roku życia mają obowiązek jazdy w kasku, rowerem albo hulajnogą elektryczną. W związku z tym na zachętę do młodych rowerzystów i użytkowników hulajnóg w Łódzkiem trafi 10 tysięcy kasków.
6: Wyrobić wśród młodzieży takie przeświadczenie, że to jest taka fajna stylówka, żeby oni chcieli te kaski nosić, że chcieli jeździć w tych kaskach.
1: Mówi podinspektor Jarosław Złotkowski z Łódzkiej Drogówki. Kaski będą też wręczane najmłodszym zdającym egzamin na kartę rowerową. Pasjonaci zabytkowych samochodów i motocykli zjadą wkrótce do Iławy. Okazją będą legendy motoryzacji, które w tym roku zaplanowano na 21 dzień czerwca. Podczas wydarzenia zaprezentowane zostaną zabytkowe klasyki z wielu zakątków regionu. Będzie też konkurs na najciekawszy pojazd, mówi Lidia Miłosz, dyrektor Iławskiego Centrum Kultury.
7: Wydarzenie rozpocznie się piękną paradą, przejazdem przez miasto. Zapraszamy właścicieli legendarnych aut, zapraszamy również wystawców.
1: Uczestnicy imprezy mogą liczyć na strefę gastronomiczną i wystawę zabytkowych pojazdów przed basenem miejskim. To właśnie tam organizatorzy przygotowują strefę dla publiczności.
2: To jest Radio Super FM w Szczecinie.

0: FM.
1: Super FM. Super FM. Jesteśmy stąd i gramy dla Was w samym sercu Szczecina.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM w 100% szczecińskie.

po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę.

0: Radio Super FM w 100% szczecińskie.
1: Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM w 100% szczecińskie.